0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś pocztę? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: radzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie masaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Radio SK. To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: takie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Nie przegap hitu na sobotę! Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Obowiązują limity. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
0: Topaz! Takie zakupy polubisz.
3: I po reklamie.

0: 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
1: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
2: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tupa!

0: Reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Niet segap hitu na sobotę. Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Obowiązują limity. Cena

0: klienta aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
1: Topaz, takie zakupy polubisz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Topaz! Hity na lato!
0: Łap gratisy i mega obniżki. Teraz jogurty Fantazja do 118 gramów, napoje Kubuś Play 400 ml i napoje jogurtowe Jowi Duet 350 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis.
1: Topaz! Takie zakupy polubisz!
4: I

0: Po reklamie. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn Siedleckiej Eski. A w nim rozmowa o książkach. Ze mną Renata Chojecka, siedlecka autorka, która ma na swoim koncie już 3 publikacje, w tym najnowszą, a także swój udział w antologii Klubu Literackiego Prozak Siedlce. Najnowsza książka pod tytułem Matczyne Słowa ma to do siebie, że z tego co słyszałam, by dobrze ją zrozumieć, warto znać również twoje wcześniejsze dokonania literackie. Dlatego powiedz nam może na początek, od czego się zaczęło?
0: SK Siedlce.
2: No zaczęło się tak naprawdę od wspomnień, które zostawiła moja mama, która była w Siedlcach znaną poetką, Krystyna Chojecka. I po jej śmierci w 3 miesiące później znalazłem wspomnienia niepublikowane i niedokończone. I pomyślałem, że mama już tego nie dokończy, więc nie mając całkowicie doświadczenia w pisaniu prozą wtedy, postanowiłem spróbować za mamę je dokończyć. Na szczęście na pierwszym zeszycie napisała tytuły rozdziałów, które chciała napisać. To mi bardzo pomogło. I w trakcie dopełniania tych wspomnień, w dosłusznym już wieku, który mam, zrozumiałam, jak bardzo są ważne słowa mamy kierowane do dziecka od małego. Wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy, jakie to ma wielkie znaczenie. Przyszedł też taki moment, że nie zawsze się zgadzałam z mamą, bo jak człowiek dorasta, to jest taki lekki bunt, a czasem nie całkiem lekki, a duży, że wydaje się człowiekowi młodemu, że zjadł wszystkie rozumy i co tam starzy wiedzą, nie? Ale potem przychodzi refleksja, a u mnie bardzo przyszła ta refleksja właśnie po śmierci mamy, która była ze mną przez całe moje życie dotychczasowe, przez 60 lat wtedy. I zrozumiałem, że te słowa, które matka na co dzień kieruje do dzieci swoich, mimo czasem tego buntu, gdzieś tam pozostają te słowa. Nie znikają, nie. One jednak kształtują człowieka. No, czasami towarzystwo troszeczkę zmanieruje, czy ma jakiś tam wpływ ta młodość, dorosłość potem, ale jednak takie proste, zwykłe słowa, jak szanuj każdego człowieka bez względu na to, czy to jest ktoś wykształcony, czy ma podstawowe, czy wyższe wykształcenie, nie kłam, nie kradnij. To są takie rzeczy jak credo dla każdego człowieka.
1: Dają taką inspirację co do tego, jak prowadzić swoje życie.
2: Tak. I właściwie to w dzisiejszym czasie bardzo dobrze było, żeby ludzie wracali do tych wartości, bo często jest tak, że młodzież jest troszkę zagubiona. Nie wie, uciekają te wartości, brak autorytetów. I to jest lekki problem w tej chwili, tak uważam. Ale generalnie to chodziło mi o to, że te słowo mamy pozostały, choć mówię nie zawsze, nie od początku słuchane aż tak bardzo, bo co to mama mówi, nie? Ale jednak zostają, więc po wydaniu tamtej książki, po dokończeniu wspomnień mamy, pomyślałem, że dobrze by było napisać coś, pokazać właśnie w jaki sposób te słowa matki w domu pozostają w człowieku. No trwało to parę ładnych lat, przyznam, że już kiedyś sobie obiecywałem, że to zrobię, ale no jeszcze początkowo praca zawodowa, to troszkę tam przeszkadzało, potem takie niektóre myśli w głowie, że przecież człowiek nie wszystko w życiu zrobił elegancko, że czasem można by było się za coś powstydzić. To tak mnie troszeczkę blokowało, ale jakiś czas temu spotkałam moją ukochaną nauczycielkę ze szkoły podstawowej numer 2 w Siedlcach, panią Barbarę Pietruchowską, po 51 latach, więc spotkanie było bardzo wzruszające i pomyślałam, że ta pani też miała na mnie wpływ, bo strasznie kochałam sport, a ona uczyła nas wtedy w WF-u. No i wtedy to był taki impuls, żeby siąść i jednak już dokończyć tą książkę. I chcę promować tą drugą

0: książkę, właściwie trzecią, druga powstała z opowiadań pisanych w prozaku. Ale jednak ona jest złączona tak jakby z tą pierwszą. Jest tak jakby cykl, że pierwsza książka o mamie, a teraz moje życie, ale tylko do pełnoletności. Proszę się nie bać, to nie będzie całe życie moje, bo pewnie może nie byłoby takie bardzo ciekawe. Jestem zwykłym szarym, prostym człowiekiem. No ale coś tam chcę przekazać dla Siedlczan, bo bardzo dużo w moich opowiadaniach i tutaj także wspominam Siedlce te dawne, których już nie ma. Budynki, ludzi. Chcę zachować trochę tych rzeczy, żeby nie było tylko samej tej nowoczesności, nie? I tych jakichś aktualnych spraw.
1: Ocalić wspomnienia.
0: Ocalić wspomnienia, tak. Zwłaszcza u mamy, dzięki której, no, choć mówię, nie zawsze się z nią zgadzałam, ale dzięki niej jestem taka, jaka jest. Na pewno. To jest bez dwóch zdań. Matka jest najważniejsza w życiu.
1: Może przypomnijmy w ogóle fabułę tych wcześniejszych książek, bo też myślę, że warto, zwłaszcza, że dotyczyły tak historycznie też Siedlec.
0: Tak, mama opisała swoje życie w tej pierwszej książce, którą wydałam. Moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, właśnie też słowo, prawda? Opisała swoje życie, które było związane właściwie tylko z Siedlcami. Bo tutaj się urodziła, tutaj przez wiele lat mieszkała i tutaj zmarła. I też pisząc tą historię swojego życia, mama opisywała bardzo dużo miejsc i ludzi związanych z Siedlcami. Szalenie ciekawy jest okres, kiedy opisuje II wojnę światową, postawę Polaków, potem też po wyzwoleniu, to co się działo tutaj w Siedlcach. Bardzo ciekawe rzeczy. I ja mam taki tak jakby podobną smykałkę, w sensie właśnie, żeby ocalić od zapomnienia te dawne Siedlce. Też nie tylko to w opowiadaniach jest, też jako Stowarzyszenie Prozak Siedlce swego czasu wystąpiliśmy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie postępowania i opieki nad ostatnimi trzema czy czterema, przepraszam, nie pamiętam, kamienicami sprzed wojny, które były tak zwanym małym gettem. Czy duże getto w czasie wojny było dużo większe, bardzo duże, ale potem jak Niemcy je likwidowali, to był tak zwany trójkąt taki, dzisiejsza ulica księdza Jana Niedziałka, kawałek ulicy Osłonowicza i ulica 22 lipca, teraz jest 11 listopada. I z tego trójkąta zostało już tylko 3-4 kamienice, więc one są bardzo ważne, że tak powiem, dla miasta i dla społeczności nas, Siedlczan. Czasami zastanawiałam się, co te jakby te kamienice umiały mówić, co one by powiedziały. No pewnie bardzo dużo, bo czytałem swego czasu książkę wspomnienia jednej z Żydówek, które tam były, która oddała, to była Cypa, ale nie pamiętam nazwiska, swoje dziecko trzem Polkom, które w Siedlcach mieszkały, koleżankom ze średniej szkoły. No i ta dziewczynka się uratowała, przeżyła. Matka oczywiście nie, bo potem Niemcy zlikwidowali całkiem te getto. Ale i pokazuje inne jakieś tam uliczki, czy ludzi właśnie związanych z Siedlcami. Tutaj w tej drugiej tej części zatytułowana jest książka Matczyna Słowa, bo chodzi o to, że mama dużo mówiła, dużo pisała. Ma to wielkie znaczenie, to co mówię, podkreślam, matka mówi do dzieci swoich. I tu starałem się pokazać też wpływ mamy. Okazuje się, że nie tylko na mnie. Jest rozdział tutaj o dzieciach z Rzeszotkowa, to jest wieś koło Chołubli. I tam chodziły dzieci z Rzeszotkowa i z Uziąb. Mama tam uczyła przez jakiś czas. I jak się okazało,

Czuję, bo spotkałam panią, która była uczennicą mamy, że mama w fajny sposób też mówiła ważne słowa do dzieci szkolnych, nie tylko swoich rodzonych, ale i doszkolnych. Jest nawet tutaj w tej nowej książce zamieszczony Bal w lesie. To jest tak jakby bajka, przedstawienie noworoczne napisane przez mamę, odgrywane przez dzieci szkolne. A mama też kładła bardzo duży nacisk na, nie mając majątku, bo nie miała go, więc próbowała nas zarazić kulturą, sztuką, filmem, a dzieci ze wsi, które na przykład nigdy nawet nie były

napisany przez mamę, odgrywany przez dzieci szkolne. A mama też kładła bardzo duży nacisk na, nie mając majątku, bo nie miała go, więc próbowała nas zarazić kulturą, sztuką, filmem, a dzieci ze wsi, które na przykład nigdy nawet nie były

0: kuchnia i te dzieci jak śledzie spały w nocy. Raniutko jechały do Warszawy zobaczyć w ogóle stolicę kraju, nie? To było przeżycie niesamowite dla tych dzieciaków. I na przykład były w zoo, czy gdzieś tam zwiedzały. Potem znowu nocowały, więc to było... Ja się wtedy nie bardzo z tym godziłem, bo to warunki, jakie przecież no, 10 dzieci, a jeszcze były 2 psy w domu. No ale po jakimś czasie dopiero zrozumiałem, że mama po prostu chciała i tym dzieciom otwierać świat, pokazywać im ten świat, nie tylko ten, gdzie się tam na co dzień mieszka. Także dzięki mamie ja zacząłem pisać, co prawda nie wiersze, chociaż kiedyś tam troszkę popełniłem wiersze, ale niewielkiego lotu. A dzięki temu, że dokończyłem te wspomnienia za mamę, akurat w tym czasie dziennikarz jednej z siedleckich gazet powołał do życia klub literacki Prozak Siedlce. I dzięki Bartkowi, który prowadzi ten klub do dziś, więc już minęło 6 lat, no mając już słuszny wiek przecież, rozwijam swoje umiejętności, bo dostaję takie podstawowe informacje, jak pisać, jakieś techniki, jakieś chwyty literackie. No kiedyś w klubie Prozak spotykają się amatorzy tak naprawdę pisania, ale ludzie, którzy kochają to robić.
1: A warto też wspomnieć, że ludzie z różnych środowisk i w różnym wieku.
0: Tak, i z różnych miejscowości, bo mamy mieszkańców Siedlec, mamy mieszkańcę Mińska Mazowieckiego, mamy mieszkankę Łukowa i jest kilka osób z Kosowa Laskiego. Więc spotyka się młodzi, starsi, przeróżne zawody i ludzie, którzy no, czują potrzebę przelania swoich jakichś tam myśli na papier. Bardzo fajnie to wygląda. Z tego co wiem, to w promieniu może 100 km nie ma takiej drugiej grupy, bo często są grupy, ale poetów, a prozaików no już niekoniecznie. I to jest szalenie motywujące, ta grupa, te spotkania, bo tak może by się na co dzień nie chciało tam do czegoś przysiąść. A jak mamy tak zwane zadane prace domowe na jakiś konkretny temat, no wtedy człowiek dostaje impuls, nie? Że aha, dobra, to napiszę to czy tamto i jakieś teksty się pokazują. Dzięki temu też udało się wydać no, niewielką książeczkę, ale jest. W grudniu nasz moderator prowadzący wymyślił, właściwie zainspirowany czyimś innym pomysłem, żeby pisać codziennie. No jak wiadomo, grudzień to nie jest sprzyjający do takich rzeczy, bo to święta, bo sprzątanie, bo gotowanie, bo takie różne rzeczy, prawda? Ale udało się pisać codziennie. No i z tego powstała książka Prozakowie Czas Miniony, w której też jest bardzo dużo odniesień do miasta, gdzie pokazuje ludzi, tak jak Żółta Buczyńska, bardzo znana w Siedlcach, zresztą honorowy obywatel miasta Siedlce swego czasu, jak zespół właśnie Pieśni i Tańca Podlasie, jak uliczki stare, jak Asłanowicza, dawne drewniane domy, jak Siedlecki Park, jak Jacek, który kiedyś w czasie wichury został zrzucony, figura Jacka z budynku muzeum.
1: Tak, pamiętam to.
0: No, także, no mówię, bardzo często chcę ocalić od zapomnienia nasze miasto i ludzi. Niestety stare budynki są burzone bardzo często bez refleksji nawet takiej, że to jakiś budynek może być historyczny, że ma jakąś duszę ten stary dom.
1: Tak nawet nazwy ulic się zmieniają dosyć często z biegiem
0: tak,
1: lat.
0: Też. Ludzie odchodzą. Przecież jest wielu pasjonatów historii. Niektórzy, znam kilku takich panów starszych, którzy zawodowo w ogóle nie byli związani z historią. A wystarczy wziąć takiego starszego pana jednego, iść na Siedlecki Cmentarz na przykład, gdzie potrafi pokazać kilkanaście grobów powstańców styczniowych czy innych jakichś zacnych obywateli miasta, o których tak na co dzień to się nie bardzo pamięta. Dlatego w swoich opowiadaniach, gdzie mogę,

0: przekładam, że tak powiem, jakieś akcenty siedleckie i ludzi, i budynki, miejsca, czy zdarzenia jakieś. No, chociaż ostatnio to tak też się ułoży, bo nasz Bartosz w tamtym roku znowu wymyślił grudniowe te wyzwanie i pisaliśmy codziennie. No ja dzięki temu, że jestem już na szczęśliwej emeryturze, to mam ten czas, chociaż też nie codziennie tu chcę siedzieć i pisać, ale jednak. I z tego materiału myślę, że powstanie kolejna publikacja za może w następnym roku, no bo to jednak praca przy wydaniu książki, przy opracowaniu tego wszystkiego, to trwa bardzo długo niestety, po siedleckich kloszardach. Bo życie czasami jest kolorowe, w sensie, że jest różne. Nie zawsze człowiek stoi sztywno na tych swoich nogach. Ten krzyż, który się dostaje w domu, czasem się troszkę krzywi. I różnie bywa bardzo. Mówię tak kolorowo, nie? Ale to jest tak troszeczkę przyśmiewcze, że tak powiem. Ale najważniejsze jest to, żeby jednak, nawet jeśli się sięgnie dna, żeby stanąć na te nogi i wrócić na prostą. I w tej historii, którą opisałem w tamtym roku w grudniu, mówię, daj Boże, uda się to wydać, jest historia siedleckich kloszardów, bezdomnych, którzy z biegiem okoliczności, a może i dzięki innym dobrym ludziom, którzy nie oceniają nas tylko po wyglądzie, złym załóżmy, czy brudnym, jak człowiek nieraz jest taki bezdomny, pomagają stanąć komuś na nogi, wrócić do dobrego życia.
1: A czy to jest historia, która powstała na faktach, czy jednak jest zmyślona?
0: Jest zmyślona, tylko tyle, że są pewne historie, tak jakby wtręty takie, że czasem się widzi takich ludzi, prawda, na mieście, że nie za miło pachnie, jak się koło niego przechodzi. Mężczyzna, złóżmy, nieogolony, wyciąga rękę po jakieś datki. Kiedyś mnie zaczepił taki pan, to po prostu powiedziałam, to ja pójdę panu kupię to jedzenie. No i no dobrze, no to poszliśmy do sklepu, kupiłem mu tam chleb, jakiś paszty, jakieś takie rzeczy. No bo jak głodny, no dobra, nie? A jak dam pieniądze, to nie wiadomo, na co one pójdą. I to mnie też tak trochę zainspirowało, ale też mnie zainspirował temat, że przy jednej z siedleckich ulic widziałem taki stary dom i tam był pożar. Ale z tego, co wiem, to tam zginął człowiek. Ale tak przyszedł taki moment, że sobie myślę, no stary, fajny, drewniany dom, nie? Niedawno też przy mojej ulicy, gdzie mieszkam, został zniszczony taki piękny, drewniany dom. No nie Schwiedermeier z Otwocka, ale bardzo fajne rzeźbione elementy miał. I też to było między innymi właśnie inspiracją, żeby coś o tym napisać, nie? Że te dawne rzeczy, te dawne budynki, no aż żal, jeśli niszczeją. I w tej chwili tutaj, na przykład koło mnie, został zniszczony całkiem ten dom. Stawiany jest budynek murowany, wiadomo jak dzisiaj się buduje. Nie wiem, co tam będzie, jakiś zakład usługowy czy coś, tak myślę, bo to raczej na jakieś tam biura czy na coś, nie wiem dokładnie, ale no już nie ma tego ładnego domu starego. I tu jest żal. I mówię, chciałem napisać o tych kloszardach i o starszych ludziach, biednych, bezdomnych, ale i o starych siedlcach. Bo oni tam sobie znajdują bezpański taki dom, opuszczony tak jakby niedaleko cmentarza, blisko w siedlcach. Także no, cały czas te wątki siedleckie się pojawiają w tych opowiadaniach.
2: SK Siedlce.
1: Tutaj warto też przypomnieć, że zarówno bardzo młode osoby, jak i te starsze mogą wciąż dołączać do klubu literackiego Prozak Siedlce, który jest cały czas otwarty na przyjmowanie nowych osób.
0: Jak wspominałem, klub literacki Prozak Siedlce powstał już parę ładnych lat temu i ja widzę w sobie wielką zmianę w formie pisania, w tym jak używam słów i języka. Dlatego bardzo zachęcam ludzi, którzy do tej pory pisali do szuflady, bo są tacy na pewno. Uważam, że trzeba wychodzić z tymi swoimi

0: tymi tekstami, no ja to zrobiłem po raz pierwszy mając ponad 60 lat, więc późno, ale jednak. I bardzo serdecznie zapraszam do spotkania klubu. Można nas odnaleźć na Facebooku. Spotkania są w tej chwili raz na dwa miesiące i naprawdę można się wiele nauczyć.
1: To może wróćmy do tej najnowszej książki. Może tak opowiedz jakiś fragment fabuły, żeby tak bardziej przybliżyć.
0: Ta pierwsza część to są wszystkie autentyczne historie z mojego życia. Jest pierwsze Boże Narodzenie, które troszeczkę pamiętam, ale nie do końca, bo byłam za mała. Jest Dom Dziecka, który już pamiętam, a dlatego Dom Dziecka, że mama nie złamała słowa honoru danego koleżance, przez co została oskarżona przez prokuratora z Siedlec i została wywieziona do Warszawy do aresztu śledczego, a my, ja z siostrą, w jednym domu dziecka w Rycicach, a bracia w drugim domu dziecka byliśmy przez prawie miesiąc bez mamy. A potem to już takie moje, takie już życie bardziej... No, w szkole podstawowej złapano mnie na paleniu papierosów. W siódmej klasie. Dzięki takiej jakiejś małej dziewczynce, która mnie wydała, że palę. Szkoła podstawowa to też sport. Właśnie spotkanie z panią Barbarą Pietruchowską. Wtedy i po 50 paru latach. Kolorowe życie, w sensie, że czasem jest fajnie, czasem troszeczkę gorzej. Nigdy nie byłam ideałem i nie jestem. Ale summa summarum ważne jest to, żeby zrozumieć, co się robi, nawet jak jest błąd jakiś, żeby potem móc sobie spojrzeć rano w lustro, zobaczyć samego siebie. I wtedy się przypominają słowa mamy. A mówiłam, nie rób tak, czy zrób tak, no to wtedy w młodości człowiek się nie bardzo godził. Także tutaj w tych opowiadaniach jest no tak troszeczkę mojego tego życia, to tak mniej więcej do pełnoletności. No i nie staram się lukrować, tylko pisać prawdę. Po prostu w formie opowiadań. Myślę, że to jest ciekawsza forma. Taka inna, nie to jak zwykłe takie autobiografie jakieś ludzkie, nie? To jest tak troszeczkę inaczej napisane.
1: Jako osoba, która jest już doświadczonym autorem, bo wydałaś 3 różne publikacje, a także brałaś udział w wydaniu zbioru opowiadań w antologii, powiedz, jak w ogóle wygląda taki proces wydania własnej twórczości? Czy to jest bardzo skomplikowane? Na czym polega, jak przebiega?
0: No, jak się okazuje, jak przez wiele lat byłam zwykłym czytelnikiem książek, normalnie to człowiek nie ma zielonego pojęcia, jaka to jest praca. Dopiero jak przy wydawaniu tej pierwszej książki Wspomnień Mamy, ale i przy tych kolejnych, no to jest niesamowita rzecz. Powstanie tekstu to jest, ja wiem, może około 50% pracy. Potem trzeba to ułożyć, że tak powiem, w formie książki. Ktoś, kto się bardzo dobrze zna, jak to się robi, więc składa tą książkę. Oczywiście wcześniej bierze w ręce ten tekst redaktor czy korektor, bo mimo, że uczymy się języka polskiego w szkołach, to jednak nie zawsze ten potocznie używany język jest właściwy i odpowiedni do wydruku tego języka. Decyduje się w trakcie wydawania książki o prozaicznej rzeczy, jak na przykład margines. Z tej strony, z zewnątrz szersze czy w środku, decyduje się o wstawianiu wkładek tak zwanych, czyli jakichś zdjęć. A wkładki się robi, że na jednej kartce nie jest jedno zdjęcie, choć często jest jedno, jak jest duże, prawda? Ale są nieraz montaże, więc to też jest ważne. Nasycenie koloru. Okładka to jest ból głowy, żeby tytuł książki. Ja przy pierwszej tej wspomnieniach dokończonych mamy z dwoma koleżankami, które dzisiaj są moimi koleżankami, kiedyś to były nieznajome panie, ale pomagały mi. Rozmawiałyśmy na temat 3 pierwszych stron ponad 4 godziny. To się wydaje niesamowite, że to można aż tyle, ale jednak tak trwał ten proces, bo okładka musi być niestampowa, taka, żeby ona zainteresowała

0: Dzielnego czytelnika.
1: Żeby ktoś kupił książkę po okładce.
0: Tak, tak. Bo ludzie widzą oczami przecież, nie? I jeśli jest coś interesującego, tak samo czy jakieś ubranie, czy książka, to już nie ma znaczenia, ale oczy decydują, nie? Że ten wzrok się na czymś tam zawiesza. Tytuł jest bardzo ważny, bo też ten tytuł przyciąga, to pierwsze spojrzenie. No ale mówię, sama praca nad wydaniem książki to jest tak mozolny proces, bo redaktor, korektor, potem człowiek, który składa książkę, dochodzi człowiek, który tworzy te wkładki, zdjęcia na przykład. Robi się pierwszy próbny wydruk, sprawdza się to jeszcze, bo są błędy. Często literowe, tylko literówki tak zwane, drobne, ale to trzeba przeczytać. Więc znowu ktoś siedzi, czyta, no, u mnie to akurat ja zawsze też sprawdzam. I dopiero potem jest ostateczna wersja takiej książki. No już dzisiaj, w tym momencie, przy wydawaniu trzeciej już książki, właściwie, bo ona już jest wydana, no to już mogę powiedzieć, że jestem tak zwana stara wyga pod tym względem, że zwracam na wiele rzeczy uwagę, ale w dalszym ciągu, jak coś powstaje, daję przyjaciółce i ona też spogląda na to i zawsze są jakieś uwagi. A to czemu to jest tak? A to czemu jest tak? A może tak by było lepiej? Więc nie to, że sam autor przechodzi przez ten proces. Bardzo często trzeba wspomagać się, że tak powiem, u mnie akurat przyjaciółmi, nie? Że oni tam pomagają. Przy każdej z książek to było to samo. Bardzo często tutaj było chyba ze trzy tytuły tej książki. Stanęło na końcu matczyne słowa. Ale wcześniej były jakieś inne propozycje, no a pomyśl, a może tak, a może tak. No ale w końcu wygrał ten tytuł przy tej ostatniej książce, bo no, to jest nawiązanie, zresztą nawet okładka tej książki nawiązuje do wspomnień mamy. Bo tam na okładce były moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, bo i słowo, które mówione i dużo pisała i na okładce matczynych słów jest taka sama prawie kolorystyka nawiązująca do poprzedniej. Na dole są kontury miasta, czyli na przykład Jacek, katedra czy krzyż papieski z Błoń Siedleckich, ale zamiast rysunku ręcznego, który robiła moja bratanica, zamiast rysunku twarzy mojej mamy, jestem ja, ale w wieku takim, nie wiem, 10-2-3 latka może mam w kapeliusiku. Jedna ze znajomych zadała mi pytanie, a czemu akurat takie zdjęcie? Powiedziałam, no, najważniejsze słowa, które człowiek chłonie od mamy, to są w wieku dziecięcym, młodzieńczym, nie? Najczęściej. Dodatkowo ja opisałam też tylko do swojej pełnoletności, dalej nie ma całego, że tak powiem, życia. No i podkreślenie to jest do słów, że te, tak jak wcześniej mówiłam, że te słowa mamy zawsze zostają gdzieś tam w środku w duszy, w dziecku. I też to, że ja też piszę, słowem się posługuję.
1: Więc na zakończenie rozmowy odsyłamy do twojej najnowszej książki Matczyne Słowa. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze zechcą się z nią zapoznać.
0: Tak.
1: A ja przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Renata Chojecka, siedlecka pisarka.
2: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. Ze mną w studiu Radia SK Piotr Ługowski.
3: Historyk sztuki, badacz XVIII-wiecznych Siedlec.
2: SK Siedlce.
1: A dzisiaj opowiesz nam o odkryciach z 2025 roku dokonanych w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Siedlcach, czyli o freskach Chreliczki.
3: Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że w ogóle z punktu widzenia historii sztuki nawet, nie tylko w Siedlcach, ale w ogóle w całej Polsce, a także aż przede wszystkim na Mazowszu, odkrycie fresków Chreliczki było pewnym takim wydarzeniem, można powiedzieć, dziesięciolecia. Nie jest to może na skalę odkrycia Algreta w Kosowie Lackim, natomiast rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie miało miejsce.

O tym, że były malowane w kościele siedleckim malowidła w połowie XVIII wieku, wiedzieliśmy już stosunkowo dosyć od dawna, bo pierwsza taka wzmianka pojawia się w artykule Szymańskiego, pierwszego takiego monografisty Antoniego Herliczki w 1960 roku. W artykule on wskazał, że uczeń Neuherca ukończył robotę w Siedlcach w 1751 roku. W zasadzie Szymański nie wiedział do końca, jakie malowidła wówczas powstały, co powstało wówczas. Wiadomo, że pracował tutaj uczeń Neuherca, Georga Wilhelma Neuherca, ważnego, wspaniałego malarza, zniemczonego Czecha, który wykonywał dzieła chociażby w Pradze, ale także w kościele w Lądzie, tu na terenie Rzeczpospolitej, i był zatrudniony u Jana Klemensa Branickiego przy kilku pracach. I dwa lata później, kiedy pisze Szymański o Herliczce, dementuje, może nie tyle dementuje, co wyklucza w tych swoich wnioskach Siedlce jako miejsce powstania fresku. I tak naprawdę potem, przez bardzo długi czas oczywiście o tym nie było wiadomo, potem przyszły badania księdza doktora Jana Niesieckiego, jednego z moich takich wykładowców historii sztuki, nowożytnika. Ksiądz pochodzi z Białegostoku, więc postanowił też swój doktorat poświęcić Antoniemu Herliczce właśnie, który związany był przez prawie całe swoje życie zawodowe z dworem Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. I ksiądz doktor Jan Niesiecki w oparciu o źródła archiwalne z Biblii

0: roku i zanim on zaczął pracę w Sielcach, został wysłany do Węgrowa w celu przerysowania ołtarzy węgrowskich. Ołtarzy Michelangela Paluniego z Fary Węgrowskiej. I potem po przybyciu do Siedlec wykonał freski w ołtarzu głównym i czterech ołtarzach bocznych. To wiemy z archiwaliów. Poza tym wymalował mensy i cyborium złocił Podolej. To jest takie określenie z archiwaliów. Więc mamy określony konkretny zakres prac, który wykonał tutaj w Sielcach. I teraz, jak te freski wyglądały? Mówimy o tym, że co najmniej dwa z nich wiemy, że były inspirowane malowidłami Paluniego ze względu na to, że w bocznych kaplicach, po prawej stronie w kaplicy świętej Anny z obrazem, czy obecnie obrazem Czechowicza, święta Anna nauczająca Marię, a po lewej stronie z obrazem Ukrzyżowanie, te sceny konkretnie powielają sceny z Fary Węgrowskiej. Po prawej stronie tam również jest święta Anna nauczająca Marię i po lewej stronie Ukrzyżowanie. Ale mówimy tutaj w tym momencie o obrazach Czechowicza. I wiemy również z rachunków z Biblioteki Czartoryskiej, że dwa lata po powstaniu fresków Czartoryscy zastąpili te freski obrazami, które wymalował Czechowicz. To jest 1752 rok. Czemu tak zrobił, nie wiemy. Natomiast w miejsce fresków zastąpiły obrazy Czechowicza i te obrazy wiszą do dnia dzisiejszego. Jak się stało, że znaleźliśmy ten jeden z fresków?
1: No właśnie o to miałam zapytać.
0: Sytuacja była taka, że w latach 2016-19 przeprowadzono konserwację pierwszych dwóch obrazów Czechowicza. Obrazy te, czyli świętą Annę nauczającą Marię i Ukrzyżowanie. I podczas tych prac konserwatorskich, jak zdejmowano krosna z obrazami, przywożono do pracowni, pozostały na ścianach tak zwane podbitki. O, to były pierwotne deski połączone w formie takiej, jak ma obraz, i który był pierwotnie zapleckiem dla płótna, bo tak naprawdę płótno było naciągnięte na te deski pierwotnie. Potem dopiero przy jakichś konserwacjach XIX-wiecznych wykonano nowe krosna. Ale te deski zostały tam, w tym miejscu. W tych dwóch przypadkach, kiedy wykonywano dotychczas te prace, w tych latach nastych, no to nie zdejmowano tych desek. My jak pozyskaliśmy z parafią, bo wspieramy jakby parafię w pozyskiwaniu środków na konserwację różnych elementów wyposażenia, postanowiliśmy zdjąć te deski. To była ciekawa sytuacja, bo akurat dostaliśmy środki na konserwację Czechowicza, na konserwację obrazu Święty Stanisław Wskrzeszający Piotrowina z prawej kaplicy. I trzeba było zabrać oczywiście obraz do konserwacji. I tak szczerze powiedziawszy, to prosiłem o to konserwatorów, żeby poczekali z tym zdejmowaniem desek na mnie, jak wrócę z urlopu. Natomiast nie było szansy. Deski zostały zdjęte i ja, czekając na autobus gdzieś tam za granicą, dostaję telefon od księdza, od konserwatora również. Piotr, miałeś rację, są freski. I rzeczywiście, no ja po prostu rozemocjonowany, no rewelacja jest, co wyszło, święty Jan Nepomuceny jest, prawda? No więc mamy tą historię. Oczywiście święty Jan Nepomuceny wizerunek nie powiela jakby tych wizerunków z kościoła węgrowskiego, więc jest to prawdopodobnie jego własna koncepcja, być może i raczej, a wręcz raczej pewnie, że w oparciu o jakieś wzory graficzne wykonana, bo wiele z tych przedstawień, które wykonywał Herliczka, jest oparte o wzory graficzne, więc być może także i ten. Jeszcze nie znamy tego wzoru. Natomiast rzeczywiście te malowidła ukazały się i były tak naprawdę w świetnym stanie, nietknięte ręką konserwatora.
1: A czy można podejrzewać, że takich malowideł jest więcej w tym kościele?
0: Prawdopodobnie, tak jak wychodzi z rachunków z tych archiwaliów Biblioteki Czartoryskich, wymalował jeszcze trzy ołtarze boczne, czyli prawdopodobnie pod kolejnymi obrazami te malowidła się znajdują. Jak będziemy konserwować kolejne, przymierzamy się do tego obrazu z wizerunkiem świętego Jana Nepomucena. No to po prostu będziemy wtedy sprawdzać i sprawdzimy wtedy prawdopodobnie także i kolejne dwa obrazy, te pierwsze, których

0: zaplecki, które nie zostały zdjęte podczas tych wcześniejszych konserwacji i będziemy wiedzieli, czy te malowidła się zachowały, czy się nie zachowały.
1: Czyli możliwe są też kolejne odkrycia.
0: Na to szczerze powiedziawszy liczymy. Tu jak Państwo zorientują się, myśmy odkryli freskę świętego Jana Nepomucena. Natomiast naprzeciwko tego fresku jest obraz świętego Jana Nepomucena. Po drugiej stronie nawy. Tak naprawdę obrazy odpowiadały wezwaniom fresków. To już wiemy, chociażby z tych pierwszych dwóch. I tutaj ten akurat obraz świętego Jana Nepomucena został przewieszony albo w drugiej połowie XIX wieku, albo na samym początku XX wieku. I obraz Jana Nepomucena z obrazem święty Stanisław wskrzeszający Piotrowina zamieniło się miejscami. Stąd też pod obrazem Jana Nepomucena pierwotnie był ten fresk Jana Nepomucena, czyli de facto Czechowicz powtórzył wezwania ołtarzy, takie jakie one były na freskach. Wrócę jeszcze, kim był ten Herliczka? No,
1: tak, no właśnie, powiedzmy więcej o nim.
0: Antoni Herliczka właśnie, tak jak już wspomniałem, był uczniem Neuherca i pierwsza jego odnotowana działalność tak naprawdę jest w 1749 roku, jak poprawiał, konserwował, może tak nazwijmy to, fresk w ogrodzie Jana Klemensa Brawnickiego na Podwalu w Warszawie. Potem kolejną jego pracą, potwierdzoną archiwalnie, były właśnie te malowidła siedleckie. Czyli tak naprawdę mamy w tym momencie pierwsze, najwcześniejsze zachowane malowidło Antoniego Herliczki i ono znajduje się w kościele siedleckim. To jest bardzo ważne dla badań na temat tego artysty. Ale potem po pracach w Sielcach w 1751 pisze Koziebrocki do Jana Klemensa Brawnickiego, że uczeń Neuherca skończył już pracę w Sielcach i że może zostać zatrudniony. I on się zatrudnia na dworze Jana Klemensa Brawnickiego. I przez prawie 20 lat pracuje dla Brawnickiego. Brawnicki umiera w 1771 roku. Do tego czasu on wykonuje malowidła w Pałacu Branickich, oczywiście w oficynach, w Białymstoku, w Choroszczy, w Tyczynie, bo Branicki był właścicielem także Tyczyna, więc w wielu różnych miejscach. I jak tak naprawdę załamanie kariery następuje wtedy, kiedy umiera Branicki, czyli już tam po tych prawie 20 latach. I żona Jana Klemensa Branickiego, Izabela z Poniatowskich-Branicka, tak naprawdę już nie prowadzi takich dużych inwestycji, więc próbuje znaleźć Herliczce, który jest zatrudniony na dworze, jakieś inne zajęcie i wtedy on wychodzi poza. Wtedy pojawiają się prace jego dla króla Stanisława Augusta, de facto brata znanego żony Branickiego, czyli Izabeli z Poniatowskich-Branickiej. I Herliczka wykonuje tam w łazienkach właśnie wykonuje serię malowideł krajobrazowych. I te malowidła się zachowały do Pałacu Myślewickim. Są, można oglądać, są to pokoje krajobrazowe i fragmenty klatki sodowej są wymalowane właśnie przez Antoniego Herliczka. Ale te malowidła mają taki charakter, nie mają oczywiście charakteru sakralnego, jak to siedlecki, nowo odkryty. Tylko mają taki charakter

0: pełno wideo z przedstawieniami architektury antycznej, z jakimś tam sztafarzem, z jakimiś roślinami, postaciami przechadzającymi się, taki typowo krajobrazowy charakter. Wówczas bardzo modny w świecie. I co? 30 lat po pracach w Sielcach, Herliczka znowu pojawia się w Sielcach. Tak naprawdę to też za sprawą Izabeli Branickiej trafia na dwór Aleksandry Ogińskiej. Aleksandra Ogińska w latach 80. Kończy budowę pałacu, prawda? W 1783 jest ta wizyta króla, która jakby spina jakby wszystkie działania Aleksandry Ogińskiej w Sielcach, czyli powstanie parku krajobrazowego, a także i budowę nowego pałacu. I w 1780 i 81 w sezonach letnich Herliczka pojawia się w Sielcach. I tutaj muszę chwalić się, bo ja doszedłem do tego zakresu prac. Herliczka w pałacu wykonuje analogiczne przedstawienia krajobrazowe. Tam jest na przykroju inwentaryzacji pałacu, jeszcze XVIII-wiecznej inwentaryzacji, znana powszechnie, widać taki ramowy układ pomieszczenia z takimi właśnie tego typu przedstawieniami, jak to miało miejsce w pokoju krajobrazowym w Pałacu Myślewickim w Warszawie. Więc po 30 latach Herliczka już dla wnuczki Izabeli Czartoryskiej pojawia się i wykonuje kolejne prace w Sielcach. Oczywiście tych raczej nie znajdziemy. Raczej nie spodziewałbym się, że nawet, bo pałac był na tyle przekształcany, te dyspozycje wnętrz i tak dalej, tam dużo się działo w obrębie murów. Stąd też nie spodziewam się, żeby odnalazły się jakieś freski z tamtego okresu. Natomiast jest szansa na te freski sieleckie jeszcze w kościele.
1: A jak wyglądało zakończenie życia Herliczki? Bo zakładam, że nie dokonał swojego żywota w Siedlcach, tylko po pracach, które tutaj wykonał, przeniósł się następnie gdzieś indziej i tam także pracował.
0: Antoni Herliczka po tych pracach, później w latach 80., które miał miejsce w Siedlcach, w zasadzie już jako taki dojrzały, ponad 60-letni mężczyzna, po prostu dostał chyba od Izabeli Berlińskiej działkę niedaleko Bielska Podlaskiego w Haćkach. I on tam w tych Haćkach dokonał swojego żywota. Zmarł w 1807 roku jako 84-latek. Tam oczywiście też miał rodzinę i został pochowany na cmentarzu w Haćkach. A oczywiście mogiła się nie zachowała, bo nie było jakby szans na to.
1: No dobrze, przypomniałeś pokrótce biografię Herliczki. Wróćmy więc do tego momentu w 2025 roku, gdy freski Herliczki zostały odnalezione w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Siedlcach. Tak, żeby było w miarę chronologicznie, powiedz może teraz, co działo się później po dokonaniu tego odkrycia.
0: Prowadzone były badania. Przyjechali konserwatorzy do Siedlec. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, jak obiecał podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w kościele, kiedy prezentowane były te malowidła 14 września, obiecał wsparcie finansowe także badań, inwentaryzacji i później może konserwacji. I Mazowiecki Konserwator Zabytków sfinansował badania konserwatorskie tych malowideł. Przyjechali konserwatorzy. Oczywiście na nowo trzeba było zdjąć tą atrapę obrazu, która tam zasłania. I te badania zostały rozpoczęte i przeprowadzone. Oczywiście celem tych badań jest po pierwsze określenie zakresu tego malowidła, które znajduje się w niszy, w kaplicy. Po drugie, oczywiście oznaczenie pigmentów, sprawdzenie pigmentów, sprawdzenie technologii malarskiej, a także ilość warstw, tak naprawdę to już odkrywki takie stratygraficzne, czyli schodkowe, które pokazują już chyba około 10 warstw malarskich. Wokoło tego fresku powstało, bo pamiętajmy, że fresk tak naprawdę nie został przykryty, tylko był zasłonięty tymi deskami, które wisiały pod obrazem. A wokoło, jak wykonywano kolejne remonty kościoła, no to wokoło zamalowywano wokoło ram, zamalowywano ściany i tak naprawdę mamy w środku

0: nietknięty malowidło, a wokoło mamy aż prawie 10, około 10 warstw malarskich farby.
1: To często było to odnawiane.
0: Było, chociażby ja pamiętam poprzedni było na żółto, taki żółty kolor ochra, taka troszeczkę, więc one, no mamy, mówimy tutaj o 200 ponad latach, prawda, prawie 300 lat temu te malowidła powstały. Więc trochę tych remontów w kościół przeszedł i na tych paskach takich, które się odsłoniły, no to jesteśmy w stanie prześledzić, powiedzmy, pewne warstwy te malarskie. Natomiast badania prowadzili pani Katarzyna, doktor

tych remontów kościół przeszedł. I na tych paskach takich, które się odsłoniły, no to jesteśmy w stanie prześledzić, powiedzmy, pewne warstwy te malarskie. Natomiast badania prowadzili pani Katarzyna, doktor

0: Prawie tam też był obecny Marcin Kozarzewski, który jest głównym wykonawcą konserwacji obrazu Czechowicza, święty Stanisław Wskrzeszający Piotrowina. Oni prowadzili te badania i odkrywali kolejne warstwy tak naprawdę. To, co jest. I były przeprowadzone, jeszcze to jest istotne, były przeprowadzone próby czyszczenia. I tutaj bardzo pozytywnie te próby czyszczenia wyszły. Nie schodzi warstwa malarska przy nawet przy użyciu pewnych tam środków chemicznych, więc nie ma tutaj, nie będzie problemu z zachowaniem jakby całości takiej i zrobieniem go bardziej przejrzystym w przyszłości.
1: Ile w ogóle kosztuje odnowienie takiego fresku? Czy to się da w ogóle powiedzieć tak szacunkowo?
0: Znaczy, nie chciałbym tutaj, myślę, że to idzie w dziesiątkach tysięcy, a nawet może pójść w setkach tysięcy złotych. To jest w zależności, oczywiście zawsze w zależności, jest to w zależności od powierzchni i konserwatorzy, jak przygotowują kosztorysy, no to kosztorysują decymetr kwadratowy, prawda, takiego malowidła i też w zależności, kosztorysy w zależności od trudności też. Tutaj nie chcę powiedzieć, bo my tak naprawdę nie mamy tej wyceny, nie będę wskazywał konkretnych kwot. Natomiast no zobaczymy, no myślę, że to może być, z pewnością będzie to powyżej 100 tysięcy, no bo jednak ta powierzchnia jest dosyć duża. To mówimy tu o wielkoformatowym obrazie, to my mamy teraz tam 8 metrów kwadratowych co najmniej samego malowidła. Trzeba też przygotować nową aranżację tak naprawdę. Pierwsze, jeżeli to są w ogóle dwa zagadnienia tak naprawdę, bo mówimy o nowej aranżacji przestrzeni z freskiem, ale też tak naprawdę co zrobimy z obrazem. Ten obraz musi wrócić na to miejsce i trzeba znaleźć system też do, jeżeli zdecydujemy się na to, to system do jakiejś ekspozycji, prawda, jeżeli chcielibyśmy pokazać go. Zobaczymy też także, myślę, że te decyzje dopiero będą zapadały w przyszłości w porozumieniu zarówno z przede wszystkim w porozumieniu proboszcza parafii z konserwatorium wojewódzkim, no bo to tak naprawdę wszystko też zależy od pozwoleń, które uzyska parafia w urzędzie konserwatorskim, prawda? Więc czy któryś z fresków, jeżeli się okaże, że jest ich 4, a może nawet 5, bo za ołtarzem głównym. Pamiętajmy, że Herliczka wymalował także ołtarz główny, który potem w czasach Ogińskiej w 1782 został zastąpiony ołtarzem architektonicznym. Więc być może za tym ołtarzem architektonicznym jest pewna przestrzeń, tam około kawałek, metr z kawałkiem. Może tam coś jeszcze jest za nim, ale już na pewno zamalowane, nie tak jak tutaj. Miejmy nadzieję, że te pozostałe ołtarze też są w takim samym stanie i te malowidła się tam zachowały. Po prostu nie są pokryte, przykryte warstwą farby.
1: A jak w ogóle, jak długo trwa renowacja takiego malowidła?
0: To zależy od środków i od ilości osób. Oczywiście ja powiem może z innych doświadczeń. Ta sama pani Kasia Górecka, doktor Katarzyna Górecka z Akademii Sztuk Pięknych, teraz jak robiliśmy projekt polonikowy w instytucie, w którym pracuję, robiliśmy w Wilnie plafony Altomontego w zakrystiach. To się okazało, że pani Katarzyna wykorzystała na przykład laser do czyszczenia. Już czyszczenie laserem jest szybsze. Już taki plafon, który miał myślę, że około 3 metrów szerokości, nie pamiętam już dokładnych danych, no to myślę, że on miał tak naprawdę w ciągu jednego dnia była w stanie go oczyścić. Potem wymagało to jeszcze wzmocnienia oczywiście struktury i innych zabiegów chemicznych, konserwatorskich, żeby ukończyć to, prawda, pewnego retuszu. No, tutaj rzeczywiście pewien retusz będzie wymagany, bo mamy po prostu w tej przestrzeni, gdzie jest fresk, są dziury tak naprawdę po gwoździach, po montażu tych desek, więc to jest, to będzie trzeba wszystko przygotować, tak, dobrać odpowiednie tyngi, dobrać odpowiednie uzupełnienia, zrobić retusz pewnych elementów tego fresku. Jeżeli byśmy chcieli go tak później eksponować, to jest dużo. Samo oczyszczenie takie na przykład przy pomocy lasera może nie będzie trwało wiele, natomiast są inne zabiegi, które wymagają też przestrzeni czasowej ze względu na użytą technologię.

0: Podobno ze względu na źródła historyczne już od dawna wierzyłeś w to, że te freski znajdują się w tych miejscach, gdzie został jeden z nich znaleziony, ale nie do końca dawano wiarę w to, że one faktycznie tam są.
1: Jak już opracowałem tą monografię kościoła, pracując w Urzędzie Konserwatorskim w 2008-2009 roku, to było wtedy, kiedy poprzedni proboszcz robił remont kościoła, zasugerowałem pani Barbarze Jezierskiej, żeby przebadać kościół tutaj pod względem istnienia tych fresków. I ona rzeczywiście zgłosiła się tutaj do delegatury, jako szef nakazała zrobić takie badania. I konserwator ówczesny przeprowadził te badania, ale nic nie wyszło tak naprawdę z tych badań. I dopiero tak naprawdę teraz ta chęć poznania na nowo tego, na nowo poprawienie tych badań, a tak naprawdę demontaż tego zapleczka, tych desek, które są pod obrazem, spowodował to, że myśmy coś cokolwiek znaleźli, bo w miejscach, jak już teraz patrzymy na te odkrywki, nie chcę tutaj zdradzać, ale w miejscach, gdzie wówczas w 2008-2009 były prowadzone badania, to nie było szansy na znalezienie tych malowidł. Tak naprawdę trzeba było zajrzeć pod obrazy. My wiemy, że że Antoni Herliczka tak naprawdę nie malował, o ile wiemy, znamy te z pałaców, nawet tego Sieleckiego w oparciu o tą inwentaryzację, no to jak patrzymy na sceny o charakterze religijnym, tak naprawdę mamy jedną scenę o charakterze religijnym, którą znaliśmy przed odkryciem fresków w Siedlcach. Trójca Święta u Abrahama. I to jest niewielkiego formatu nad kominkiem malowidło w dawnej plebanii w Białymstoku, obecnie w Pałacyku Biskupim. Tak naprawdę wszystko to, co mamy w kościołach w Tyczynie, zachowało się jedynie malarstwo Herliczki w formie takiej emblematycznej. W Choroszczy mamy elementy ornamentalne, to co zostało w Białymstoku, fragmenty Herliczki jakieś krajobrazowe, w malarstwie krajobrazowym. To tak naprawdę mamy jedyny w Polsce zachowany wielkoformatowe malowidło o charakterze sakralnym. Drugi o charakterze sakralnym to jest po prostu to wymalowanie nad kominkiem. Prawda?
0: To już jest fascynujące, co on tam pokazał i w jaki sposób to pokazał, według jakiego projektu.
1: No właśnie, to teraz tak naprawdę też myślę, że z czasem historycy sztuki, jak już dojdziemy do tego wszystkiego, jak wyglądają pozostałe ołtarze, będziemy mogli analizować, historycy sztuki będą mogli analizować, sam chętnie się zajmę tym tematem, może znaleźć jakieś odpowiedniki. Ciekawe, czy w tych przypadku tych dwóch ołtarzy, może to są kopie węgrowskich malowideł. To byłoby dosyć ciekawe odkrycie tego i sprawdzenie, czy w ogóle tam coś jest pod tymi obrazami. Myślę, że nieraz się jeszcze tu spotkamy w kwestii Herliczki i będziemy mogli porozmawiać i popowiadać o nowych odkryciach.
0: Czyli liczysz na to, że będziesz pracował w Siedlcach?
1: No może nie. Aż tak? Na razie jest mi dobrze tam, gdzie jestem. Natomiast z pewnością, chcę rzeczywiście wspomóc merytorycznie przede wszystkim parafię i w związku z tym, że jakby zajmuję się tym od 20 lat, tymi badaniami Siedlec i czasów czartoryskich w Siedlcach, no po prostu jest to mi, bardzo mi leży to na sercu, żeby po prostu było i żeby prace konserwatorskie były wykonywane w jak najwyższej jakości.
0: Ja chciałam też zauważyć, że trzeba naprawdę się znać na tym, jak taki fresk bardzo stary wygląda, bo to, co na początku tam zostało odsłonięte po zdjęciu tych desek, to można było widzieć na różnych zdjęciach w lokalnych portalach, to tak naprawdę niewiele tam było widać i trzeba było się mocno przyglądać, więc to jest rzeczywiście odkrycie.
1: Z pewnością tak, natomiast rzeczywiście pamiętajmy, że na tej warstwie pierwotnego fresku jest 200 lat historii, ponad 270 ponad lat historii i tak naprawdę kurzu i wszelkich innych interwencji, więc nie ma co się dziwić, że nawet jak oni odsłonili pierwszy raz, coś tam było widać. Myśleli, że to jest grzyb, a to były liście. Myśleli, że

0: momencie tak naprawdę od razu powiem, że lepiej się go ogląda z daleka niż z bliska. Jak zdejmowali to, było rusztowanie, no to wszyscy patrzyli z bliska, więc wychodziły jakieś fragmenty nieokreślone, prawda? Potem się, potem jak odsunięto rusztowanie i zobaczyli tak naprawdę jak wygląda całościowo, no to widać konkretnie Nepomucena, konkretnie widać, że Nepomucen trzyma krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Potem powyżej niego jest pewne takie belkowanie i na tym stoją dwie duże korunny po prostu. I one gdzieś idą do góry. Prawdopodobnie kiedyś tam był wyżej jakiś architraw, belkowanie, które wieńczyło. To być może było połączone z belkowaniami tymi, które są w tej niszy. Tak one mogło być tak iluzjonistycznie połączone. Więc te emety, natomiast rzeczywiście po tych próbach czyszczenia, no wychodzi na to, że malowidło jest dobrze zachowane. Więc myślę, że to po prostu trzeba, to jest kwestia czasu.
1: Miejmy nadzieję, że te freski faktycznie będzie można w jakiś sposób oglądać, że nie będą w przyszłości zasłonięte tymi obrazami przez cały czas.
0: No, z pewnością nie można malowidła zostawić w takim stanie bez prac konserwatorskich i zabezpieczających. Nawet jeżeli ten obraz miałby tam wrócić w to miejsce i mielibyśmy już tego malowidła w jakiś tam sposób nie oglądać się na stałe. Optymalnie byłoby, gdybyśmy mieli obraz odchylany. Ale to te decyzje będą zapadały dopiero w przyszłości.
1: No dobrze, w takim razie czekajmy na to, co nastąpi. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu za rozmowę również.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, a ze mną w studiu Radia SK Siedlce lokalna artystka Bronka, czyli Dominika Szcześniak, która za chwilę opowie nam więcej o swojej twórczości. No właśnie, może zacznijmy od przedstawienia. Powiedz nam, czym się zajmujesz?
3: Cześć, jestem Bronka i jestem wokalistką i producentką. Piszę swoje utwory, ale także utwory dla innych wokalistów i artystów. Głównie zajmuję się muzyką.
1: I pochodzisz z okolic Łukowa.
3: Tak, tak. Z Wojcieszkowa dokładnie.
1: Powiedz może, jak rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką, bo chyba od dziecka się tym zajmujesz.
3: Tak, tak. Od dziecka jakoś muzyka była w moim sercu, jakoś tak się zaszczepiła, że tak powiem, że została ze mną na dłużej i chyba takim pierwszym momentem to było, kiedy kupiłam swoją pierwszą gitarę w wieku 12 lat. To była gitara akustyczna i zaczęłam się na niej uczyć i to był taki trudny proces, ale bardzo piękny. I wtedy zaczęły powstawać takie pierwsze piosenki, więc to był taki pierwszy etap, kiedy ta muzyka była jakąś taką, jakimś takim ważnym elementem w moim życiu i tak niby na początku to taka zabawa, nie? Bo to pasja, to pewnie mi przejdzie, jak moi rodzice czasami, mój tato tak zawsze się troszkę śmiał z tego. Nie śmiał się w sensie, że to nie jest nic poważnego, tylko bardziej w sensie takim, że
1: słomiany zapach.
3: Tak, tak, tak, że czasami tak chyba jest, nie? Że tak patrzymy. Ja mam uczniów też, dlatego tak porównuję czasami rodzice, a, że przyjdzie i już jej się znudzi, nie? Że jest takie gdzieś tam przeświadczenie. No ale to zostało na dłużej, stało się bardziej poważnym taką, nawet w jakimś tam stopniu moją pracą, tak? Poważnym jakimś takim elementem i zawodem w moim życiu, więc no tak to się zaczęło.
1: A podobno też w Siedlcach śpiewałaś.
3: Tak, tak, tak. Pamiętam, chyba z 10 lat temu chyba to była. Występowałam razem ze swoim zespołem na festiwalu, Hosanna Festival jest w Siedlcach i razem z kontrabasistą i z pianistą mieliśmy wtedy taki skład, takie trio i wygraliśmy wtedy ten festiwal, więc no taka fajna to była też dla nas przygoda i też no, takie docenienie naszej pracy, więc tak, rzeczywiście była taka tutaj przygoda nasza, moja artystyczna i też mojego zespołu na tamten czas. Także super.
1: Kto jest dla ciebie takim muzycznym wzorem do naśladowania?
3: Ja mam chyba dużo jakichś takich inspiracji muzycznych, bo one są dosyć takie że chyba nie mam takiego typowego stylu, który jest dla mnie jakiś taki, tak jak niektórzy, że to jest rock albo dance, albo muzyka bardziej taka klasyczna. Dla mnie z każdej muzyki wyciągam jakąś inspirację dla siebie i słucham

0: mogę powiedzieć, co aktualnie słucham, jakich zespołów i czym się inspiruję. Myślę, że z takich polskich zespołów to jest Kasia Sochacka, które teksty bardzo gdzieś tam przemawiają do mnie i są bardzo piękne. Kasia Linz też, która w ogóle też bardzo inspiruje mi swoim stylem. Nie tylko muzycznym, ale też całym jakby tą swoją kreacją. Też Måneskin, jeżeli z takich zagranicznych zespołów, też Tiesto, David Guetta, z takich bardziej dance'owych producentów muzycznych. Myślę, że ta, gdzieś ten styl muzyczny trochę też ostatnio jest mi bliższy, tak myślę. Więc to są takie moje inspiracje, z których gdzieś czerpię i które są dla mnie jakoś tak na ten moment gdzieś inspirujące.
1: Sama piszesz teksty swoich utworów?
0: Tak, sama piszę teksty. Tak, zazwyczaj ja też sama. Chyba wszystkie teksty, które napisałam, były napisane przeze mnie. Jeszcze nie miałam okazji zaśpiewać. A, nie, przepraszam, teraz taki projekt, nie mogę za dużo powiedzieć, ale pracuję nad, z takim artystą nad projektem, w którym rzeczywiście będę śpiewała teksty napisane przez innego artystę.
1: A podobno też DJ-ką się zajmujesz.
0: A tak, to jest też taka jedna z moich... No jakichś zainteresowań, tak? Bo gdzieś ta muzyka towarzyszy mi pod każdym kątem, też w produkcji, więc gdzieś tam ta DJ-ka chyba się tak mocno gdzieś stała z tym, więc jest spójna, więc gdzieś też mnie zainteresowała bardzo mocno i jest jakąś tam działką w moim życiu, którą też zaczęłam wykonywać i która jest bardzo dla mnie fajna, inspirująca i ciekawa też. Więc tak, zajmuję się DJ-ką. jakby ktoś chciał, to zapraszam. Obsługuję różne imprezy i też jest to fajna zabawa.
1: A może powiedzmy na początek, gdzie można Cię posłuchać?
0: Można mnie posłuchać na Spotify'u, na wszystkich platformach streamingowych, na YouTubie. Również... Tak, to są te. Oprócz tego jeszcze mam swoją stronę internetową, jak ktoś ma ochotę, to tam wszystko jest w jednym miejscu, więc może najłatwiej też mnie poznać, bo też są różne zakładki, w których jest konkretna informacja o tym, czym się zajmuję. Adres tej strony to www.bronkaart.pl. Więc zapraszam oczywiście do odwiedzania mojej strony internetowej. Tam są różne zakładki, bo też zajmuję się produkcją, też miksem i masteringiem, DJingiem. No i też jakby swoją twórczością, tak? Czyli też piszę i komponuję swoje utwory.
1: A skąd w ogóle pomysł na taki pseudonim artystyczny?
0: To jest moje drugie imię po babci, więc tak zostało. Gdzieś tam na studiach zawsze każdy do mnie, Bronka i chyba tak zostało, nie? Że gdzieś w pewnym środowisku to było tak mocno akcentowane, czy też tożsame ze mną i już chyba tak zostało i jakoś zaczęłam tworzyć pod tym pseudonimem i gdzieś jest to już takie spójne ze mną, prawda? Moja babcia też śpiewała, więc myślę, że to gdzieś jest takie, prawda?
1: Tradycja rodzinna.
0: Tak, że tradycja rodzinna, ale myślę, że to drugie imię też coś znaczy i jest po niej, a że ona też była ze sztuką w jakimś tam stopniu związana na tamten czas, w którym była, więc to tak myślę, że to też takie właśnie spójne w sobie jest.
1: To może opowiedz o swoich takich dokonaniach muzycznych z ostatnich lat, bo wiem, że już kilka singli było.
0: Tak, było kilka singli, nagrałam, ostatnio myślę, że może zacznę od początku, nagrałam swoją autorską płytę, to było przed pandemią, więc taki niefortunny czas to było, wtedy akurat wydałam płytę i wszystko, był lockdown, więc totalnie wszystko pozamykane, ten pierwszy etap, więc tak wszystko to opadło, ale to był taki czas chyba też mojej wewnętrznej jakby... dojrzewania mojego, tak bym mogła powiedzieć, bo gdzieś tam ja też poszukiwałam swoją drogę taką twórczą i artystyczną, współpracowałam z różnymi artystami i też pisałam teksty dla innych artystów i komponowałam i w pewnym momencie jakoś tak we mnie dojrzewało to, gdzie jakby w którą stronę gdzieś ta moja twórczość zmierza. I myślę, że przez ostatni taki rok, to jest taki rok dla mnie, gdzie ja tak może odżyłam, nie? Twórczo, że nagrałam jeden singiel, to pierwszy singiel po takim dłuższym czasie było razem z moim takim przyjacielem Dominikiem, Ostatnia stacja, nagraliśmy wspólnie, gdzie już wyprodukowałam ten utwór jakby sama i całą tą produkcję się zajęłam też jakby kompozycją. Później jeszcze wydałam singiel z Michaelem, który pochodzi z Afryki, więc jest taki bardzo multikulturowy ten singiel, taki afro

0: Opowy, bardzo, bardzo fajny summertime, więc na pewno wnoszący dużo pozytywnej energii. No i teraz ostatnio wydałam kolejny singiel, to jest Obudź Mnie. Taki, myślę, że taki singiel, który jest takim zawieszeniem pomiędzy zostawieniem czegoś, a nadzieją na przyszłość, nie? Więc jest to taka dosyć ciekawa też, myślę, kompozycja, bo cały ten tekst jest trochę taki refleksyjny, a muzyka trochę energiczna, więc to jest taki mój singiel ostatni, który też jest takim przełomowym chyba singlem w mojej twórczości, tak?
1: Powiedziałaś, że chętnie współpracujesz z innymi artystami. Czy jakieś plany na kolejne współprace?
0: Myślę, że jak najbardziej. Jestem bardzo otwarta i gdzieś no na ten moment jeszcze jestem w procesie jakby tworzenia, więc też za dużo nie mówię. Ale myślę, że w niedługim czasie pojawiły się produkcje, czy też utwory przy współpracy z artystami, że tak powiem, bardziej znanymi niż ja na scenie polskiej. Więc no mam nadzieję, że będę mogła się wtedy z wami podzielić efektami tej pracy. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę również stworzyć coś wspólnie, to bardzo chętnie. Jestem otwarta na wszelkie propozycje muzyczne, ponieważ uwielbiam współpracę też z różnymi artystami. Jest to dla mnie taki wspaniały proces powstawania i myślę, że nawet sam ten efekt jakby procesu tworzenia jest dla mnie niesamowity, a już efekt końcowy już nie jest. Już wtedy jest taki, jest to coś super, ale ten efekt pracy, tworzenia, jakby, bo to wiesz, sięgasz tak głębiej do siebie, nie? I gdzieś wygrzebujesz pewne rzeczy z siebie, jakby tak mogła ująć i to jest dla mnie niesamowite, bo to jest, tak się śmieję czasami, że to trochę nawet taka terapia, nie?
1: A czy w ogóle muzyka to jest dla ciebie też sposób zarobkowania, czy to jest takie jakby bardziej coś takiego obok, typu hobby, a jednak zarabiasz inaczej?
0: Myślę, że jest sposobem do zarabiania. Ja gram też w agencji eventowej, więc jestem gitarzystką w agencji eventowej. Oprócz tego też produkuję bity dla raperów. Jakby ktoś miał ochotę, to również zapraszam. Też mam taką możliwość. Też no, jestem DJ-ką, więc też w ten sposób jak najbardziej zarabiam, więc już gdzieś ta pasja przeszła w taki etap też zawodowy. Więc też teraz już jakiś czas nie piszę, ale pisałam przez jakiś czas też teksty dla innych osób. Też teraz zajmuję się produkcją, tak, dla innych artystów, więc też taką mam możliwość, żeby jeżeli ktoś ma ochotę stworzyć utwór i chciałby stworzyć go, a nie wie gdzie, to też zapraszam, bo również takie rzeczy robię, tak, na zlecenie, także też oczywiście zawsze się odbywa na tej zasadzie, że ja lubię się bardzo spotykać z artystami i z nimi tworzyć. I to ostatnio miałam z takim raperem nawet taką przygodę, że on do mnie, że no, chciał, żebym zrobiła dla niego beat, ja mu zrobiłam taki szkic beatu i on do mnie okej, a ja mówię, że oczywiście to jest szkic, zobacz, czy będzie okej. No, on mówi, że super, że coś tam jeszcze będzie się zmieniało, że fajnie, że bardzo mu od razu ten beat jakby jest okej, ale ja mówię, okej, ale dalsza część to dopiero jak się zobaczymy, jak nagrasz część tekstu i dopiero ja wtedy dalej z tobą będę mogła siedzieć w studiu i robić, nie? Ja najbardziej lubię taką formę pracy. To jest bardziej czasochłonne, ale dla mnie jest to twórcze, bardziej artystyczne na tej zasadzie, że ja wtedy indywidualnie do ciebie dobieram klimat, to jak to ma zabrzmieć, jakie instrumenty jeszcze, czy co będzie fajnego w tym charakterze tego utworu, czyli jeżeli nagrasz tą zwrotkę, jaki jest tam tekst, jaki jest zamysł, to wtedy jest o wiele fajniej jakby dopasowywać też melodię, czy barwę nawet instrumentu, bardziej chodzi o instrument, jaki fajnie by tam zabrzmiał, więc jak najbardziej też to jest dla mnie, i w ogóle jakby proces produkcji jest dla mnie niesamowity, nie? Więc lubię tak pracować i lubię tworzyć dla innych, nie? Muzykę i nawet jeżeli ktoś ma zaczęty jakiś część utworu, a nie wie co z nim zrobić, to zapraszam, na pewno coś stworzymy razem.
1: A czy w ogóle sama lubisz występować na dużych scenach, czy wolisz takie kameralne koncerty?
0: Pamiętam, bardzo mnie stresowały większe takie eventy. Mnie to tak stresowało, że wiesz, że normalnie nie mogłam utrzymać jakby gitary i I gdzieś te moje ręce się tak mega odmawiały mi gdzieś tam współpracy, nie? Ale myślę, że to było bardziej stresujące, ale gdzieś już ten stres chyba mam za sobą i lubię, to zależy od klimatu, bo jeżeli to jest bardziej taka elektronicznie, rockowo, no to lubię rzeczywiście, jak jest publiczność, jest, wiesz, to też jakby publiczność nakręca, bo jak ona się dobrze bawi, to ty też jeszcze wchodzisz w taki fajny stan, że ty też się w tym wszystkim bawisz i jest to takie obopólna wymiana energii dla mnie, nie? Pomiędzy, wiesz, nami, jak jesteśmy na scenie, a tymi osobami, które gdzieś tą energię chłoną i tam oddają w jakimś tam stopniu, więc to jest super, ale kameralne też lubię, ale w takim bardziej akustycznym klimacie, gdzie możesz też przenieść jeszcze w inny taki emocjonalny stan może swoją publiczność, więc też jest to dla mnie niesamowite. Bardzo lubię na przykład koncerty takiej Kasi Sochackiej, które są takie intymne, mogę powiedzieć, więc to też jest taką formą rzeczywiście przyjemną. Nie wiem, czy jest to dla mnie jakaś różnica. Tak się śmieję, że zależy od dnia, nie? Na co masz ochotę, nie? Czy dzisiaj bardziej spokojnie, czy dzisiaj bardziej energicznie i chyba też tak jest z występami, nie?
1: Ale mam wrażenie, że w ogóle zawsze szukasz takiego kontaktu z odbiorcą.
0: Tak, jest to istotne, bo wiesz, myślę, że to jest tak, że jak nawet tworzysz i dajesz część siebie, to jest niesamowite, kiedy nagle ktoś się odnajduje w twoim utworze i okazuje się, że przeżył podobnie albo ma podobne odczucia, nie? Więc myślę, że ostatnio taki hałas grał, to sobie pomyślałam, że jak piszesz nawet teksty czy utwory, jak nawet słuchałam innych artystów, to jest niesamowite, że oni piszą i ja to czuję, nie? Czyli oni nazywają to, czego my nie zawsze potrafimy nazwać, nie? Mhm. I to jest dla mnie super i to jest piękne generalnie, więc to tak wiesz, no to tak, no myślę, że artysta bez też publiczności, to też tak jest chyba tu potrzebne i no na pewno jest to potrzebne, więc publiczność, odbiorca jest potrzebny, tak? Więc szukam kontaktu, ponieważ jest dla mnie ważną osobą, tak?
1: Dają sobie nawzajem taką siłę, chyba ja mam wrażenie.
0: Tak, dokładnie, więc coś sobie dajemy wzajemnie, tak myślę, więc to jest na pewno, no nic, super, nie?
1: A skąd czerpiesz inspirację do tekstów na przykład?
0: Z życia? Myślę, że ze swojego życia. Moje teksty są bardzo gdzieś tam osobiste. Śmieję się, że ostatnio takie dosyć ciężkie, emocjonalnie trochę, ale z życia, z tego, co gdzieś sama przeżyłam, czego nie potrafiłam nazwać, myślę, gdzieś, co gdzieś we mnie było i w końcu gdzieś się pokazało w takiej formie artystycznej. To jest dla mnie jak taka forma też, wiesz, terapii

było i w końcu gdzieś się pokazało w takiej formie artystycznej. To jest dla mnie taka forma też, wiesz, terapii

0: stworzenie. Więc myślę, że życie moje jest taką inspiracją, ale nie tylko, bo też jeżeli piszę dla innych teksty, to myślę, że też inspiracja tej osoby, jej życia, jej przeżyć, jej emocji, nie? Więc to też jest taka kwestia, żeby zrozumieć na tyle tą osobę, jej emocje, żeby potrafić jakby stworzyć i zainspirować się ten tekst, który będzie jej, a nie moim, nie? W jakimś tam stopniu, czyli znalezienie tego wspólnego jakby punktu. Więc te emocje, życie, nie tylko moje, ale też innych, myślę, że też lubię w ogóle poznawać ludzi i nawet jak tworzyliśmy utwór z Mike'em, to gdzieś tam ta produkcja cała była też bardziej, chciałam, żeby jego, żeby było więcej charakteru, wiesz, tego trochę afropopowego i gdzieś tam na przykład czerpałam z niego, nie? Czyli to, jaki on jest, w jaki sposób jaki ma charakter i jaki jest ekspresyjny, nie? Spontaniczny. I bardziej to było pod tym kątem, że to on był inspiracją, można tak powiedzieć, nie?
1: Jak w ogóle go poznałaś?
0: No, to było takie ciekawe, bo samochód mu się popsuł i akurat na moim osiedlu i wychodziłam ze swojego auta i on do mnie podszedł i się zapytał, czy mu pomogę odpalić od mojego samochodu, to wiesz, że musiał podłączyć coś. I ja się tak przestraszyłam na początku. Myślę sobie, że ciemno, nie? Podchodzi do mnie i ja w ogóle tak, a ja mówię, ale gdzie ty masz to auto? A on do mnie, że tam. No to jeszcze bardziej, gdzieś mi pokazuje, że tam, jeszcze tam kłamanym polskim, nie? Trochę po angielsku, więc to trochę mnie tak zestresowało. Ale, no, a ja mówię, tak, mówię, dobra, wiesz, tylko zaniosę gitarę do domu, bo akurat chyba jakieś zajęcia miałam i wtedy wrócę, nie? Tak zachowawczo. A on do mnie, że o, grasz na gitarze. No i tak się zaczęło i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że on też śpiewa i gra. No i później napisał do mnie, oczywiście pomogłam, odpalił sobie ten samochód i później napisał do mnie, czy nie stworzylibyśmy razem utworu.
1: Tak to takie zrządzenie losu.
0: No śmieszne, nie? I okazało się w ogóle, że niedaleko mnie mieszka. Więc śmieszna sytuacja strasznie dla mnie była to. A wiesz, a to było jakoś po jakimś takim czasie, kiedy napisałam swój singiel poprzedni i tak czułam w środku, że taką miałam potrzebę stworzenia czegoś i nagle jego spotykam już na środku ulicy, więc gdzieś to było ciekawe bardzo.
1: To powiedz może o tym najnowszym utworze więcej.
0: Mój najnowszy singiel Obudź Mnie jest dosyć ciekawą kompozycją, tak myślę, ponieważ łączy w sobie takie elementy utworu, w którym tekście jest dużo refleksji, nie? Dużo takiej, dużo emocjonalności, jest emocjonalny ten tekst, a zarazem też dające taką mocną nadzieję, tak? Oczywiście nie będę zdradzała wszystkiego, bo zachęcam do słuchania, ale pod kątem produkcji myślę, że to jest utwór, który przełamuje we mnie pewne rzeczy i ja odnajduję w tym utworze też siebie i swój styl, jakby też jak będzie wyglądała dalsza moja płyta, bo są już plany na to, więc jest utworem refleksyjnym, a zarazem też ta dynamika tego utworu jest dosyć dynamiczny, popowy, dance pop, jest energia w nim, czyli jest przełamanie pomiędzy takim niepokojem i takim troszkę zestawieniem czegoś i takim smutkiem, a nadzieją. I to później w trakcie tego utworu rozwija się, tak, że on się kończy bardzo energicznie, czyli od takiego momentu przejścia mojego też, nie? Czyli od momentu takiego przejścia bardzo, bardzo smutnego i refleksyjnego po taką nadzieję, która ona jest wypuszczona, nie? Zresztą Obudź Mnie, czyli gdzieś tam początek tekstu Obudź Mnie, gdy będzie wiosna, czyli gdzieś tam ta nadzieja jest, przychodzi. I on zapowiada mój album, bo gdzieś tam już mam potrzebę, żeby stworzyć więcej, tak? Czyli poprzednie single były przy współpracy z innymi artystami, a teraz ten singiel zapowiada jakby moją płytę. Także zapraszam do słuchań. Myślę, że taka artystyczna w ogóle praca jest taką formą terapeutyczną i gdzieś tam, jak wcześniej wspomniałam, jest formą wyrażenia tego, że wyrażenia swoich emocji, że których nie jesteśmy w stanie w inny sposób wypowiedzieć może, które są bardzo głęboko gdzieś zakorzenione. I ja pracuję też z młodzieżą popołudniami, prawda, w ramach takiej placówki wsparcia dziennego, gdzie mamy studio i również pracujemy w tym studiu i tworzymy różne utwory, gdzie oni też mają możliwość na to, żeby rozwijać siebie pod kątem takim artystycznym. Wiadomo, że teraz jest bardzo popularny rap, więc wszyscy

0: rapują, tak jak kiedyś był rok i wszyscy grali na gitarach, nie? Albo zakładali skóry i wiesz, i śpiewali rockowe piosenki. Tak teraz jest bardzo popularny rap i oni w ten sposób też budują trochę też siebie, wyrażają siebie i myślę, że to jest dla nich też taka forma terapeutyczna, ale przede wszystkim też, wiesz, ostatnio mieliśmy też taką możliwość, że stworzyliśmy utwór w ramach jakby placówek, taki hymn współczesny z dwójką osób, z Nadią taką i Aleksem, pozdrawiam serdecznie. I rzeczywiście to też dla nich, myślę, że był taki super moment, bo oni też w ten sposób przełamują coś w sobie, nie? Bo wiesz, występujesz na scenie, więc te etapy są też takie dla nich jakby przełamywaniem w sobie pewnych rzeczy i też budowaniem takiego, że takiej wartości, myślę też w jakimś tam stopniu, że odkrywasz w sobie pewne rzeczy niesamowite i masz możliwość pokazać je dalej, nie? Więc to jest taka forma też fajnej pracy terapeutycznej, myślę, nie? I myślę, że każde miejsce powinno mieć taką możliwość, żeby w taki sposób pracować z młodymi ludźmi, bo to jest fajne, to jest też możliwość dotarcia do młodzieży, nie? Tak myślę sobie, że do młodych osób, które gdzieś są, myślę, też zagubione w tym współczesnym świecie, bo jesteśmy zalewani przez różne rzeczy, więc te media społecznościowe i odkrywanie takiej trochę siebie, indywidualności swojej, nie?
1: Więc wydaje mi się, że w ogóle jesteś takim szczęśliwym człowiekiem, który od dziecka wie, co chciałby robić i całe życie idziesz w tym kierunku.
0: Ja? Coś ty. Ja w swoim życiu... U mnie tak nie było. Może ja głęboko gdzieś miałam to, że wiem, co chcę, ale ja zawsze się pałam po to sięgnąć, nie? Wiesz, u mnie tak było, że to zawsze było, o, dodatek, nie? Muzyka to jest, a, dodatek, a, tu zespół, ale nie na 100%, a, tu coś tam. A mimo wszystko ja full czasu na to poświęcałam, wiesz, że tu praca, a tutaj muzyka i nigdy nie mogłam jakby, wiesz, przełamać w sobie tego, że jednak to może jakby być moim też zawodem, że gdzieś tam, a, okej, to jest z boku, nie? No i w pewnym momencie pamiętam, bo wiesz, ja i byłam przedstawicielem handlowym, co lubiłam bardzo, uwielbiam poznawać ludzi i gdzieś pracowałam w różnych jakby branżach i ja pamiętam, że w pewnym momencie coś we mnie pękło i myślę sobie, no nie, jest to fajne, ale to nie jest spójne do końca ze mną, nie? To nie jest moje i albo coś z tym zrobię, albo po prostu całe życie będę myślała o tym, że mogłam coś zrobić, a nie zrobiłam, nie? I myślę, że dosyć późno coś we mnie się tam przełamało, ale cieszę się z tego i tak na 100% zaczęłam się angażować w to, co robię i oczywiście też to jeszcze łączę też z pracą inną zawodową, ale cieszę się, że w tej pracy też mam jakby, spotykam się ze sztuką, tak? Czyli też tam pracuję na relacjach, ale też na artystycznych jakby narzędziach, więc to jest dla mnie super, bo to już to jest spójne, nie? Więc może rzeczywiście ja w środku od dzieciństwa czułam i szłam w tym kierunku, ale nigdy na serio, znaczy przez dłuższy czas nie na serio, nie? Bo właśnie zawsze wydawało mi się, tak jak teraz widzę w młodych osobach, że one nie widzą w tym, a okej, nie? Że to jest zabawa, nie? No nie musi być do końca zabawą, nie? To jest kwestia po prostu powiedzenia sobie na 100%, że tak, że to jest to i że idę w to, nie? Tyle.
1: Mówimy sporo o twoim najnowszym utworze, więc może posłuchajmy fragmentu.

0: Wracając do mojej piosenki, najnowszego singla Obudź Mnie, jest on dostępny na wszystkich platformach streamingowych, na socialach, także można go tam posłuchać. I też jest teledysk na YouTubie, dosyć specyficzny, tak myślę. Tworzył go mój przyjaciel Mateusz Michał, którego pozdrawiam również serdecznie, i również który dogrywał mi chórki do utworu. Jest tam męska też energia w tej piosence, który wypełnił gdzieś przestrzeń. Bardzo fajnie, myślę, w tym utworze, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia klipu.
1: W ogóle tworzenie nowego teledysku, to mi się wydaje, że całkiem nowa przygoda już zupełnie.
0: Tak, ten teledysk jest troszkę taki inny, bo rzeczywiście jest minimalistyczny, niewiele się dzieje, ale myślę, że jest taką też możliwością do samodzielnej interpretacji tego klipu, czyli tego teledysku, i też jest minimalistyczny, ale myślę, że emocjonalny też, więc

0: Zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia.
1: A czy planujesz jakieś koncerty w ogóle tutaj w regionie nawet?
0: To jeszcze się dopiero gdzieś jest w procesie tworzenia. Teraz chyba mocno się gdzieś skupiam na tworzeniu. Chciałabym stworzyć całą płytę i dopiero gdzieś wyjść dalej z tym, zamknąć jakiś tam, rozpocząć pewien etap, który już będzie taki, który mogłabym jakby, może tak, album, którym bym chciała coś powiedzieć, prawda, i przekazać, więc bardziej nad tym się skupiam, aczkolwiek jak najbardziej też jestem otwarta na możliwość grania koncertów, więc jest to w procesie jeszcze, także mam nadzieję, że spotkamy się też. Także też jak zapytałaś o te lokalne koncerty, to ja tak myślę, że to tutaj ta publiczność, że tak powiem, słuchacze dali mi taką pierwszą informację zwrotną i dzięki temu rozwijam się dalej i jako artystka tak myślę, że ta lokalna też publiczność czy lokalne wsparcie jest takie ważne dla artystów, ponieważ no jest takie prawdziwe, nie? I to jest niesamowite, że też daje taką energię do tego, żeby robić to dalej, żeby iść do przodu, nie? Więc myślę, że też jestem wdzięczna za to, że miałam taką możliwość i też trafiłam na taką życzliwość ludzi, czy też tutaj na festiwalu w Siedlcach, tak, 10 lat temu, gdzie rzeczywiście to był też taki przełomowy moment, myślę, w moim życiu i tutaj też taką serdecznością też osób, które były na festiwalu i też jury, które gdzieś tam tą informację zwrotną też w sposób taki pozytywny przedstawili, więc to było też dla mnie takie, myślę, że niesamowite doświadczenie, a też wcześniej z miejscowości, z której pochodzę, z Wojciechowa, gdzie też dostawałam takie wsparcie od, myślę, nauczycieli, czy też w szkole zawsze gdzieś tam, wiesz, jakieś przedstawienia, czy zawsze byłam poproszona o tym, żeby wystąpić, gdzie to też takie pierwsze momenty były też dla mnie takiego stresu, można powiedzieć, i przełamywałam to właśnie na swojej takiej lokalnej scenie i to jest dla mnie niesamowite. W ogóle dla mnie ten moment wychowania się, wiesz, był też fajny, że ja miałam taką możliwość wychowania się na wsi, wiesz, bo to jest niesamowite, tam jest przestrzeń, więc zawsze ta przestrzeń dawała mi możliwość do bujania trochę w obłokach, nie? I do tworzenia, bo gdzieś ta wyobraźnia twoja nie jest przebodźcowana, nie jesteś i masz możliwość na to, żeby tworzyć, więc to też mnie ukształtowało, nie? Twórczo, tak myślę. I też to jest dla mnie takie fajne i niesamowite, więc jestem mega wdzięczna, więc dziękuję też za wsparcie tutaj też lokalnych słuchaczy i zachęcam do słuchania więcej.
1: No właśnie, może przypomnij, gdzie można znaleźć coś o twojej twórczości.
0: Także zapraszam na moją stronę internetową też na www.bronkaart.pl, a oprócz tego na wszystkie platformy streamingowe Bronka. Myślę, że to tyle.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: A na zakończenie jeszcze krótki fragment piosenki Bronki.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, pora na magazyn Radia SK Siedlce. Ze mną w studio Eski Natalia Zyśk, przewodniczka PTTK, która opowie nam za chwilę o bramie dzwonnicy, która kiedyś istniała w Siedlcach.
0: SK Siedlce.
2: W roku 2026, czyli w obecnie trwającym, przypada 250. rocznica od zakończenia budowy siedleckiej bramy dzwonnicy. No i teraz można byłoby się zapytać, o jaką bramę chodzi, prawda? Przecież nie mamy w krajobrazie miasta żadnej bramy miejskiej. Żadna się niestety nie uchowała i nie przetrwała do naszych czasów. Ale mamy pozostałości pewnej bramy. I tutaj może już niektórzy z Państwa wiedzą, o czym mówię, bo od czasu do czasu robi się głośno na ten temat w związku z różnymi pomysłami dotyczącymi odbudowy tej bramy. Chodzi oczywiście o pozostałości, które mamy u zbiegu ulic Piłsudskiego i Starowiejskiej, czyli w miejscu, które bezpośrednio sąsiaduje z najstarszą siedlecką parafią.

najstarszym siedleckim kościołem parafialnym, czyli kościołem świętego Stanisława przy ulicy Floriańskiej i właśnie Piłsudskiego. Brama była elementem, który przynależał do kościoła, dlatego że stanowiła też dzwonnicę przykościelną. To była jej podstawowa funkcja od samego początku, od kiedy ją wybudowano. No i teraz, kiedy ją wybudowano? W roku 1773. Budowa trwała 3 lata, zakończyła się w roku 1776. Stąd od tego zakończenia budowy pozwalam sobie liczyć tak wspaniałą rocznicę jak 250 lat. Oczywiście brama nie istnieje w naszym krajobrazie już, ale istniała. Istniała dokładnie 165 lat. Zniknęła w roku 1941, rozebrana przez Niemców w czasie II wojny światowej w pierwszej połowie roku. Po prostu przeszkadzała troszeczkę. Nie chodziło po prostu o umożliwienie przejazdu ciężkiego wojennego sprzętu, czołgi, ciężarówki, które nie mieściły się przez piękne arkadowe łuki, które brama posiadała. Z okazji tej rocznicy podsumowujemy trochę to, co o niej wiemy w ogóle, bo często o niej mówimy, była, nie była i ona jest żywa wśród mieszkańców, jest taką żywą legendą, natomiast no po prostu jej nie ma, prawda? A jednak ciągle o niej mówimy. I to jest taki fenomen tego miejsca, bo to jest jedyny taki obiekt, o którym mówi się, mimo że go tak naprawdę nie ma. Miejsce wyjątkowe, które też związane jest z znanymi z XVIII wieku właścicielami siedlec, z rodziną Czartoryskich. Rodzina Czartoryskich

Natomiast później do tego obiektu dołączyła plebania, budowana od roku 1768, a jeszcze w międzyczasie w środku rynku, czyli w sercu ówczesnych Siedlec, zaczęto budowę ratusza. Ratusza, który my dziś znamy pod nazwą Ratusz pod Jackiem. I kolejnym obiektem, który dołączył do tych, które przetrwały do naszych czasów, które możemy sobie tak chronologicznie uporządkować, była właśnie Brama Dzwonnica. I powstając w tym konkretnym miejscu, ona zamknęła pięknie kompozycyjnie cały rynek. Bo mamy na środku kościół, po jednej stronie plebanie, a po drugiej dla równowagi dobudowano właśnie bramę, symboliczną bramę miejską prowadzącą do miasta. I to bardzo ważna rzecz, nie prowadzącą do prywatnej rezydencji, czyli to nie była brama prowadząca do Pałacu Ogińskich, do całego zespołu pałacowo-parkowego, który dzisiaj mamy tuż obok, tylko właśnie do miasta. To też był bardzo piękny symbol, że Czartoryscy taką piękną bramę wybudowali w rynku dla mieszkańców, żeby ona sygnowała niejako miasto, żeby stała się jego symbolem. Obok ratusza, który już wówczas stał się symbolem, bo przecież figura Jacka na szczycie, figura oczywiście greckiego boga Atlasa, którą my potocznie nazywamy Jackiem, od samego początku stała się takim symbolem, bo ratusz, będąc wówczas najwyższym obiektem w mieście, z tak charakterystyczną figurą na szczycie, stał się po prostu znakiem drogowym i znakiem rozpoznawczym Siedlec. Każdy, kto się tu zbliżał, widział prawdopodobnie z daleka najpierw figurę właśnie naszego Jacka, którego pewnie z tego powodu zaczęto właśnie takim sympatycznym męskim imieniem nazywać i określać. Ale właśnie ktoś, kto się zbliżał do tej figury, do ratusza, wiedział, że zbliża się do Siedlec, stąd stał się naszym symbolem. A drugim takim właśnie symbolem i znakiem rozpoznawczym była Brama Dzwonnica, dlatego że była wybudowana w formie pięknego łuku triumfalnego. Łuku, który zazwyczaj budowano dla upamiętnienia ważnych wydarzeń albo osób, na ich cześć po prostu. I tego typu bramy przecież znamy z historii w różnych innych miastach, nie tylko Polski, ale i w ogóle Europy, tak zwane bramy triumfalne. Taką bramę triumfalną postanowiono w takiej formie, w takim kształcie wybudować w Siedlcach. Ona oczywiście była bramą na cześć rodu Czartoryskich. To oni ją fundowali, oni za nią płacili. Wobec tego podpisali ją na szczycie. Brama była zwieńczona takim, oczywiście górna część bramy to była część przeznaczona na dzwony, a wyżej, powyżej, na samym szczycie znajdował się element dekoracyjny w postaci obelisku. I ten obelisk posiadał jakby umieszczone dwie litery C, zwrócone do siebie plecami i skrzyżowane ze sobą, czyli trochę do siebie, na siebie nachodzące. I to był monogram rodzinny, rodziny Czartoryskich. Tą bramę, jej budowę rozpoczął Michał Fryderyk Czartoryski, ojciec naszej legendarnej właścicielki Siedlec, księżnej Aleksandry z Czartoryskich-Ogińskiej. I on, rozpoczynając tą budowę, a będąc jednocześnie osobą bardzo wpływową, on był twórcą takiej grupy politycznej, która przetrwała do naszych czasów pod nazwą Familia. Może trochę kojarzymy to ze szkoły, bo oni mieli bardzo duży wpływ i bardzo mocno dążyli w XVIII wieku. W tym właśnie przede wszystkim przywódca tego stronnictwa, Michał Fryderyk Czartoryski, do przeprowadzania reform w państwie. Oni starali się, chcieli mieć wpływ i bardzo często mieli na samego króla. Zresztą z ich rodu wywodził się ostatni znany nam król Polski, Stanisław August Poniatowski, który był synem siostry Michała Fryderyka Czartoryskiego, więc to są naprawdę bardzo ogromne wpływy na samym szczycie władzy i ogromny wpływ nie tylko na jakby w ogóle zasoby finansowe i zarządzanie nimi, bo Czartoryscy byli właścicielami bardzo wielu majątków i to już nie była szlachta, to była magnateria, czyli dużo majętniejsi właściciele. Oni mogli sobie pozwolić na tego typu symbole, które podkreślały ich znaczenie, ich rangę, ale tak jak wspomniałam, podkreślały też rangę miasta, w którym tego typu symbole fundowali. Bo jak brama pojawiła się w krajobrazie miasta, to zmieniła trochę środek ciężkości. Zdjęła ten środek ciężkości z ratusza i przeniosła go też na skraj rynku. Brama, według zachowanych jakichś tam relacji z XIX wieku, czy taki,

wspomnień o niej, wrażeń, była na tyle monumentalna i na tyle wręcz nawet przytłaczająca całe otoczenie rynku, że po prostu dominowała w rynku. Nam dzisiaj jest ciężko sobie to wyobrazić, natomiast brama miała prawdopodobnie około 10 metrów szerokości, czyli cała szerokość dzisiejszej ulicy Piłsudskiego wraz z przejściami dla pieszych po prawej, po lewej stronie i taką samą wysokość do góry. I ona naprawdę w tym skraju rynku dominowała. Taką ciekawostką związaną z bramą i w ogóle z jej umiejscowieniem jest też miejsce, w którym ona się znajduje. Bo dzisiaj, kiedy mówimy o odbudowie

0: Jak będzie wyglądał ruch? Jak będziemy jeździć samochodami, autobusami? Jak karetki dostaną się do szpitala, prawda? Oczywiście w tamtym okresie nie było ani szpitala w tym miejscu, ani oczywiście też karetek, ale też to miejsce to był koniec miasta Siedlce. Dokładnie w tym miejscu przebiegała granica ówczesnych Siedlec. Mieszkańców było około 1000, oczywiście zaokrąglam, bo w różnych okresach podaje się różne cyfry, ale z chwilą śmierci księżnej Aleksandry około 1200 osób, mniej więcej. Więc to nie jest 75 tysięcy, które mamy dzisiaj, plus wszyscy przyjeżdżający do pracy, do szkoły, którzy w Siedlcach nie mieszkają, a jednak przyjeżdżają tu codziennie. I tak naprawdę to się robi ponad 100 tysięcy ciągłego ruchu mieszkańców każdego dnia, więc jest to przede wszystkim inna skala. Stąd oczywiście rozumiem te głosy. Być może trzeba byłoby bramę dostosować do czasów, które mamy dzisiaj. To jest oczywiście cały czas otwarte pytanie. Natomiast wtedy, kiedy powstawała w tamtym miejscu, również chodziło o symbol zaznaczenia granic miasta między miastem a wsią, bo właśnie kiedy idąc ulicą Piłsudskiego wchodziło się w dzisiejszą ulicę Starowiejską, wychodziło się z miasta Siedlce, wchodziło się do tak zwanej Starej Wsi. To były pierwsze Siedlce, ta stara wieś rozlokowana wzdłuż dzisiejszej ulicy Starowiejskiej. To była pierwsza wieś, Sedlicze, różnie się to zapisywało na mapach. Pierwsza wieś, o której pierwszą wzmiankę mamy z 1441 roku. To była wieś tak zwana jednoulicówka, jedna ulica, domy po jednej i po drugiej stronie drogi. I tak to się zaczęło. I pierwsza parafia świętego Stanisława i Najświętszej Maryi Panny, bo były dwa wezwania na początku, która powstaje w roku 1532, również nie powstaje w mieście, którego wówczas nie ma, tylko przy ulicy Starowiejskiej, mniej więcej w miejscu, gdzie dzisiaj mamy kaplicę księżnej Aleksandry Ogińskiej. Tam był pierwszy drewniany kościół, być może drugi i trzeci, tego dokładnie nie wiemy. Wiemy, że w czasach księżnej prawdopodobnie coś jeszcze mogło tam istnieć. Stąd księżna to miejsce wybrała na budowę kaplicy, nie inaczej. Natomiast ta stara wieś pozostała wsią bardzo długo, bo do początku XX wieku, dopiero bodajże w latach 30. została włączona, chociaż nie, akurat ta część najbliżej miasta na początku, na samym początku XX wieku została dołączona. Kolejne partie i kolejne ulice Starej Wsi, jak na przykład ulica Janowska, która też była częścią Starej Wsi, one zostały dołączone troszeczkę później, czyli właśnie lata 20-30. I tak się Siedlce powiększały w kierunku wschodnim, dołączając kolejne sąsiednie wsie. Natomiast w czasach księżnej i w czasach Michała Fryderyka Czartoryskiego to było symboliczne oddzielenie, gdzie jest miasto, gdzie jest wieś. Oczywiście mieszkańcy Starej Wsi zasilali skutecznie nowe Sedlicze, czyli nowe Siedlce, które powstały w 1547 roku, już tak oficjalnie, oficjalnym aktem, razem z okazałym rynkiem do handlu, do targowania się. I potem w XVIII wieku, kiedy Czartoryscy zaczynają dobudowywać właśnie te wszystkie obiekty, które na szczęście nie zostały zniszczone w czasie żadnej z wojen, to wszystko zaczyna nabierać sensu, zaczyna przybierać takiego harmonijnego kształtu. Ta brama to też symboliczne połączenie miasta z częścią dworsko-parkową, z dworem. Dwory najczęściej lokowano gdzieś w pobliżu miast. Dwory, czyli siedziby właścicieli miast czy wsi okolicznych. I one były gdzieś zazwyczaj w pobliżu. Ta siedlecka brama, która łączyła wieś i miasto, łączyła też tą część dworską. Bo chociażby w czasach księżnej Aleksandry pierwsza ulica, ta najbliższa bramy, ta dzisiejsza ulica Kościuszki, prawda? Tuż po powstaniu bramy w latach 80. XVIII wieku księżna nakazuje ją wytyczyć, żeby połączyć dwór z miastem. I powstaje ulica wówczas Pałacowa. My potem oczywiście zmieniamy jej miejsce, imię w roku 1917 na imię generała Tadeusza Kościuszki. Natomiast wcześniej cały czas to jest ulica Pałacowa. Bezpośrednio przy bramie wchodziło się do miasta i można było iść na rynek albo można było skręcić do dworu. To było takie piękne, symboliczne, trójstronne połączenie. Wieś, miasto, dwór. Dzisiaj tego nie widzimy, bo nawet się nad tym nie zastanawiamy, ale mamy jakieś takie jeszcze poszlaki w nazwach, w krajobrazie, że możemy to pięknie połączyć. Dlatego brama w tym miejscu, a nie w innym. Właśnie dlatego.
1: Bo właśnie tak sobie myślałam, że kiedyś to brama to jednak była brama wjazdowa do miasta, a teraz ona jest w centrum miasta, więc to po prostu jako, raczej jako obiekt historyczny po prostu już powstanie.
0: Tak, no mam nadzieję, że w jakimś stopniu zrobimy chociaż zarys, bo

0: Powiem szczerze, ja jako przewodnik, który mówi o Siedleckiej Bramie Dzwonnicy, ja robię świetny efekt wow na przyjeżdżających gościach czy turystach w grupach z innych miast, kiedy pokazuję zdjęcie i pokazuję te przybudówki i ludzie mówią: ojej, ale to była piękna brama. I jeżeli my ją będziemy mieli wybudowaną, to pewnie stracę ten efekt wow tak zwany, bo ona już będzie.
1: A powiedz może więcej o tym zdjęciu. Czy chodzi o jedno zdjęcie, czy brama miała więcej zdjęć?
0: Zdjęć jest kilka. Tak naprawdę mamy sporo zdjęć bramy zachowanych do naszych czasów, bo wynalazek fotografii, chociaż nie jest zbyt starym wynalazkiem, no to jednak koniec XIX wieku, początek XX już był coraz popularniejszy. I bardzo dużo mamy zdjęć bramy dzwonnicy, chociażby z okresu I wojny światowej, rok 1915. Dzięki siedleckiemu fotografowi Adolfowi Ganiewskiemu, przechowywane w Siedleckim Muzeum Regionalnym, ale też mamy prywatne kolekcje, prywatne zbiory. Ludzie często dzielą się, czy nawet jak coś wstawię w jakimś wpisie na Facebooku na mojej stronie, ludzie się dzielą w komentarzach zdjęciami, które na przykład wykonał pradziadek i mają je gdzieś w rodzinnych kolekcjach, więc tych zdjęć, jakbyśmy je zaczęli zbierać, no nie wiem, nigdy ich nie policzyłam, bo cały czas właśnie ktoś coś udostępnia, gdzie na przykład fragment widać tylko bramę w tle, albo ktoś szedł na spacerze ulicą Piłsudskiego w niedzielę, zostało mu zrobione zdjęcie i ono jest sobie gdzieś w rodzinnym archiwum i nagle ktoś: ojej, tam z tyłu jest właśnie ta brama albo jej pozostałości. I naprawdę tych zdjęć przybywa, tych skarbów. Myślę, że to są setki, naprawdę. To nie jest tak, że mamy tylko jedno zdjęcie bramy. Mamy ich dużo więcej i mamy ją z różnych stron. I od strony ulicy Piłsudskiego, i od strony starowiejskiej sfotografowaną, więc mamy naprawdę kapitalną dokumentację do tego, żeby ją odtworzyć wiernie w oryginale. Ale tak naprawdę, no też moim zdaniem taka ilość zdjęć pokazuje, jak ważny był to obiekt, bo ludzie lubili zdjęcia bramie. Ja myślę, że my mamy tych historycznych zdjęć bramy więcej niż chociażby ratusza czy kościoła świętego Stanisława czy kaplicy księżnej Ogińskiej. Naprawdę. I to też o czymś świadczy, że brama była ważna, była takim punktem, z którego coś się dla wielu Siedlczan zaczynało, że była miejscem spotkań. I to też jest bardzo ważny aspekt, o którym warto powiedzieć trochę szerzej w historii bramy, bo począwszy od roku 1916, kiedy mamy w zasadzie chyba pierwszą taką odnotowaną uroczystość związaną z bramą, dokładnie 3 maja 1916 roku, czyli 110 lat temu, Rada Miejska podejmuje uchwałę, w której postanawia odrestaurować, odnowić Siedlecką Bramę Dzwonnicę, bo pewnie już o to się prosiła, ale też jednocześnie w tej uchwale postanawia nadać tej bramie imię Bramy Księżnej Ogińskiej. I stąd też potem, w późniejszych latach, panuje takie przekonanie, że to w ogóle była Brama Księżnej Ogińskiej, którą ona wybudowała, a tymczasem ona była osobą, która dokończyła budowę bramy, bo jej ojciec umiera w trakcie budowy bramy, Michał Fryderyk Czartoryski, który zaczyna jej budowę i funduje ją w 1773 roku, umiera w 1775, wtedy księżna przejmuje zarząd nad Siedlcami. I to jest prawdopodobnie pierwszy obiekt, którego budowę kończy. Jeszcze podejrzewa się, że plebania mogła być w budowie i też być może księżna musiała dokończyć jej budowę. Pewnie też trwały prace przy ratuszu, mogły jeszcze trwać, chociaż oddanie do użytku było w roku 1773 ratusza. To podejrzewa się, że właśnie brama była tą, którą Aleksandra dokończyła. Ona już stała, gotowa, tylko była jeszcze nieotynkowana według rachunków klucza siedleckiego tak zwanego i księżna to zrobiła, otynkowała bramę, zrobiła te ostatnie wykończenia. To też taki może być, można wydaje mi się śmiało powiedzieć, że to był jeden z pierwszych obiektów, które księżna w Siedlcach dokończyła i w jakimś stopniu przyłożyła się do fundacji. Może też stąd pomysł na to, żeby była to brama Księżnej Ogińskiej, ten pomysł z roku 1916. Inne uroczystości to chociażby rok 1922, też spotkanie przed bramą w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się przystanek i zatoczka autobusowa przy ulicy Piłsudskiego. Mamy uroczystość poświęcenia sztandaru 22. Pułku Piechoty, ofiarowanego prawdopodobnie przez samego Józefa Piłsudskiego, bo na zdjęciach z tej uroczystości, oprócz biskupa Henryka Przedzieckiego, który dokonuje tego poświęcenia, mamy także

0: Józefa Piłsudskiego, który stoi tuż za biskupem, mniej więcej właśnie w okolicy tego przystanku. Tak sobie to mniej więcej lokalizuję, kiedy patrzę na te zdjęcia. I to jest niesamowite, że sam marszałek Józef Piłsudski, którego ulicę mamy, nadaliśmy ją chyba w 1935 roku, jeśli dobrze pamiętam, albo może wcześniej troszeczkę, on tam był, stał przy tej ulicy, która dzisiaj nosi jego imię. Oczywiście to nie była jedyna wizyta, ale z tej wizyty mamy zdjęcie, że te uroczystości odbywały się na tym placu przed bramą obok kościoła. Więc wspaniała uroczystość. Były też inne uroczystości związane z tym, że sama brama służyła jako miejsce upamiętnienia. Bo chociażby w roku, który był związany z rocznicą powstania styczniowego, w północny filar bramy, czyli ten znajdujący się bliżej pałacu, jakbyśmy stali sobie na ulicy Piłsudskiego i patrzyli w stronę kościoła Stanisława i właśnie pozostałości bramy, to filar, który dzisiaj nie istnieje, bo to były filary, które były jakby wmurowane centralnie, przechodziły przez te pasy, po których dzisiaj jeździmy autem, to w ten północny filar, czyli właśnie bliżej pałacu, wmurowana była tablica, która upamiętniała księdza Stanisława Brzuskę. I to też była taka ważna tablica, bo według podań, legendy i też nie wiadomo czy prawdziwych, bo nie mamy na to potwierdzenia, ksiądz Brzuska był prawdopodobnie albo przebywał w areszcie takim tymczasowym, który znajdował się w tym filarze bramy po tej stronie, albo po prostu się tam ukrywał. Są dwie wersje. Ja słyszałam dwie, nie wiem, która jest prawdziwa i nie wiem, czy którakolwiek jest prawdziwa, ale to jest też piękno tej bramy, bo no, nie bez przyczyny tą tablicę tam wmurowano, a wmurowali ją, ufundowali ją tak zwani strzelcy podlascy, którzy prawdopodobnie pamiętali jeszcze czasy powstania styczniowego, bo cała uroczystość odbyła się w dwudziestoleciu międzywojennym. A jeszcze inną uroczystością był rok 1928, w którym w drugi filar bramy, znajdujący się bliżej kościoła, też oczywiście ten filar nie istnieje, była wmurowana tablica upamiętniająca Orlęta Lwowskie i było to w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Czyli mamy bardzo ważne wydarzenia patriotyczne, które jakby mieszkańcy Siedlec tam organizowali. Tam je kumulowali, włącznie z fundowaniem tablic, które były umieszczone na bramie. I też trzecia rzecz, bo mamy pierwszą łącznik wsi, bramy, wsi, dworu i miasta, uroczystości patriotyczne, ale także miejsce spotkań po prostu siedlczan dla odpoczynku. Brama w dwudziestoleciu międzywojennym była słynnym siedleckim deptakiem, jednym ze skrajów tego deptaka, bo tak naprawdę mieszkańcy zaczynali swój spacer właśnie od dzwonnicy i szli, spacerowali w stronę tak zwanej bożnicy, a tą bożnicą była synagoga, czyli świątynia żydowska, wybudowana w latach 1856-1876, mniej więcej w miejscu, gdzie mamy dzisiaj taki niebieski wieżowiec delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego. I czyli tak w połowie ulic, między ulicą Bohaterów Getta a Berka Joselowicza. Bożnica, naprzeciwko bożnicy, w zasadzie przed nią, bo ona była skierowana tak bokiem do ulicy Piłsudskiego, a przodem do ulicy Bohaterów Getta dzisiejszej. Wtedy w zasadzie przodem do ulicy tak zwany Stary Rynek. Ona dzisiaj nie istnieje, ale mamy jej takie nieznaczne pozostałości. To jest przejście między starostwem powiatowym, budynkiem starostwa powiatowego, a tego urzędu. I przed tą bożnicą znajdował się skwer niepodległości z pomnikiem niepodległości poświęconym marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. I do tego miejsca siedlczanie spacerowali, często zawracali, wracali w stronę dzwonnicy i oprócz spacerów po pięknym siedleckim parku spacerowali także właśnie piękną ulicą Piłsudskiego na siedleckim Starym Rynku. I tym punktem spotkań bardzo często była brama dzwonnica. Dzisiaj jak się gdzieś umawiamy, no to wymieniamy sobie miejsce. Za mojej młodości takim miejscem był sklep Chemia przy dawnej ulicy Sokołowskiej. Zburzony, rozebrany, niedawno zresztą. Ale jak się umawialiśmy, to umawialiśmy się pod Chemią. I spotykaliśmy się pod Chemią.
1: Tak, też pamiętam jeszcze taką przy Chemii, pod Chemią.
0: Tak, tak jest, dokładnie. A wówczas spotykano się pod bramą. Jak się gdzieś człowiek umawiał, żeby gdzieś wyjść, umawiał się pod bramą. I to było takie miejsce,

miejsce też spotkań mieszkańców, więc naprawdę świetne miejsce, żeby pomyśleć w ogóle o tym, żeby to był może kiedyś w przyszłości Siedlecki Deptak. I nie mówię, że teraz, nie mówię, że już. Rzucam hasło i wyjaśniam dlaczego. Ale nie mówię, że musi być tam deptak. Naprawdę. Miasto jest dla nas, a nie my dla miasta, więc oczywiście twórzmy je, kształtujmy je tak, żeby nam też dobrze służyło. Ale symbole mamy w tamtym miejscu piękne. I ja powiem szczerze, uważam, że to miejsce było sercem Siedlec. Nie ratusz. Ratusz był miejscem handlowym. Tam były sklepy, tam się działo, tam się targowano. W budynku dzisiejszej Biblioteki Miejskiej, czyli w tak zwanym Odwachu, wówczas Odwachu, a reszcie, był także Dom Miar i Wag. Tam ważono towary, sprawdzano, czy nikt nikogo nie oszukał na tym siedleckim rynku. Ale sercem była brama, sercem spotkań, sercem takim miejscem symbolicznym. I też z innego względu było to też serce. Tam się znajdowały dzwony przykościelne. Dzwony przykościelne w tamtych czasach to był po prostu taki zegar miejski. Dzwonił na ważne wydarzenia. Dzwonił określając pory dnia, rano, wieczorem, zazwyczaj przed mszą, poranną, wieczorną. Wyznaczał rytm. Te dzwony tak naprawdę to był też punkt informacji, która jest godzina, że dzieje się coś ważnego w mieście, że dzieje się coś uroczystego w mieście. Zobaczcie Państwo, ile rzeczy można wymienić jednym tchem. Ja te wszystkie ciekawostki pogrupowałam sobie w 25, ale tak naprawdę ich jest więcej niż 25. I nie wiem, czy już wymieniłam wszystkie 25, ale naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy popatrzyli na to miejsce właśnie tak historycznie. Na to, że tak naprawdę nasi gdzieś przodkowie, jeżeli mieszkali w Siedlcach, bo nie wszyscy musimy pochodzić z Siedlec i mieć stąd rodziny, że oni tędy spacerowali, oni tutaj żyli, oni

więcej niż 25. I nie wiem, czy już wymieniłam wszystkie 25, ale naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy popatrzyli na to miejsce właśnie tak historycznie. Na to, że tak naprawdę nasi gdzieś przodkowie, jeżeli mieszkali w Siedlcach, bo nie wszyscy musimy pochodzić z Siedlec i mieć stąd rodziny, że oni tędy spacerowali, oni tutaj żyli, oni

0: że nie jest wcale takie proste. Mamy dzisiaj taki symboliczny deptak, przecież ulica Pałacowa, Kościuszki, mimo że chodnik, ona nie jest zamknięta, nie jest wyłączona z ruchu, plac przed Pałacem Ogińskich, park. To jest dzisiaj miejsce takie deptakowe nasze. Mamy blisko. Ja myślę, że to jest bardzo dobry substytut, natomiast warto też, żebyśmy pamiętali po prostu o tej historii, którą mamy w tamtym rejonie. Nie zawsze przychylnie się też trochę o tym miejscu wypowiadamy, ale chyba z racji tego, że martwimy się po prostu, jakby to miało być wszystko zorganizowane. Powiem Państwu, że jeszcze a propos takich ciekawostek, którą miałam pominąć z premedytacją, ale przy tej okazji powiem, że jakby taka ostra, surowa ocena w ogóle odbudowy Siedleckiej Bramy Dzwonnicy, myślę, że spotkałaby się z przychylnością samego Bolesława Prusa, dlatego że on, podróżując jako korespondent Kuriera, pisał takie kartki z podróży i one są też wydane pod taką nazwą, jako kartki z podróży do różnych miejscowości pozawarszawskich, do których podróżował Bolesław Prus i pisał stamtąd różne relacje. I on napisał, tutaj pozwolę sobie przeczytać, napisał taką oto informację o naszej Siedleckiej Bramie Dzwonnicy. Jest tu także duża dzwonnica koloru cytrynowego. Zastanawiam się, czy to jest prawdziwy kolor. Formą przypominająca bramę triumfalno-wjazdową, która posiada własność wprowadzania w błąd osoby nieznające miasta, a przybywające do niego od strony Rogatki Warszawskiej. Brama ta, a raczej dzwonnica, jest zanadto wydatną, aby nie miała zaabsorbować całej uwagi podróżnika, który zajęty nią wyłącznie, nie patrzy ani na prawo, ani na lewo i sądzi, że miasto zaczyna się dopiero za nią. Smutne rozczarowanie. Dość bowiem stanąć przy cytrynowym budynku, aby przekonać się, że poza nim nie ma nic, a przed nim niewiele. Ironicznie trochę, prawda? Ja natomiast myślę, że rzeczywiście Bolesław Prus nie rozglądał się zbyt dobrze, będąc wtedy w Siedlcach. Natomiast trzeba pamiętać, że on tutaj podróżował, pisał to, kiedy był już w wieku dorosłym i całe te jego kartki z podróży są utrzymane w takim ironicznym stylu. Nawet popełnił jakiś taki drobny wierszyk o Siedlcach, po czym pod spodem dał gwiazdkę, że nazwę Siedlce można zastąpić każdą dowolną nazwą innej miejscowości i miasta w ówczesnym Królestwie Polskim. Więc tak naprawdę nie wiem, czy on się za dobrze rozglądał po prostu. Zastanawia mnie tylko najbardziej właśnie ten kolor, czy on rzeczywiście był cytrynowy, czy troszeczkę go nam Bolesław Prus przejaskrawił.
1: SK Siedlce News.
2: Monika Półbratek, poranny magazyn radia SK Siedlce. Umowy na wiele ważnych inwestycji w regionie już podpisane. Budowa nowego wiaduktu warszawskiego w Siedlcach i utworzenie terenów zielonych w gminie Mrozy będą zrealizowane dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Łącznie na te cele trafi do regionu 28 milionów złotych. To jednak nie wszystko. Ponad 18 milionów złotych z budżetu województwa zostanie przekazane na różne inwestycje w powiecie siedleckim w ramach kilku programów wsparcia. Mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
3: W ramach naszych autorskich programów Mazowsze pomaga, ale też mamy spółki wodne, orkiestry, mamy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i to są z budżetu województwa, to jest około 18 milionów do powiatu siedleckiego dzisiaj, bo już część zostało tych programów podpisane. Ale mamy również właśnie dwie umowy w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Jedna umowa dotycząca bioróżnorodności i to jest gmina Mrozy. I tutaj mamy nasadzenia różnego rodzaju parki po to, żeby właśnie dbać o środowisko i kwota dofinansowania jest 3 miliony złotych, ale jeszcze dodatkowo 2 miliony z budżetu państwa, bo jak Państwo wiecie, w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza my jako samorząd mamy w dyspozycji też budżet państwa i tam, gdzie widzimy, że trzeba dołożyć, a powiat miejski jest niestety 50% dofinansowania, dlatego dokładamy do ich infrastrukturalnych projektów właśnie budżet państwa, po to, żeby to dofinansowanie było wyższe. Mamy również dzisiaj umowę na wiadukt, 25 milionów złotych, miasto Siedlce. Czekaliśmy z tą umową, dlatego że miasto Siedlce było pod kreską, czyli generalnie na liście rezerwowej. Tak było dużo projektów, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, że po prostu nie starczyło środków. Trzeba było znaleźć 100 milionów.

0: złotych z innych działań po to, żeby można było to dofinansować i właśnie w tej chwili przesunęliśmy 100 milionów złotych, bo tam były projekty, które były z taką samą punktacją i dlatego musieliśmy na wszystkie znaleźć i dlatego dzisiaj podpisujemy tak ważną inwestycję jak wiadukt, bo przecież wszyscy tutaj w Siedlcach wiedzą i nie tylko w Siedlcach, bo w całym powiecie siedleckim wiedzą o tym doskonale, jak to jest ważna inwestycja.
1: Krzysztof Haberski, radny sejmiku województwa mazowieckiego. Wiadukt drogowy, który prowadzi tutaj w kierunku Warszawy, zostanie zbudowany tak naprawdę od nowa. Czas najwyższy to 54 rok, kiedy został zbudowany. Ja myślę, że na owe czasy był to nowoczesny obiekt, ale teraz to już ma 72 lata, więc na pewno do naszych czasów nie przystaje. 25 milionów dofinansowania, środki europejskie dla Mazowsza. Cała inwestycja 35 milionów. No na pewno będą duże niedogodności, tak, od przyszłego roku się zacznie, ale no musimy się wszyscy pomęczyć. Później będzie tylko lepiej. Dofinansowanie dla miasta Mrozy, 3 miliony złotych, obszary zielone, lokowanie parków. To też dobra wiadomość, bo widzimy, co się dzieje z naszym klimatem, jak się zmienia, jak się ociepla. Każde drzewo, każda taka inwestycja jest na wagę złota. Bardzo dobrze przysłuży się mieszkańcom Mrozów i nie tylko. Oprócz tego bardzo dużo innych umów dzisiaj podpisujemy. To są środki z samorządu województwa, powiat siedlecki, tradycyjnie do takie drobne, znaczy drobne, niedrobne, prawda, przebudowy szkół, dofinansowanie do świetlic. I to wszystko przysłuży się dla naszych mieszkańców. Samorządowcy z powiatu siedleckiego bardzo sprawnie aspirują po te wszystkie środki, czy samorządu województwa, czy też europejskie, także cieszy to bardzo. Najbliższa okolica bardzo się pozytywnie zmienia.
2: Z podpisania umowy na otrzymanie wielomilionowej dotacji na budowę nowego wiaduktu warszawskiego najbardziej cieszą się władze miasta. Mówi Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec.
3: Bardzo ważny dzień dla naszego miasta. Podpisanie umowy na 25 milionów na wykonanie wiaduktu na ulicy Warszawskiej. Inwestycja wyczekiwana od lat. Całość inwestycji to jest kwota około 35 milionów. Praktycznie powstanie nowy wiadukt ze ścieżkami rowerowymi, z chodnikami po obu stronach, z oświetleniem LED-owym, z ścianami dźwiękoszczelnymi. Nowoczesny wiadukt, tak jak powinno to być na XXI wiek.
2: Kiedy to będzie robione?
3: Jeżeli chodzi o termin realizacji wykonania wiaduktu, to jest listopad 2027, czyli bardzo krótki termin. W tej chwili firma skupi się na pracach projektowych, a styczeń, luty będą to już roboty, można to określić w ten sposób, fizyczne.
2: Pewnie zostaną wyznaczone jakieś objazdy dla mieszkańców.
3: Tak, dokładnie tak, no bo innej możliwości nie ma. Będziemy starali się minimalizować utrudnienia dla naszych mieszkańców i oczywiście dla mieszkańców regionu i w stosownym czasie mieszkańcy dowiedzą się o naszych propozycjach, jeżeli chodzi o rozwiązania organizacji ruchu.
4: Dariusz Stopa, zastępca prezydenta miasta Siedlce.
2: To bardzo ważna inwestycja dla miasta i dla mieszkańców.
4: Tak, tak naprawdę to dzisiaj podpisujemy 9 umów, ale w tym jedna no bardzo duża. Można powiedzieć, że wszystkie są inwestycje dla nas, te umowy ważne, ale jedna jest wyjątkowa, bo prawie na 25 milionów. To jest ze środków właśnie europejskich, ale rozdzielone przez mazowiecką jednostkę programów unijnych i przez samorząd województwa mazowieckiego, więc to są ogromne pieniądze jak dla nas, no i potężne wyzwanie również przed nami. Za to przede wszystkim tutaj wszystkim chciałbym całemu zarządowi województwa mazowieckiego, na czele tutaj właśnie też i szczególnie pani marszałek Ewie Żyłowski, chciałem podziękować za to właśnie wsparcie i dzięki tym środkom będziemy mogli naprawdę wybudować nowy wiadukt, szerszy, ze ścieżkami rowerowymi po obu stronach, z chodnikami, z ekranami akustycznymi, z oświetleniem. Także będzie taka naprawdę inwestycja, można powiedzieć, że XXI wieku.
2: Inwestycja ma dość krótki termin, więc wydaje się, że będzie realizowana w takim trochę pośpiechu.
4: Znaczy ogólnie my tą umowę będziemy aneksowali za chwilę, tak? No i musimy oczywiście podpisać w tym oryginale z racji tego, że no, dzisiaj te terminy były nierealne, ale oczywiście mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych jest tego świadoma, z racji tego, że prawie półtora roku czekaliśmy na te środki, więc też tutaj już jesteśmy posłowie i będziemy za chwilę

0: podpisywać tę umowę i wtedy już będziemy mogli podpisać też umowę z wykonawcą. Natomiast wykonawca zobowiązuje się, że do końca listopada przyszłego roku, czy roku 2027, wiadukt już nam odda do użytku.
1: Kto w ogóle będzie wykonywał inwestycje?
0: No, w tej chwili ofertę podtrzymała firma Domost z Małkini, także no, jeżeli się do tego czasu nie wycofają, to oni będą wykonywali. Rozmawialiśmy jako partnerzy poważnie, także firma podtrzymała ofertę swoją, nie wycofała się, także zadeklarowała, że będzie przystępowała do podpisania umowy. Na samo takie wykonawstwo, bo to jest inwestycje realizujemy w systemie projektu i wybuduj, w związku z tym ten rok i zima przyszłego jeszcze roku to jest czas na projektowanie, natomiast wiosna już na rozpoczęcie fizycznych, prawdziwych prac, czyli rozbiórka i budowa wiaduktu. I tak jak wspomniałem wcześniej, firma zadeklarowała termin oddania wiaduktu koniec listopada 2027 roku. Oczywiście oprócz tej dużej umowy na prawie 25 minut na rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu tutaj nad torami wzdłuż ulicy Piłsudskiego i ulicy Warszawskiej, to również dzisiaj podpisujemy umowy w ramach takiego programu Mazowsze dla seniorów, Mazowsze dla działkowców, czyli dla jednego ogrodu działkowego. Również Mazowsze dla zdrowia psychicznego. To też są takie projekty miękkie, ale podpisujemy również umowy w ramach projektu Mazowsze Pomaga, czyli tutaj na trzy ulice. Myślę, że to jest o tyle ważne, że to będzie ulica Bema od ulicy Poniatowskiego do Pomnika Wolności, część ulicy Armii Krajowej od dworca PKP do ulicy Sienkiewicza i też część ulicy Świlskiego. W ramach tego również podpisujemy umowę w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy ulicy Dębowej i na renowację zabytkowego lustra, które znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Się okazało, że lustro księżny Ogińskiej, nawet to pani konserwator nam to, że tak powiem, wyłapała. W związku z tym chcielibyśmy to lustro też odnowić. W sumie podpisujemy dzisiaj razem 9 umów. Ta jedna duża na prawie 25 milionów, to jest właśnie ze środków unijnych, ale jakby organizowane ten cały ten nabór był organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i Samorząd Województwa Mazowieckiego. I tutaj szczególnie chciałem podziękować też pani marszałek Ewie Żumowskiej właśnie za to wsparcie. I z samego budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego te pozostałe 8 umów to jest na prawie 8 800 000.
1: Gmina Mrozy pozyskała prawie 3 miliony złotych na utworzenie nowych parków i ochronę bioróżnorodności, mówi burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk.
2: Stare, naturalne wyrobiska podwirowe, na których utworzyły się naturalne oczka wodne, one są zarybione, działają w taki sposób naturalny. Chcemy całą tą przestrzeń zagospodarować, przede wszystkim właśnie w zakresie bioróżnorodności, porządkować właśnie stawy, chcemy, tam są już w tej chwili działa Polski Związek Wędkarski, koło lokalne, więc chcemy całą tą przestrzeń przy okazji przystosować, ażeby jeszcze lepiej pełniły funkcje te obiekty wodne, ale również wymaga uporządkowania ta naturalna zieleń, która powstała. To jest taki wąwóz, który się ciągnie 22 km o szerokości około od 150 do gdzieś tam może 200 metrów. W związku z tym, cóż, przedsięwzięcie duże, wymagające faktycznie dużej wiedzy i nakładów, jeśli chodzi o przygotowanie samego projektu, opracowanie pomysłu, więc to jest taki pierwszy etap, bo ja tak myślę, że tutaj nic nie zdradzę za dużo, ale kilka dni temu ujawniła się lista również na rewitalizację. I tu, proszę Państwa, ten obiekt również w drugim etapie, wiem, że jest na liście w tej chwili przeznaczonej do rewitalizacji i tam jest, proszę Państwa, ponad 5 milionów złotych kolejne, gdzie na bazie uporządkowanej zieleni, którym będziemy wykonywali w ramach tego projektu, chcemy zbudować różnorodne miejsca rekreacji dla mieszkańców, od różnego rodzaju takich placów zabaw, różnego rodzaju miejsc odpoczynku rekreacyjnego, więc krótko mówiąc, pomysł jest dużo, opisuje to dosyć dokładnie program funkcjonalno-użytkowy. W związku z tym, cóż, myślę, że w perspektywie 2 lat powstanie bardzo ciekawa, przyjazna przestrzeń. Już dzisiaj wszystkich Państwa zapraszam. Bardzo dziękuję.
3: Karol Tchórzewski, starosta siedlecki.
1: Samorząd powiatu siedleckiego otrzymał dotację na przebudowę jednej z dróg. Proszę powiedzieć, co to za droga i dlaczego ta inwestycja jest potrzebna?
3: To właściwie będzie przebudowa drogi z porzeszeniem pomiędzy miejscowością Łozy a Trębice w gminie Poprotnia. Prawie 1 km 700 metrów drogi. Obecnie ona ma 5,5 metra szerokości.

0: będzie miała 6 z poszerzeniem. To jest jedna z najważniejszych dróg w powiecie siedleckim, łącząca Siedlce z miejscowością Korczew i dalej w kierunku tam zaburzańskich gmin i powiatów. Myślę, że to bardzo dobra inwestycja. Wartość jest 1 270 000 zł, dofinansowanie 270 000. Przetarg już został ogłoszony, wykonawca jest wyłoniony, także już po przekazaniu placu budowy wykonawca ma 4 miesiące na wykonanie, już jakby nie wchodzimy w zakres wykonania prac. Ważne jest, żeby w okresie obowiązywania umowy została ona przebudowana, ta droga. Każda przebudowa i remont niestety utrudnia, ale apeluję do kierowców o trochę cierpliwości. Za kilka miesięcy będą jeździli po na pewno lepszej drodze.
1: Leszek Trębicki, wójt gminy Paprotnia. Szanowni Państwo, już od dłuższego czasu gmina Paprotnia cały czas buduje sieć kanalizacyjną. Jest to już jeden z końcowych praktycznie etapów do wybudowania całej sieci. Jesteśmy ponad 80% jako gmina wiejska zaangażowani w ogóle środków i wykonawstwo, także brakuje mi tu 100% jeszcze 4 miejscowości. Także to jest niespotykane, powiedzmy, na powiat siedleckie, nawet nie wiem, czy Nowice Mazowieckie. Na 22 sołectwa właśnie jeszcze 3, oprócz tych ust mi brakuje.
2: Barbara Rybaczewska, wójt gminy Wiśniew. Z nowego programu Mazowsze Pomaga złożyliśmy wniosek na rozbudowę kanalizacji na terenie gminy Wiśniew. Jest to jeden z odcinków dużego projektu. Dotyczy miejscowości Borki Paduchy. W tym wniosku znalazły się jeszcze dwie kolejne miejscowości, czyli Ciosny i Śmiary. Ciosny są w trakcie realizacji, a Śmiary będziemy wykonywać w przyszłym roku. Łączne dofinansowanie 1 000 000 zł, całość projektu 10 milionów złotych. Będziemy dzielić, etapować, więc też będziemy w kolejnym roku ponawiać wnioski, bo ten program Mazowsze Pomaga rozpoczął się w tym roku. Wysokość dofinansowania dla każdej gminy będzie wynosiła około 4 milionów złotych, więc liczymy, że w kolejnych latach będziemy zasilać również tym programem te przedsięwzięcia.
3: Małgorzata Borkowska, Dwór Mości Brady. Otrzymaliśmy dofinansowanie na zabytki w kwocie 90 tysięcy złotych na remont elewacji w budynku oficyny dworskiej. Elewacja wymaga już solidnego remontu, więc bardzo się cieszymy. To jest naprawdę dość spora kwota. Odnowimy, mam nadzieję, że będzie wszystkim dobrze służyć, ale po pierwsze ponaprawiamy ubytki, bo niestety jest ich sporo.
4: Kiedy to będzie realizowane?
3: Realizację zaczynamy we wrześniu, już wstępnie jesteśmy umówieni z firmą. Firma doświadczona, ponieważ w ubiegłym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na remont elewacji w głównym budynku dworu. Elewacja została wykonana, to była kwota dofinansowania 80 tysięcy, więc mamy sprawdzoną firmę. Panowie, firma już zna nasz obiekt, więc uporamy się jesienią, mam nadzieję jeszcze przed zimą.
5: SK Siedlce.
6: Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach przygotowało na lipiec wiele atrakcji dla mieszkańców Siedlec i okolic. Za chwilę usłyszymy o tym więcej. Na początek od dyrektora.
1: Adam Tarkowski, Centrum Kultury i Sztuki.

0: Panowie, firma już zna nasz obiekt, więc uporamy się jesienią, mam nadzieję jeszcze przed zimą.
1: SK Siedlce.
2: Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach przygotowało na lipiec wiele atrakcji dla mieszkańców Siedlec i okolic. Za chwilę usłyszymy o tym więcej. Na początek od dyrektora.
3: Adam Tarkowski, Centrum Kultury i Sztuki.

0: młodszych, trochę starszych, ale też i tych zupełnie dorosłych, jak i całych rodzin. Akademia Talentów to już kolejna edycja naszych zajęć, to dla naszych dzieci. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy malować, będziemy tańczyć, będziemy śpiewać. Zapraszamy na zajęcia teatralne. W tym roku pewne nowości, chociażby przygotowywanie graffiti, szablonów, tak zwany street art. To wszystko pokłosie współpracy ze stowarzyszeniem Urban Hub. Dzięki temu możemy zaproponować dosyć takie popularne zajęcia, jak na przykład nauka beatboxu, czy też nauka tego, jak zostać prawdziwym DJ-em. Będą zajęcia językowe, zapisy trwają, sama akademia, wakacyjna Akademia Talentów już się rozpoczęła, ale na niektóre zajęcia mamy jeszcze wolne miejsca, więc szybciutko proszę sprawdzić na naszej stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki, jaki jest program, i wystarczy zadzwonić, zapisać dziecko na te zajęcia. Serdecznie zapraszam i zachęcam. Jestem pewien, że to jest doskonały pomysł, aby głównie przed południem spędzić aktywnie i pożytecznie czas przez naszych milusińskich. W każdą środę lipca zapraszam Państwa również na tereny zielone przy ulicy Wiszniewskiego. Tam tradycyjne już kino plenerowe o godzinie 21:00, zawsze w każdą środę o 21:00 startuje kino plenerowe. To impreza, która się już też wpisała na stałe w kalendarz wydarzeń w mieście. Duża frekwencja, bardzo fajna atmosfera tych emocjonalnych kin plenerowych, ciekawe tytuły filmów, które mówią o czymś, są o czymś, i myślę, że to jest bardzo dobrze spędzony wspólnie czas w czasie, kiedy każdy takie kino może mieć w domu albo skorzystać z szerokiej oferty multiplexów w Siedlcach. Mimo to publiczności nie brakuje na tych pokazach pod chmurką. To wyjątkowy czas, kiedy możemy takie letnie kino plenerowe przeżyć i wspólnie spędzić wieczorem, rodzinnie również czas. Emocjonalne kino plenerowe w ramach kampanii społecznej Strefa Dobrych Emocji realizowane jest w ramach zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2026. Dziękujemy bardzo za wsparcie i zapraszamy wszystkich mieszkańców. Dodatkowo w każdy piątek lipca zapraszamy tutaj pod Centrum Kultury i Sztuki, na tym terenie pod muralem, również tradycyjne koncerty zespołów muzycznych, tak zwane Mural Love. To również imprezy, które cieszą się dużą popularnością. Oczywiście wszystkie te propozycje są darmowe. Zachęcam Państwa, żebyście sprawdzili wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej. Jest tego dużo, tych dat i tych godzin oraz różnych propozycji. Zajrzyjcie do nas, a jeszcze lepiej zapiszcie się do naszego newslettera, żebyście nic nie przegapili.
1: SK Siedlce.
2: Radio SK.
3: Witam serdecznie, Aleksander Antoszczuk, a.k.a. Brixon Fisk.
4: Cezary Szewczyk.
5: W wakacyjnej Akademii Talentów Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach po raz pierwszy warsztaty z beatboxu i graffiti.
4: Bardziej bym powiedział z szablonu, bo akurat graffiti pomijamy w tych warsztatach.
6: Czyli street art w sumie bardziej.
5: Co dokładnie będzie się działo w takim razie?
4: Co dokładnie będzie się działo, to też pokaże, że tak powiem, sytuacja. Na pewno chciałbym wprowadzić młodzież, która będzie na moich warsztatach, w technikę szablonu, czyli wszelkiego rodzaju wycinanie nożykami, nożyczkami, posługiwanie się też pędzelkami, wałkami, farbą w sprayu i, że tak powiem, co umożliwia szablon, wielowarstwowość i multiplikację swoich prac i też kombinowanie i tworzenie w ten sposób różnych iteracji swoich projektów.
5: Jak będą wyglądały warsztaty z beatbox?
6: Postudiujemy rytm, postudiujemy dźwięki, pobawimy się muzyczką. Jeżeli nie wiecie, jak to wygląda, to szybko zaprezentuję.
2: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
5: Od jak dawna w ogóle się tym zajmujesz i skąd taka pasja?

0: A zajmuję się tym od 30 lat prawie, a skąd taka pasja? No nie wiem, w latach 90. nie było za bardzo co robić w domu, więc starałem się uczyć, imitować muzykę, której słucham po prostu.
1: Super, dlaczego warto wziąć udział w waszych warsztatach?
2: A dlaczego nie warto? Zacznijmy od tego. No przede wszystkim jest to ciekawa forma spędzenia czasu. Ja przynajmniej żałuję, że jak byłem dzieciakiem, to nie miałem takich możliwości i ten czas samemu się sobie musiało organizować i zazwyczaj w trakcie wakacji no to było siedzenie na różnego rodzaju miejscówkach, granie w karty, jedzenie pestek albo kopanie w piłkę, czy też ewentualnie chodzenie nad zalew czy nad muchawkę. Natomiast takie, nazwijmy to, kreatywne aktywności były bardzo ogromną rzadkością w tamtym czasie, więc uważam, że dzięki temu, że te czasy trochę poszły do przodu, to takie możliwości się pojawiły i uważam, że warto z nich skorzystać. No tyle mogę od siebie powiedzieć.
0: Dokładnie. Za naszych czasów w ogóle nie było takiej możliwości, a teraz, słuchajcie, no coś się dzieje w waszym mieście. Są to ludzie jakby od konkretnych zadań, którzy coś znaczą w Polsce. Nie tam, że my po prostu zaczęliśmy od wczoraj to robić i po prostu od dzisiaj będziemy uczyć dzieciaki. Tylko no my swoją drogę jakby tutaj przeszliśmy i może chcielibyśmy namaścić kogoś w tym naszym mieście, żeby jakby pociągnął tą kulturę troszeczkę za nas też, więc po prostu fajnie nam posiedzieć z tymi dzieciakami i ich trochę porozwijać w naszych dziedzinach.
1: Jak wygląda sytuacja z zapisami? Czy obowiązują? Jak można się zapisać i gdzie?
2: Tak, zapisy obowiązują jak najbardziej. Jest ograniczona liczba miejsc w związku z tym, że warsztaty, jakby nie patrzeć, są darmowe. Liczba miejsc, z tego co wiem, to jest około, przynajmniej na moje warsztaty, jest chyba 10-12 osób. Są przewidziane dwie grupy, jeżeli oczywiście będzie odpowiednia ilość osób chętnych. I moje warsztaty odbędą się 9 lipca, jest to bodajże czwartek, w godzinach od 10 do 12, później godzina przerwy i od 13 do godziny 15 druga grupa jest przewidziana. Zapisy są w CKIS-ie.
0: Tak jest. Moja grupa... oczywiście na tych samych zasadach, zapisy i tak dalej. Zapraszam serdecznie 10 lipca od godziny 10 do godziny 14. No i też myślę, że maksymalnie 12 osób. Czy się zbierze więcej? Zobaczymy, wtedy będziemy najwyżej myśleć.
2: Czyli zapraszamy.
3: Zapraszamy serdecznie, do zobaczenia.
4: Nazywam się Kamil Karwowski, mój pseudonim artystyczny to DJ Bull i zajmuję się szeroko rozumianym DJingiem. Będę pokazywał, jak można łączyć ze sobą muzykę w różnych gatunkach muzycznych, w różnych stylistykach. Również pokażę, czym zajmuję się oprócz miksowania muzyki. Więc tak, będą to stricte zajęcia DJ-skie i jeżeli ktoś chce poznać muzykę w troszeczkę inny sposób niż gra na instrumencie, to może na te zajęcia przyjść. Zajęcia odbędą się 22 lipca w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach od godziny 15. Jeżeli chodzi o przygodę z muzyką, to czym wcześniej, tym lepiej. Jeżeli też z odpowiednim podejściem się to zrobi, to naprawdę dziecko bardzo szybko łapie, co ma robić. Ale te zajęcia są dedykowane dla młodzieży od 14 roku życia. Limitu wiekowego, górnej granicy nie ma. Na pewno będzie można przedstawić to, jak to wygląda, no i sprawić tą chęć robienia tych rzeczy dalej, więc na pewno takich podstaw w te 3 godziny możemy się nauczyć, a dalej, jeżeli chodzi o dalszą naukę, no myślę, że jest to temat na dużo więcej godzin. Myślę, że przez 3 godziny uczestniczenia w takich zajęciach można zaszczepić w sobie pasję do robienia tych rzeczy.
5: Dorota Ratuska, dział promocji w Centrum Kultury i Sztuki. Wprowadzamy nowość na siedlecki rynek warsztatowo-szkoleniowy i zapraszamy młodzież od 13 roku życia do 17 roku życia na warsztaty stworzenia rolek filmowych. Będziemy się uczyć montażu i nagrywania. Zdradzę pewne tipy, które dzięki którym te filmiki się wyróżnią na tle mediów społecznościowych, co jest bardzo istotne i sama młodzież dobrze o tym wie, więc zapraszam od 21 do 23 lipca od godziny 11 do 13.
1: Czy zapisy jakieś obowiązują, trwają?
5: Tak, zapisy telefonicznie przez Centrum Kultury i Sztuki i lista miejsc ograniczona, także trzeba się spieszyć.
6: Robert Protasewicz, kierownik Teatru S.
1: W ramach Wakacyjnej Akademii

0: Nie zwalniamy tempa i wychodzimy z ofertą tutaj dla młodszych i trochę starszych, tych, którzy nie mają planów za bardzo wakacyjnych, no to zapraszamy na zajęcia teatralne od 6 do 8 lipca w godzinach od 13.30 do 15.30. To są zajęcia dla dzieci powyżej 13 roku życia. Serdecznie zapraszam. Będę prowadził je ja, Robert Protasewicz. Będziemy bawić się w teatr. Zobaczymy, czy teatr to jest to, czego szukacie. Jeżeli myślicie o tym, że teatr to może będzie kiedyś wasz sposób na życie, to zapraszam, żeby się sprawdzić. Na pewno będzie miło i wesoło i fajnie spędzimy ten czas.
1: Dorota Kaczorek, prowadząca grupę teatralną Dramma Mia. Wakacyjna Akademia Talentów to czas, kiedy dzieci w domach się często nudzą, więc my z Centrum Kultury i Sztuki zapraszamy bardzo serdecznie od 8 do 12 roku życia dzieci, aby zaczęły swoją przygodę z teatrem od 6 do 8 lipca w godzinach od 11.30 do 13.30. Będę miała przyjemność poprowadzić wszystkie młode osoby zainteresowane zajęciami teatralnymi, wprowadzając ich w ten magiczny świat teatru. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Co na takich zajęciach w ogóle się odbywa?
1: Mamy przygotowane różne ćwiczenia, zabawy teatralne, zabawy językowe. Coś takiego, żeby można było sprawdzić się, zobaczyć, czy teatr to jest coś, co jest interesujące. Wiadomo, w młodym wieku fajnie jest próbować różnych, przeróżnych rzeczy. Tak więc Centrum Kultury i Sztuki jest otwarte na wszelakiego rodzaju atrakcje teatralne, wokalne, językowe, street artowe, beatboxowe, plastyczne. Tak więc serdecznie zapraszamy do Centrum Kultury i Sztuki.
2: Przed nami również 10. letni festiwal pod muralem. Jakie atrakcje zostały zaplanowane w tym roku?
0: Tak, już ruszamy. 10. letni festiwal pod muralem. Otwieramy go koncertem Teatru S w programie Muzyka Łączy Pokolenia. To jest 5. odsłona tego programu. Co roku staramy się widzom przygotować coś innego. A idea tego koncertu jest taka, że to artyści występujący na co dzień na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce i słuchających poleceń reżysera, śpiewających piosenki, które reżyser im narzuca. Na ten koncert mogą wybrać sobie piosenkę, która w duszy im gra, z takiego repertuaru wielopokoleniowej muzyki polskiej i zaśpiewać we własnej interpretacji pod muralem Centrum Kultury i Sztuki. Widzimy się pod muralem w każdy piątek lipca. Koncerty The Bartenders, Mitra, Jerzyn, Ukryty Wymiar. Różna muzyka, bo będzie i ska, i jazz, i folk rock, taki różny przestrzenny art rock, można powiedzieć. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy, wchodźcie na naszą stronę internetową, tam też wszystkie informacje dotyczące festiwalu pod muralem.
2: Także w Parku Aleksandria będzie się działo.
0: Tak, w Parku Aleksandria również Państwo zobaczą Teatr S. Będzie powtórka koncertu Muzyka Łączy Pokolenia 11 lipca o godzinie 18. Tym razem niestety bez żywych muzyków, tylko z podkładami koncert Teatru S. A także będzie można zobaczyć mnie w lipcu, to będzie 25 lipca, też o godzinie 18, taki recital piosenek znanych, lubianych, może mniej znanych i czasami może nawet i mniej lubianych. Zapraszam.
1: Mnie będzie można usłyszeć w parku 18 lipca, będzie to sobota. Zapraszam bardzo serdecznie na piosenki romantyczne i nie tylko, pięknej, romantycznej atmosferze parkowej. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Jeżeli pogoda nie dopisze, to oczywiście będziemy się widzieć w Centrum Kultury i Sztuki w budynku. Jednak liczę na to, że będziemy mogli posłuchać i pośpiewać wspólnie w tej cudownej altanie i przepięknej atmosferze natury.
2: A ja przypominam jeszcze, że szczegółowe informacje na temat wszystkich wspomnianych dzisiaj wydarzeń możecie znaleźć na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

0: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Policyjna obława w Świętokrzyskiem. W jednym z mieszkań w podkieleckim Borkowie znaleziono ciało 64-letniej kobiety. Śledczy podejrzewają, że do jej śmierci mógł przyczynić się jej mąż. Mężczyzna jest poszukiwany od wczoraj. W akcji bierze udział ponad 100 policjantów, psy tropiące i drony. Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Dwie wiceprezydent stolicy złożyły rezygnację. Ze stanowisk odchodzą Renata Kazanowska i Aldona Machnowska-Góra. To konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy zapowiedział też koniec zasiadania polityków w miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych. Ogromne emocje na mundialu. Argentyna dopiero po dogrywce pokonała Republikę Zielonego Przylądka 3-2. Awans wywalczyły także Kolumbia i Egipt. Ten drugi zespół wyeliminował Australię po rzutach karnych. Dziś walka o ćwierćfinały. Kanada zagra z Marokiem, a Paragwaj zmierzy się z Francją.
1: 9:00 teraz na zegarach. Przyznawać się, kto oglądał i kibicował Cabo Verde w meczu z Argentyną. Jeśli już nie śpicie, no to z tego wynika, że wasze oczy są na zapałkę, tak jak u mnie. Jeśli was też męczy ten mundial, no to zapraszam. Taki leniwy poranek proponuję w Radiu SK. Już teraz mam hity na czasie. Zokaria na początek. Paweł Bogaj, zapraszam, razem jesteśmy do 13:00.

0: 16 minut po godzinie 9, Britney Spears, One More Time. Jeszcze chwileczkę, ja chcę spać. No, o tej godzinie taki scenariusz może pojawić się, uwaga, w polskich domach, ale też może się pojawić taki scenariusz.
1: Moja droga Esko, sobota jest dniem sprzątania, także dzisiaj sprzątamy cały dzień.
0: Pozdrawiam gorąco, sił do sprzątania oczywiście też dorzucamy. Słuchajcie, stało się, Taylor Swift i Travis Kelce zawarli związek małżeński w Nowym Jorku. O tym piszą już wszystkie media na całym świecie. No a komunikat wyświetlono też na telebimie przed Madison Square Garden. Media też opisują, że to była, uwaga, ceremonia z pompą. No, są też niemili, którzy komentują to całe wydarzenie, no bo ludzie w komentarzach piszą, że ktoś napisał tak: jak wesele było z taką pompą, no to ciekawe, z jaką pompą będzie rozwód. No tak nie piszemy. Szczęścia życzymy. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
6: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
7: I po reklamie.

0: Świeżo upieczona panna młoda Taylor Swift, The Fade of Ophelia w Radiu SK, 36 minut po 9. Jest sobota, to jest poranek, budzimy się, proszę wstawać. Jeśli za oknem jest szaro, nie przejmujcie się. Po tych upałach przyda nam się troszeczkę ochłodzenia. Ja przynajmniej się cieszę, że jest trochę chłodniej, że można wyjść na spacer i nie trzeba za chwilę z niego wracać. Słuchajcie, oglądam sobie właśnie Eskowego Instagrama, a tam jest mnóstwo relacji, wrzucamy tego mnóstwo. Proszę wpadać i oglądać, między innymi koncert Sobla na Openerze, a niedawno też przypominam, Dawid Podsiadło i Sobel ogłosili wspólny projekt muzyczny w ramach Zorzy 2027. Oni przygotowują wspólną płytę stworzoną specjalnie właśnie na ten festiwal. Jak mówią, ma to być ich pierwsza współpraca i jednorazowy projekt, który będzie można usłyszeć co piątek podczas koncertów festiwalowych. Oni też podkreślają, że chcą zrobić coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. No, duet wyjątkowy, wspaniały, nie wiem jak wy, ale ja czuję, że to będzie brzmiało tak, że to przejmie wszystkie playlisty. Radio
1: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Topaz! Hity na lato!
9: Tylko do soboty! Łopatka wieprzowa bez kości, najwyższa jakość wieprzowiny, klasa S, z kartą klienta aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
10: Topaz! Takie zakupy polubisz!
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
11: BYD. Build your dreams.
13: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
8: Topaz! Hity na lato!
9: Poczuj letnie orzeźwienie. Teraz napoje gazowane Helena 1,25 litra, tylko 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Nesty tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Topaz! Takie zakupy polubisz!
14: Maturalny maraton za Wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
15: Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana.

0: 680 ml, tylko 7,99.
1: Topaz. Takie zakupy polubisz.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Topaz! Hity na lato!
0: Nie przegap hitu na sobotę. Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Obowiązują limity. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
1: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: I po reklamie.

0: Pani Bledka z kawałkiem Tańcz w Radiu SK. Niecałe 5 minut zostało do 10. Dzisiaj dzień hot doga. Przypominamy, w Radiu SK pytamy, bez jakich składników nie wyobrażacie sobie swojego ulubionego hot doga? SK.pl, proszę się tam zgłaszać i odpowiadać na to pytanie. 5 stówek czeka na kogoś z was. A rozdam te 5 stówek już za chwilę, po 10.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: for another. Reklama.
1: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
3: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
2: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowiaedu.pl.
4: Topaz! Hity na lato!
5: Nie przegap hitów! Teraz polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A sery Golda i Podlaski OSM Kosów jedynie złoty 49 za 100 gramów.
6: Topaz! Takie zakupy polubi!
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie, kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
4: Topa!

0: zakupy polubisz.
1: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Siedlce Sokołowska 47. Telefon 25 632 55 79. www.cosinus.pl.
2: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Topaz! Hity na lato!
5: Nie przegap hitu na sobotę. Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Obowiązują limity. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
6: I po reklamie.
7: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tragedia w podkrakowskiej Skawinie. Nie żyje czteroosobowa rodzina. 35-latek mógł zabić najbliższych, a potem targnąć się na życie. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Służby otrzymały zgłoszenie od zaniepokojonego członka rodziny. Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
8: Słyszał telefon, który dzwonił wewnątrz. Poinformował numer 112. Na miejsce zostały skierowane służby.
7: Dokładny przebieg zdarzenia ustalają teraz małopolscy śledczy. Radosław Sikorski po spotkaniu z szefem ukraińskiej dyplomacji apeluje o spokojny dialog. Podkreśla, że dyplomacja lubi ciszę. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost. Bez uregulowania kwestii historycznych Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej. Wysoka wygrana kosz kadry w Austrii. Polska pokonała w Wiedniu Austrię 123-77 w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni od początku kontrolowali mecz i nie dali rywalom szans. Teraz przed Polakami kolejne starcie. W poniedziałek w Tauron Arenie Kraków zmierzą się z Holandią.
9: Jedna minuta po 10:00, tu Radio SK, tu hity na czasie. Zapraszam gorąco Jennifer Lopez na początek, później Lady Gaga, Maneskin, a także numer jeden gorącej dwudziestki, czyli Gips i Kukon z kawałkiem Ty Masz, no a ja mam 5 słów dla Was z okazji Dnia Hot Doga. Zgłoszenia sk.pl.
10: Hity na czasie radio.
9: Ja się nazywam Paweł Bogaj i zapraszam na hity na czasie do 13.

0: Harris to już za nami, a przed nami...
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, Sokołów.
0: A przed nami Patrycja. Cześć, Pati. Heja.
2: Cześć, cześć.
0: Gdzie ja się dodzwoniłem? Jakie miasto? Jaki region Polski?
2: Warszawa.
0: Warszawa. A jaka pogoda u was dzisiaj?
2: No, taka smętna.
0: Ajajajaj, może się jeszcze polepszy.
2: Brakuje tych upałów.
0: Czyli to nie jest pogoda na hot doga? Czy zawsze jest pora na hot doga?
2: Zawsze jest pora na hot doga.
0: Patrycja, ja się dowiedziałem, że ty już byłaś na siłowni w ogóle dzisiaj. Co to jest za szalona historia?
2: A tak, no lubię aktywnie zacząć dzień, naładować się energią, także jestem gotowa do działania, tego kulinarnego również.
0: Okej, czyli spalanie hot dogów idzie ci równie dobrze, jak i przygotowywanie hot dogów, ale ja
2: czytam
0: twoje zgłoszenie i to jest szalone zgłoszenie. I jaki smak Azji, co ty tam dodajesz do tych swoich hot dogów?
2: No z racji tego właśnie, że uwielbiam Azję, no to dodaję kimchi, dodaję posypkę panko, no i też musi być obowiązkowo jakiś dobry sos. Moje wariacje to jest na przykład majonez z imbirem albo sos mango.

0: No albo z wasabi, no to już w zależności od nastroju.
1: No właśnie, czytam, że w zależności od nastroju, czyli co, jak mąż cię wkurzy, to leci ostre, czy takie łagodne bardziej?
0: Dla niego ostre.
1: Okej, okay, czyli dzielisz po prostu, sobie dajesz łagodne, a niech mąż się męczy. Moja droga, no to ja już się nie będę dłużej męczył i uwaga, bo muszę to oficjalnie ogłosić. Jesteś gotowa?
0: Tak.
1: No to 500 oraz zestaw smakołyków od Sokołowa jest twój.
0: Super, dzięki.
1: A powiedz, dzisiaj będą hot dogi na obiad, czy coś innego?
0: No, były inne plany, ale w takim razie będą hot dogi.
1: No i to mi się podoba.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
1: A wy bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będę miał fajne rzeczy dla was.
3: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
18: Volkswagen.
19: I po reklamie.

0: 2008 roku. Jak znajduję takie ciekawostki, to się zastanawiam, co ja w tym czasie robiłem i nie będę wam mówił. Byłem niepełnoletni, to mogę powiedzieć. If You Don't Know My Name, Weste, to już za nami. To są sobotnie hity na czasie. No a w czwartek, słuchajcie, rozdaliśmy kampera Marcie i Wojtkowi. U nich plan był prosty. Mieli się trochę pobawić, ale mieli też odebrać syna Filipa od dziadków. No i chyba się udało.
1: Cześć SK, tu Filip, syn Marty i Wojtka z K.

0: w poniedziałek na kampera. Jeśli wy też chcecie, tak jak Marta, Wojtek i Filip, bawić się razem w naszym kamperze, przypominam, zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz, a muzycznie za chwilę Dawid Podsiadło. Radio SK. Będzie o pływaniu.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tupa!

0: wszystkie zakupy polubisz.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: Topaz! Hity na lato!
6: Nie przegap hitu na sobotę! Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Obowiązują limity. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
0: Topaz! Takie zakupy polubisz!
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnia. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Mans, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
10: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. W Siedlce Sokołowska 47. Telefon 25 632 55 79. www.cosinus.pl.

0: wszystkie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
2: I po reklamie.

0: 11:00 było gorąco, ale czas na mróz. Punktualnie o 11:00 radio Newsy Radio SK. Paulina Chorwatowska przyjdzie i sprawdzi, jaką pogodę mamy dzisiaj w górach, no i czy warto tam pojechać.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Już od czwartku cukier 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł.

0: Zaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
6: BYD. Build your dreams.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tupa!

0: takie zakupy polubisz.
1: I po reklamie.
2: Eska.
3: Eska. Summer.
4: Nawet jeżeli będzie gorąco, to sprawimy, aby było jeszcze bardziej gorąco, ale w tym pozytywnym, w tym dobrym, w tym przyjemnym sensie. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Zaczynamy od imprezy, która jest darmowa. O, zróbcie głośniej. Zaczynamy od imprezy, która naprawdę przywiezie ze sobą bardzo wielu najlepszych artystów. Łódź Summer Festival. Od 24 do 26 lipca naprawdę warto być w Łodzi. Tam wystąpią m.in. Mata, Sean Paul, Timbaland, Bastille, Rudimental, Bedoes, 2115, Problem, Żabson, Kacperczyk, Łajcior, Chivas, Kuke, Zalia, PZ czy wielu innych. Słuchajcie, bądźcie i wpadajcie. A jeżeli macie ochotę na inną darmową imprezę, to na cały czas trwa też SK Music Tour. Kolejny przystanek to Trzcinica, tam TD, no i to 11 lipca.
2: Eska.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyją 4 osoby, w tym 12-letnia dziewczynka. Do zdarzenia doszło nad ranem w Postolinie w powiecie sztumskim. Samochód dachował i uderzył w betonowy przepust. Podróżowało nim 5 osób, mówi Karolina Kosmowska ze sztumskiej policji.
6: 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował.
5: Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami trafił do szpitala. Sportowe emocje znów zawitają do Torunia. W motoparku trwa kolejna odsłona Drift Open. Organizatorzy zapowiadają nie tylko rywalizację na torze, ale też zlot tuningowych aut i strefę dla fanów motoryzacji. Było gorąco, a teraz czas na mróz. W Tatrach zrobiło się zimno i w najbliższych dniach nad ranem na szczytach mogą pojawić się lód czy śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura spadnie poniżej zera. Po weekendzie będzie jeszcze zimniej, we wtorek odczuwalna temperatura może spaść tam nawet do minus 12 stopni.
7: 11 na zegarze, witam i zapraszam, to jest Radio SK, to są sobotnie poranne hity na czasie. Przed chwilą włączyłem telewizor i zobaczyłem Micha Sopkowskiego komentującego ślub Taylor Swift. Ja muszę przyznać, że no nie wiedziałem, że był zaproszony. Ja was zapraszam na męskie granie, Paweł Bogaj, zapraszam. Ja się staram.

0: Mateusz, ty się spodziewałeś takiego duetu Roxy Węgiel, White 2115? Halo?
1: Ja myślę, że zupełnie nie.
0: Słuchajcie, Mateusz ze mną teraz. On napisał, ej, a macie bilety na rapstację? Mati, o co chodzi? Ty byłeś rok temu, w tym roku też chciałeś jechać?
1: Tak, byliśmy z moją przyjaciółką w zeszłym roku i w tym roku się długo zbieraliśmy, nie wiedzieliśmy, czy chcemy do końca, tak, nie było to pewne i stwierdziliśmy, że może niech ktoś zdecyduje, że może jak napiszemy do was i się odezwiecie, to pojedziemy, a jak nie, no to damy sobie spokój i pojedziemy może w kolejnych latach.
0: Rozumiem. No, proszę.
1: No i chyba się udało, żebyśmy jechali.
0: No dobrze, to słuchaj, ja cię już nie będę trzymał tutaj w niepewności, no bo jak skoro dzwoniłem Mateuszu, dwa karnety na rapstację, plus magazyn Radia SK, SK Story, wydanie lipcowe, lecą do ciebie.
1: O, dzięki wielkie.
0: Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić, a powiedz, ta koleżanka to coś więcej, czy tylko koleżanka?
1: Nie, koleżanka, tylko od kilku lat już się znamy, ja mam dziewczynę, więc taka koleżanka.
0: Czyli to jest bezpieczna, to jest ta dziewczyna, to jest ta koleżanka, o którą dziewczyna nie musi się martwić.
1: Dokładnie.
0: Radio SK. Farciarz.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?

0: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
1: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
5: Zalej i jedź dalej. Wifon, liczy się tylko on.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Wiktor Dyduła, hit, którym otworzył sobie drogę do wielkich koncertów.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i do eskowej playlisty. No, wakacje tego numeru w ostatnich latach nie może zabraknąć. Wiktor Dyduła, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy gorąco, jeśli teraz słuchasz. Ale w wakacje można zauważyć taką wylęgarnię hitów, jest mnóstwo nowości. No i tym razem Sam Harper powraca z kawałkiem pod tytułem Just a Little. No i jeśli usłyszycie w tym kawałku coś będzie wam się kojarzyło i pomyślicie, ej, przecież ja znam ten kawałek, to jest znany motyw. No to dobrze pomyślicie, sprawdźcie, jak podoba wam się ten fajny, letni hit. Mówię hit, no bo to jest hit.

Nickelback, How You Remind Me w Radiu SK, 35 minut po godzinie 11. Proszę zrobić głośniej, mam ważną informację. Dzisiaj 11 powołanych będzie walczyło o 10 000 zł na PGE Narodowy.

0: przypominam, SK Karniaki Cup. Wszystko w towarzystwie oczywiście Sławka Peszki. Przypominam też, że po 15 będziemy się łączyć właśnie z PG Narodowym. Jeśli macie ochotę zerkać, co tam się dzieje, no to też wpadajcie na naszego eskowego Instagrama. A jak jeszcze nie macie zaobserwowanego naszego profilu, no to czas najwyższy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Te wakacje

0: o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
1: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Topaz! Hity na lato!
6: Poczuj letnie orzeźwienie. Teraz napoje gazowane Helena 1,25 litra tylko 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Nesty tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Topaz! Takie zakupy polubisz!
8: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Siedlce Sokołowska 47. Telefon 25 632 55 79. www.cosinus.pl.
9: Trust Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.

0: 680 ml tylko 7,99.
1: Topaz. Takie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
3: I po reklamie.

0: 5 minut i będzie 12. Ali Farben Body Talk w Radiu SK. No bardzo imprezowy kawałek. Jeśli lubicie takie imprezowe klimaty, zapraszam was w każdy piątek, no i teraz też w sobotę na SK Live Remix. Dzisiaj, uwaga, po północy w SC zagra m.in. Kaigo. Jeśli lubicie taką właśnie muzykę, no to słuchajcie, włączajcie. Północ, punkt północ. A już za chwilę, punkt 12. Informacje.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: promocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Tylko do soboty! Łopatka wieprzowa bez kości, najwyższa jakość wieprzowiny, klasa S, z kartą klienta aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
6: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
5: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: To niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religii w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.

0: Takie zakupy polubisz.
1: I po reklamie.
2: Jest południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Śledczy ustalają okoliczności tragedii w małopolskiej Skawinie. Wczoraj, jak wynika z nieoficjalnych informacji, mężczyzna najpierw zaatakował członków rodziny, a później odebrał sobie życie. Wezwane na miejsce służby po siłowym wejściu do mieszkania znalazły ciała czteroosobowej rodziny. Wiadomo, że rodzina nie miała założonej niebieskiej karty. Zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr, wydano alert RCB. Dotyczy to fragmentu między zaporą przy jeziorze Pilchowickim a zbiornikiem Rakowice. Decyzję podjęła wojewoda Śląska po wynikach badań wody wykonanych przez sanepid. Trwają ostatnie przygotowania przed sądeckim rajdem pojazdów zabytkowych. Zgłosiło się kilkadziesiąt załóg.
3: Najstarszym będzie Volkswagen Garbus 65 roku. Mamy nietypowy motocykl, bo Dniepr MT11.
2: Mówi organizator wydarzenia Grzegorz Ormiański. Rajd rozpocznie się jutro o 11 w Starym Sączu, a finał zaplanowano w Łącku około 17.
4: 12 na zegarach, czas obierać ziemniaki, a jeśli nie macie pomysłu co do tych ziemniaków,

Ziemniaków, no to dzisiaj jest dzień hot doga. Ciekawe, jakby smakował taki hot dog z ziemniakami. No i obowiązkowo mizeria. Paweł Bogaj, zapraszam. Swedish House Mafia na początek 12. A później będzie i Dawid Podsiadło, i Dua Lipa. No mnóstwo hitów na czasie. Piszcie, dzwońcie. Jak tam? Jak wasza sobota? Odpoczywacie? Pracujecie? A może pilnujecie dzieci, tak jak Marta, która żali się na Messengerze, no bo chciałaby iść na basen.

0: 17 minut po 12.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor Sokołów.
0: I czas zadzwonić do Tomka. Halo, halo, Tomek, czy ty już jesteś na linii?
2: Tak, jestem.
0: Gdzie ja cię złapałem? Bo coś słyszałem, jakąś kosiarkę w tle.
2: Jestem na działeczce 100 km od Warszawy, do własnego domu i koszem sobie w biegu.
0: Okej, dobra. Słuchaj, zadanie było proste. Napisać nam coś o twoim ulubionym hot dogu, o tym hot dogu, którego nie zna cała Polska. Jak ty lubisz tego hot doga najlepiej spożywać?
2: Najlepiej spożywać lubię ze swoją żoną, jak wybieramy się na jakąś przejażdżkę rowerową, gdzieś robimy przerwę i zjadamy. Ale jeśli ja sam zjem tego hot doga, to sam jestem jak ten hot dog, jak żona się obraża na tydzień.
0: A, okej, czyli są sytuacje, w których ty jedziesz sam, po cichutku, zjadasz hot doga i nic żonie nie mówisz.
2: Nie, ale żona to widzi na rachunku.
0: Okej, czyli wspólne konto, przychodzą jej powiadomienia i wtedy jest: Tomek, dlaczego jadłeś beze mnie hot doga? Słuchajcie, wydaje mi się, że Tomek się rozłączył. Poczekajcie, zadzwonię do niego jeszcze raz. No taka sytuacja dawno mi się nie zdarzyła. Pewnie żona dobiegła. Tomek, halo? Czy żona właśnie kazała ci się rozłączyć?
2: Halo?
0: Halo, halo, Tomek, czy żona właśnie kazała ci się rozłączyć? Co się wydarzyło?
2: Nie wiem, może mam kontrolę nade mną.
0: Okej, no to słuchaj, to tak, jeśli żona słucha, to proszę teraz jej zasłonić uszy. Uwaga, Tomek, 500 oraz zestaw smakołyków od Sokołowa lecą do ciebie.
2: Nie, super, dziękuję.
0: No tak na tą sobotę, mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił, że zabierzesz tą żonę na hot doga. No a jak nie, to ja mam wolną kanapę.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl.

pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl.

0: strony Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
7: I po reklamie.

0: Godzinę temu powiedzieliśmy sobie tak, a teraz jedziemy w podróż poślubną nad morze z kanapkami i kotletami w ręce.
1: Pyszne kotleciki w kanapkach, kto takich nie jadł?
0: Buziaki z podróży poślubnej, jedziemy nad morze!

0: Polacy znowu ograli system, słuchajcie, w polskim internecie. Można podobno kupić sobie naklejki z napisem kaucja 50 groszy, no i takie, taką naklejkę naklejacie na butelki niezwrotne i wtedy te butelki stają się zwrotne. No, tak się dzieje, jak ekologia spotyka się z polską kreatywnością. Ale tak sobie myślę, że nic tak nie jednoczy naszego narodu, jak właśnie wspólne szukanie luki w systemie. Coś pięknego.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Asset Emotion, Siedlce Brzeska 169. BYD, build your dreams.
1: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Siedlce Sokołowska 47. Telefon 25 632 55 79. www.cosinus.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. I po reklamie.

0: Tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do salonu BYD Car

0: Andrea Bocelli i David Guetta i w studiu już Łukasz Zdończyk. Dzień dobry.
1: Witam, cześć.
0: Łukasz, wyspałeś się dzisiaj? Masz na 13, to piękna sprawa.
1: No proszę pana, do 11 chrapane było.
0: A to jest mundialowy hit, czy ty dzisiaj będziesz na Stadionie Narodowym?
1: No wiadomo, zmierzam na SK Karniaki Cup, ale najpierw zagram hity na czasie tak na rozgrzewkę.
0: Czyli ty do 18. Ja już muszę uciekać, miło było, Paweł Bogaj, kłaniam się. Za chwilę w newsach sprawdzimy, co się dzieje na Wimbledonie.
1: Pewnie w tenisa grają.
0: Umiesz tak śpiewać jak pan Andrea?
1: Umiem, uwaga.
0: Ojej. Faktycznie umiem.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już od czwartku cukier 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
3: Topaz. Takie zakupy polubisz.

0: Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nowy wystrój, niska cena. Spryko Marsze Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Brico Marsze, nasze ceny rządzą.
6: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
12: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
13: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Topaz! Hity na lato!
18: Łap gratisy i mega obniżki. Teraz wszystkie lody Magnum i napoje energetyczne Red Bull aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej na drugi produkt.
19: Topaz, takie zakupy polubisz.
20: I po reklamie.
21: Eska.

0: Patrząc na to, którą mamy godzinę na zegarach, to jest to niezła opcja na to, aby urządzić sobie dziś dzień z polskim rapem. O co chodzi? Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City, a chodzi o to, że no, dziś jeszcze możecie zrobić sobie last minute koncert w ramach Polish Hip Hop Festival, bo dziś ostatni dzień tej imprezy, no i szykuje się naprawdę, naprawdę sporo fajnych rzeczy. Malik, PZ czy Yankee Gi, a do tego też Kasba Łagana i wielu, wielu innych, oni wszyscy dzisiaj wystąpią na plaży w Płocku. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę na dobrą zabawę przy polskim rapie. A jeżeli macie ochotę na też dobrą zabawę, ale w troszkę innym terminie, no to 17-18 lipca Wrocław, plac przed Impartem, wpadajcie tam m.in. Kacperczyk czy Daria ze Śląska, ale to nie jest wszystko, bo będzie tam działo się naprawdę dużo, a poza tym imprezy towarzyszące, zaglądajcie.
1: SK Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Wielka obława policji w Świętokrzyskiem. Trwa drugi dzień poszukiwań 65-letniego mężczyzny, który może mieć związek ze śmiercią swojej żony.
3: Przypomnijmy, że ciało kobiety zostało odnalezione wczoraj po południu w jednym z domów w miejscowości Borków. Policjanci sprawdzają okoliczne lasy, drogi wlotowe oraz miejsca, w których mężczyzna mógł szukać schronienia.
2: Sprawę śledzi reporter SK Dawid Bąk. Pijany żołnierz uszkodził komisariat i radiowozy policji w tym barku w powiecie limanowskim. 20-latek został zatrzymany, teraz zostanie przekazany żandarmerii wojskowej. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Mężczyzna skakał po radiowozach i samochodach prywatnych zaparkowanych pod komisariatem. Wybił również szybę budynku. Niewykluczone, że próbował dostać się do środka.
2: Motywy jego działania nie są znane, wiadomo jednak, że był nietrzeźwy. Świątek powalczy dziś o czwartą rundę Wimbledonu. Jej przeciwniczką będzie Filipinka Aleksandra Jala. Stawka to awans do 1/8 finału, a początek meczu o 14:30.
5: SK też wraca do grania. Dla niektórych to jest zwykła sobota. W pracy, może na zakupach albo przy domowych obowiązkach. Ale są też wśród nas tacy, dla których kalendarz nie ma znaczenia. Godzina na zegarze także, bo są na urlopie. Wszystkich zaopatrujemy w wakacyjne hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bez tego numeru wakacje odbyć się nie mogą. Blue Lagoon to są właśnie hity na czasie na lato w Radiu SK. No właśnie, niektórzy teraz są na wakacjach, pokój w hotelu zarezerwowany, a jedna z polskich sieci hoteli, słuchajcie, znalazła sposób na walkę z niżem demograficznym w Polsce i płaci za poczęcie dziecka. Dobrze słyszycie, słuchajcie. Właściciel ogłosił, że jeżeli ktoś udowodni, że jego dziecko zostało poczęte w jednym z hoteli tej sieci, to on wypłaci rodzicom 5000 zł i da voucher na organizację przyjęcia okolicznościowego. No to jest genialny sposób, tylko ja się zastanawiam nad jedną sprawą. W jaki sposób udowodnić, że to właśnie w tym hotelu zostało poczęte dziecko, prawda? Ale że co, że jakieś nagranie trzeba wysłać? A może jakiś inny dowód rzeczowy? Dobra, może ja już nie będę wnikał. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A co tam sobie?

0: tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: A, to niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: I po reklamie.

0: Sia w Radiu SK. Gramy hity na czasie, no i się już powoli rozgrzewamy. Szykujemy się na piłkarskie emocje, na wielki finał SK Karniaki Cup. To już dzisiaj na PGE Narodowym w Warszawie. Specjalna drużyna słuchaczy Radia SK dzisiaj powalczy o 10 tysięcy złotych. A po meczu wiadomo, będzie afterek, będzie wspólne oglądanie mundialowego meczu ze Sławkiem Peszko, z legendą polskiej piłki. Imprezka w loży VIP też będzie, więc co się będzie działo na Stadionie Narodowym, zostaje na Stadionie Narodowym, a wy to wszystko będziecie mogli obserwować. Polecam dzisiaj zaglądać na Instagrama Radia SK i słuchać Eski, bo będziemy się z naszą ekipą łączyć.
1: Reklama.

atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny.

0: szybkie zupki WiFon. Nie marnuj czasu.
1: Zalej i jedź dalej. WiFon. Liczy się tylko on.
2: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Manx, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Siedlce Sokołowska 47. Telefon 25 632 55 79. www.cosinus.pl.

0: zakupy polubisz.
1: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
4: I po reklamie.

wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to jedna z naszych nowości Temper City w Radiu Esca, a o tym wydarzeniu teraz mówi cały świat, absolutnie cały internet. Taylor Swift wzięła ślub. Wczoraj było wielkie wesele w Nowym Jorku, przyszło 1000 osób i gwiazdy jak Ed Sheeran, Selena Gomez. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie, polecam. Ale co ciekawe, wyciekły szczegóły tego wesela i się okazuje, że wszyscy goście, wszyscy uczestnicy tej imprezy, także obsługa, musieli podpisać specjalną klauzulę o poufności. Na weselu nie można było używać telefonów, robić zdjęć ani niczego nagrywać. Słuchajcie, to jest genialny pomysł, naprawdę. Ja bym coś takiego wprowadził u nas w Polsce na weselach. Zero nagrywania. Bo teraz to jest tak, że najpierw człowiek idzie na wesele, a potem się zastanawia, jak na filmiku z wesela wypadł. Kobiety oglądają, czy dobrze w sukience wyszły, panowie sprawdzają, czy za dużo wstydu nie było, prawda? A tak problem byłby rozwiązany. Także pozostaje czekać, aż przyjdzie do nas moda z zachodu.

0: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Topaz! Hity na lato!
6: Już od czwartku cukier 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
7: Topaz! Takie zakupy polubisz!
8: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, 80s. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców. Zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów.

0: www.radio.sk.pl Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia, Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Łap gratisy i mega obniżki. Teraz jogurty Fantazja do 118 gramów. Napoje Kubuś Play 400 ml i napoje jogurtowe Jowi Duet 350 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
5: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie pizze Giuseppe i wszystkie chipsy Pringles w super cenie 7,99. A chipsy Lay's Oven Baked 110 gramów jedynie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
9: I po reklamie.
10: SK. SK. Summer
11: City. Wolicie sport czy muzykę? A może lubicie i to, i to? Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City i mam dla was propozycje właśnie i sportowe, i muzyczne. Zaczynamy od tego, co szykuje się w sierpniu, więc mamy jeszcze trochę czasu na to, aby się przygotować, a przed nami impreza Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Można pokibicować, można bawić się naprawdę dobrze, a to wszystko w miejscowości Stare Jabłonki. Wpadajcie, naprawdę jest co oglądać. Tak samo jak jest czego słuchać. Audio River startuje w Łodzi już bardzo niedługo. To od 10 do 12 lipca, a więc w przyszły weekend tam elektroniczna muzyka. Zagrają m.in. The Prodigy, ale tych artystów będzie zdecydowanie więcej. A jeżeli wy lubicie elektroniczną muzę, to słuchajcie w każdy piątek od 20. SK Live Remix, tam też mamy dużo DJ-ów.
10: SK. SK. Summer City.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, duże korki na A6 pod Szczecinem. Między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Korek w stronę Gdańska ma już blisko 7 km, a w kierunku Świnoujścia ponad 5. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Dzieci, nastolatki czy seniorzy? W tłumie turystów w Zakopanem zgubić może się każdy, zarówno w mieście, jak i na szlaku.
14: Dzieci gubią się czy na drodze do Morskiego Oka, czy na drodze pod Reglami, Dolinie Chochołowskiej, Kościeliskiej, i podobny problem jest z osobami starszymi. Mogą występować zaniki pamięci.
13: Mówi Roman Wieczorek z Zakopiańskiej Komendy i apeluje o czujność. A teraz przenosimy się na korty Wimbledonu. Już za pół godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o 1/8 finału. Jej rywalką będzie Filipinka Aleksandra Jala. Do tej pory tenisistki mierzyły się ze sobą 2 razy.
15: Bułka jasna czy ciemna? Jaki sos? Ma pan naszą aplikację? Kartą czy gotówką? Tych pytań wam nie zadam, ale za chwilę pogadamy o hot dogach, bo to wykwintne danie dzisiaj ma swój światowy dzień. A z tej okazji SK załatwia 5 stówek i jeszcze jakieś tam fajne upominki. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie! A wiem, że niektórzy teraz robią właśnie przerwę na hot doga w trasie, na wakacje. To w drodze. Teraz dorzucamy wam wakacyjne hity na czasie. Rozluźniające Gips i Kukon.

0: Bo dzisiaj swój dzień obchodzi prawdziwy król powrotów z imprez, prawdziwy król wszystkich podróży. Dzisiaj Światowy Dzień Hot Doga i razem ze mną teraz Kinga. Cześć Kinga.
1: Cześć, witam.
0: Pisaliście na sk.pl, bez jakich składników nie wyobrażacie sobie hot doga. I teraz Kinga wam powie o całym sednie jedzenia hot doga. Bez czego ty nie wyobrażasz sobie hot doga?
1: Ja sobie nie wyobrażam bez drugiego hot doga.
0: No jasna sprawa, przecież jednym hot dogiem człowiek się nie naje, prawda?
1: Dokładnie.
0: I jak jeszcze się wejdzie z takim cieplutkim, pachnącym hot dogiem do samochodu? Kiedy wcześniej drugą połówkę zapytaliśmy, czy też chce, i ona powiedziała, że nie, nie, nie. Ale jak poczuje, to zawsze chce gryza. I już nie mamy całego hot doga, prawda?
1: No tak bywa.
0: I wtedy wlatuje drugi. Ale ty zazwyczaj zamawiasz tego powiększonego, czy dwa małe? Jak to u ciebie wygląda?
1: Ja najpierw małego, no bo wiesz, dieta, te sprawy, ale później jednak się okazuje, że to jest za mało.
0: Ale potem stwierdzasz, dobra, tam diety to ja będę pilnowała od jutra, idę po drugiego. Chce ktoś i wtedy wszyscy chętni.
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, Kinga, w takim razie teraz dostajesz 500 zł i zestaw smakołyków od Sokołowa.
1: Super, yupi.
0: I wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Hot Doga oczywiście.
1: Dziękuję, vice versa.
0: Dziękuję bardzo. Słuchaj, za te 5 stówek to bardzo dużo hot dogów będziesz mogła wszystkim znajomym postawić. I gościom no stacji benzynowej, tak. Którą tak, odwiedzisz. Tak. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć.
1: Dzięki.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Biedronka. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: A tak w ogóle to Iga Świątek nieraz już mówiła, że jest wielką fanką Taylor Swift, a Taylor Swift jest fanką Igi Świątek. Jakiś czas temu nawet jej prezent wysłała. Z tego co wiem, Taylor Swift nie zaprosiła naszej tenisistki na swoje wczorajsze wesele, ale może to i dobrze, bo Iga by dzisiaj sił nie miała. Radio
1: SK. Reklama.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Tylko do soboty! Łopatka wieprzowa bez kości, najwyższa jakość wieprzowiny, klasa S, z kartą klienta aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: Latem nie ma nudy! Morze, góry i Mazury! SK Summer Camp w trasie! Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline! Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Nie przegap hitu na sobotę! Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Obowiązują limity. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
9: Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
10: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga! Ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
11: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
12: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Maturalny maraton za Wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.

tu jest dobry bas, jak on wchodzi do głowy. David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK. A nasz słuchacz Marcin pisze na Messengerze: hej SK, czy będą dzisiaj karnety na rap stację? Chciałbym pojechać z bratem, żniwa nam się opóźniły przez brak pogody, a lubimy rap. No oczywiście, że będą, a nawet są. Po godzinie 15 komuś z was wyślę zaproszenie na festiwal Rap Stacja. Jak te karnety zgarnąć? To wam za chwilę powiem. Zostańcie z Radiem SK, dokładnie za kilka minut wam to powiem. A teraz sprawdzam, jak tam idzie Idze Świątek, która walczy w 1:16 Wimbledonu z Aleksandrą i Jalą. Trwa pierwszy set, jest 1-1 w gemach, walka wyrównana.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: takie zakupy polubisz.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Czas na

tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: takie zakupy polubisz.
1: I po reklamie.
2: Muzyka się żyje.
3: Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w Esce. Przez całe lato mamy dla Was bilety na największe letnie festiwale. Już w tej godzinie kogoś z Was wyślę na festiwal Rapstacja. To wielka rapowa impreza w miejscowości Sława w województwie lubuskim. No i na scenie m.in. Mata, PZ, BDOS, Gibbs, Kizo, Problem, White czy Żabson i jeszcze wiele innych polskich gwiazd. Ale pojawi się też światowa gwiazda rapu, Busta Rhymes. Rapstacja potrwa w najbliższym tygodniu od środy do soboty. Jeśli chcecie tam być, nagrywajcie już teraz głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Sprawa prosta, to są właśnie wakacje z Radiem SK. I do tego wszystkiego, słuchajcie, dokładamy Wam największe wakacyjne hity na czasie sprzed lat. Takie numery, do których latem zawsze fajnie się wraca. I już w tej godzinie odświeżymy sobie hit Willa Smitha, który zabierze nas na plażę do Miami. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Weronika wie, że w sprawie rapowych imprez to się trzeba do Radia SK odzywać. Weronika, słyszałem, że twój syn cię trochę tym rapem denerwuje. O co chodzi?
1: No tak, codziennie słucha, puszcza przez pół dnia, nie dość, że bardzo głośno. Do tego nagrywa jakieś tam swoje utwory, masakra ogólnie.
0: I w całym domu dudni, i się wytrzymać
1: tak
0: nie da.
1: Jest.
0: I ty się na niego wkurzasz i ty mu powiedziałaś, że nie dasz mu kasy na bilet na festiwal, niech on sobie sam nazbiera, bo już cię denerwuje.
1: Dokładnie. Nie słucham, to tak mu powiedziałam.
0: Ale jak rozumiem, twojemu synowi tłumaczyć nie trzeba, co to jest rapstacja. On jest biegły
1: Tak.
0: Ale dobra, jak to u mam bywa, troszkę się tam powkurzałaś, ale chyba cię na litość wzięło, bo chcesz teraz niespodziankę synowi zrobić, prawda?
1: No tak, no przecież kocham go najmocniej, nie? No. Na świecie, więc no, wybaczyć trzeba.
0: A my pomożemy ten prezent twojemu synowi zrobić, bo właśnie teraz
1: super.
0: Zgarniasz podwójne zaproszenie na festiwal Rapstacja.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: I słuchaj,
1: mega się cieszę.
0: Ale w razie czego będziesz mogła syna szantażować, bo jak on cię będzie cały czas wkurzał, to ty będziesz mogła powiedzieć: dobra, dostajesz bilet, ale idziesz na rapstację z mamusią.
1: O, otóż to.
0: Mamy na niego plan. Słuchaj, to w razie czego tobie życzę dobrej zabawy i życz dobrej zabawy twojemu synowi.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Dzięki Weronika, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety na festiwal Rapstacja, warto w ten weekend słuchać Radia SK, a na Rapstacji zagra między innymi Mata, BDS czy Wajcior i wielu, wielu innych. Radio SK.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą,
3: może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: Do Leroy, bo niskie ceny ma!
16: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Gorąca, bardzo wakacyjna Karol G na antenie Radia SK, a teraz czas na wielkie piłkarskie emocje. Jeszcze większe niż na mundialu.
1: SK Karniaki Cup.
0: Bo to właśnie dzisiaj wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. Nasi słuchacze będą strzelać karniaki jeszcze lepiej niż Leo Messi i Cristiano Ronaldo razem wzięci. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się ze Stadionem Narodowym. Tam jest Michu Sopkowski. Halo, halo Michu, słyszę, że chyba nie jesteś sam.
2: Szanowni Państwo, jakże miło i serdecznie jest mi w tym momencie móc przywitać Państwa wprost z PGE Narodowego w Warszawie. Już za chwilę. Dobra, już kończę.
0: Michu w roli komentatora.
2: Tak, emocji mi się udzieliły. Ola, bo Ola Kot jest ze mną, Szanowni Państwo. Jak Twoje emocje? Co u Ciebie?
3: Też, ale wydaje mi się, że Ty je tak właśnie profesjonalnie, po piłkarskiemu wyrażasz. A ja tutaj jestem bardziej, że tak powiem, od może relacji międzyludzkich.
2: Tak
3: ustalamy. Dobrze,
2: tak jesteśmy ustaleni, dokładnie. Ja będę się statystyką zajmował i jako statystyk dyżurny to odnotowuję, że jest już z nami Sławek Peszko, podpisuje jakieś dokumenty. Mam wrażenie, że jest to zezwolenie na wykorzystanie jego organów, w razie co, ale tam chyba jest wykreślenie.
0: Halo, halo, Michu, chyba połączenie nam urwało, słuchajcie. Halo, Michu, czy się słyszymy? O nie, chyba Micha straciliśmy, słuchajcie. No tak to jest właśnie radio na żywo, łączenie na żywo ze Stadionu Narodowego. Jeszcze dzisiaj na pewno będziemy się próbowali z naszą ekipą połączyć. Tam się naprawdę będzie bardzo dużo działo, bo słuchacze Radia SK ze Sławkiem Peszko powalczą o 10 tysięcy złotych. No a po tym wszystkim będzie oczywiście afterek, będzie imprezka w loży VIP i wspólne oglądanie meczu. I wy to wszystko będziecie mogli zobaczyć na Instagramie Radia SK.
1: SK Karniaki Cup.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Topaz! Hity na lato!
6: Nie przegap hitów! Teraz polskie ogórki gruntowe aż 60.

0: Kofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen. Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. W Siedlce Sokołowska 47. Telefon 25 632 55 79. www.cosinus.pl.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. O w Play.

0: Zakupy polubisz.
1: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
2: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
1: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Topaz! Hity na lato!
5: Nie przegap hitu na sobotę! Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Obowiązują limity. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
6: I po reklamie.
3: Eska.

0: Ten numer perfekcyjnie pasuje do tańczenia z mopem w sobotę. Bardzo wakacyjna wletka w Radiu SK. I pasuje oczywiście też na plażę, do leżenia do góry brzuchem. To są właśnie wakacyjne hity na czasie i szalony mecz na Wimbledonie. Iga Świątek walczy w 1:16 finału z Aleksandrą i Alą. I ten mecz jest naprawdę bardzo zacięty, bo uwaga, od godziny i 17 minut trwa pierwszy set. Jest 6-6 w gemach, teraz trwa tiebreak. Iga Świątek była już w bardzo trudnej sytuacji, ale właśnie odrobiła straty i w tym momencie jest 6-6. Czyli w tym momencie dziewczyny grają do 2 punktów przewagi. Jak długo to potrwa, nie wiem, ale przypominam, ponad godzina i to dopiero pierwszy set, także myślę, że nieważne jakim wynikiem ten mecz się skończy, Iga Świątek już w tym momencie zasłużyła na jakąś gigantyczną kolację i potem na leżenie do góry brzuchem do końca weekendu. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: SK. SK.
3: Autopromocja.
4: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
6: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
7: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
3: Autopromocja.
9: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już od czwartku cukier 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
11: Topaz. Takie zakupy polubisz.
12: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
13: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
14: Topaz! Hity na lato!
10: Nie przegap hitu na sobotę! Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 4,90.

0: Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Topaz!

0: ekipy polubisz.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Płock jest aktualnie stolicą polskiego rapu. Trwa Polish Hip Hop Festival. Na nadwiślańskiej plaży bawią się fani rapowych brzmień z całej Polski. No a na scenie największe gwiazdy. Dzisiaj wielki finał tej imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Fukajka z Bałagan, PZ, Young Iggy czy Malik Montana. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK i nasi słuchacze będą też na rap stacji w Sławie w przyszłym tygodniu. Zobaczycie na żywo PZ-a, Matę czy BDS-a. Przez cały weekend SK rozdaje bilety i jeszcze dzisiaj na pewno będzie taka okazja, a za chwilę będę miał dla was 5 stówek, bo my dzisiaj wspólnie świętujemy dzień hot doga. Na sk.pl piszecie, bez czego nie wyobrażacie sobie hot doga. Jeśli macie jakiś pomysł, no to wpadajcie i za darmo się zgłaszajcie, a ja za chwilę dzwonię. Jeszcze kontroluję mecz Iggy Świątek. Cały czas nie skończył się pierwszy set w tiebreaku. Jest 9-9. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 16.

0: To jest Radio SK.
1: I jeszcze szybko wracamy na Wimbledon. Niestety, Iga Świątek przegrała pierwszego seta z Aleksandrą Ijalą w 1:16. Słuchajcie, set trwał godzinę 24. Iga w tiebreaku uległa 9:11. Ale spokojnie, odpocznie i zaraz odrobi straty. A teraz Teddy Swims w Wesce.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Aż ciężko utrzymać ręce i biodra w jednej pozycji przy tym numerze. Takie wakacyjne hiciory mamy dla Was w Radiu SK i kulinarne niespodzianki też mamy.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor Sokołów.
1: Dzisiaj razem świętujemy Dzień Hot Doga i z tej okazji na sk.pl piszecie: bez jakiego składnika nie wyobrażacie sobie hot doga, i razem ze mną teraz Nina. Cześć Nina.
3: Dzień dobry.
1: Nina napisała, słuchajcie, że ona nie wyobraża sobie hot doga bez broni biologicznej. Aż się trochę przestraszyłem, ale Nina tłumacz, o co chodzi.
3: Chodzi oczywiście o sos czosnkowy.
1: No tak, to jest król wszystkich sosów, sos czosnkowy. Jest pyszny, czosnek jest zdrowy, prawda? Ale przy okazji tak. Odstrasza innych, jak to u ciebie działa w pracy. Pochwal się, może inni skorzystają z tej rady.
3: Bo czosnek to nie jest zwykły taki składnik. To jest taka moja osobista, jadalna strefa komfortu. No i wtedy do mnie nikt nie podchodzi, bo mówi: a jednak nic od ciebie, Nina, nie chcę.
1: Czyli tak, Nina, pracuj sobie spokojnie, ja pójdę, później przyjdę. No to jednak nie było tematu. A ty przy okazji jesteś najedzona, jesteś w dobrym humorze, wszystko załatwione, wszyscy szczęśliwi.
3: Ja tym bardziej.
1: I jeszcze masz 500, bo teraz właśnie dostajesz 500 i zestaw smakołyków od Sokołowa.
3: Rewelacja.
1: Dużo. Będziesz jadła hot dogi z dużą ilością twojego ulubionego sosu.
3: Tak, oczywiście.
1: Dobrej wakacyjnej soboty życzę, trzymaj się, hej.
3: Dziękuję, wzajemnie.
1: A jeżeli wy też chcecie coś takiego zgarnąć, to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie za darmocha.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane.

0: Biatta.
1: Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a to jest cały czas tematem numer jeden na całym świecie. Wielkie wesele Taylor Swift wczoraj się odbyło w Nowym Jorku, a ja teraz czytam o sukni ślubnej. Taylor Swift, słuchajcie, podobno nawiązała współpracę z luksusowym domem.

0: mody na literkę D. I co ciekawe, jej partner też się tam ubrał. Coś mi tu nie gra, słuchajcie. Tu nie ma przypadków. Coś mi się wydaje, że to była jakaś współpraca reklamowa, prawda? A powiedzmy sobie szczerze, przecież każde wesele jest jak pokaz mody. Każda kobieta chce mieć jak najładniejszą sukienkę i żeby nie przypominała żadnej innej na tym weselu. A wracając do Taylor Swift, ja nie mam oczywiście oficjalnego potwierdzenia, ale coś mi się wydaje, że jak Taylor składała przysięgę małżeńską, to mówiła: i ślubuję ci miłość, wierność, a z kodem Taylor20 macie 20% zniżki na ubrania. Radio
1: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hity na lato!
7: Tylko do soboty! Łopatka wieprzowa bez kości, najwyższa jakość wieprzowiny, klasa S, z kartą klienta aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
8: Topaz, takie zakupy polubisz!
9: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia, Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
6: Topaz! Hity na lato!
7: Nie przegap hitu na sobotę! Tylko w tę sobotę ćwiartka z kurczaka z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Obowiązują limity. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
8: Topaz! Takie zakupy polubisz!
10: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play.

0: Atakuj do Santago, największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago. Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
3: I po reklamie.

Jeden z największych wakacyjnych hiciorów, Bebe Rexha i David Guetta, to są właśnie hity na czasie na lato w SC. No i słuchajcie, wielkie emocje na Wimbledonie. Iga Świątek jest dosłownie pod ścianą, walczy o 1/8 finału. No i niestety, Aleksandra Ijala prowadzi 1-0 w setach, a w drugim secie jest 5-2 dla rywalki Igi Świątek. I teraz ta rywalka ma piłkę, ajajaj.

0: słuchajcie. No niestety, właśnie w tym momencie to się wydarzyło. Iga Świątek żegna się z Wimbledonem, przegrała 0-2. Ale co tam, no słuchajcie, nie ma tego złego, wakacje są, to teraz sobie przynajmniej Iga odpocznie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Topaz! Hity na lato!
4: Już od czwartku cukier 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
5: Topaz! Takie zakupy polubisz!
6: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
7: Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
3: Topaz!

0: zakupy polubisz.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie pizze Giuseppe i wszystkie chipsy Pringles w super cenie 7,99. A chipsy Lay's Oven Baked 110 gramów jedynie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topaz, tu robię zakupy.
4: I po reklamie.
5: Eska.
6: Eska. Summer.
7: Radio SK to wasz radar dobrych wakacyjnych imprez. Z nami wiecie co, gdzie i kiedy. Tak właśnie działa SK Summer City. Cały czas dużo się dzieje w Gdyni. Dzisiaj ostatni dzień openera. Na scenie sporo światowych gwiazd. Mały Doll czy Lose Control. Będzie też LP, autorka słynnego Lost On You, czy Jennie, znana z zespołu Blackpink. A już w przyszłym tygodniu szykuje nam się prawdziwe święto muzyki elektronicznej w Łodzi. Przed nami Audio River Festival. Na scenie wielu cenionych producentów pojawi się na przykład Shimza, którego znacie z nowego wakacyjnego hitu Fire. Gramy regularnie na antenie SK. I słuchajcie nas uważnie, bo w przyszłym tygodniu SK będzie miała dla was bilety. A w ten weekend wysyłamy was na rapstację. To święto hip-hopu w Sławie w Lubuskiem, które potrwa od środy do piątku na scenie PZ, Mata czy BDOS.
5: SK.
6: SK.
5: SK. Summer City.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Muzyką się żyje.
7: Gwiazdy polskiej muzyki na wyciągnięcie ręki. Nasza wakacyjna trasa koncertowa SK Music Tour jedzie dalej przez Polskę. No i w ten weekend jest...

A potem będą oglądać mecz wspólnie ze Sławkiem Peszko. Polecam zaglądać na Instagrama Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A teraz ekspresowo poprawiamy humor wszystkim tym, którzy się zmartwili przegraną Igi Świątek na Wimbledonie. Nic się nie stało. Justin i Nicki Minaj.

0: spokój, relaks na antenie Radia SK. Martin Garrix i Ed Sheeran, a na Stadionie Narodowym wręcz przeciwnie. Tam wielkie piłkarskie emocje, bo właśnie teraz, słuchajcie, trwa wielki finał SK Karniaki Cup. Nasi słuchacze walczą na karne o 10 tysięcy złotych i są emocje. Jest bardzo trudno, bo bramka jest bardzo mała, piłka też jest mała i trzeba do tej bramki trafić. Kto wygra, to się jeszcze okaże. I jest tam nasza legenda polskiej piłki, Sławek Peszko, bawi się razem z nami i on sam spróbował trafić karnego. Posłuchajcie. I strzelił. Czy mu się udało? Polecam zajrzeć teraz na Instagrama Radia SK, bo tam możecie zobaczyć, co się dzieje na PGE Narodowym, na wielkim finale SK Karniaki Cup. Za chwilę spróbujemy się połączyć z naszą ekipą. No i oczywiście dobrze zagramy. Będzie m.in. Dawid Podsiadło. Radio
1: SK. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Pięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczące

0: Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zapraszam na Was na chwilę wakacyjnego odpoczynku.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK mamy dla Was idealną playlistę właśnie do wakacyjnego wypoczynku, na chill wakacyjny.

I teraz na naszą antenę wskakuje bardzo utalentowana, młoda, brytyjska wokalistka Sienna Spyro, której kariera nabiera niesamowitego tempa, bo zaledwie 5 lat temu zaczęła wrzucać filmiki na TikToka, a teraz proszę bardzo, właśnie wydała debiutancki album, a ostatnio jej piosenka pojawiła się w drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady. No to posłuchajmy, co ma dla nas nowego. Sienna Spyro, Great Expectation, już teraz w Radiu SK. I to jest numer w sam raz dla tych, którzy już ogarnęli wszystkie sobotnie obowiązki. Mogą się rzucić na kanapę, albo na leżak i odpocząć, albo na kos na plaży, bo to są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK.

0: Zastrzyk energetyczny, ikona pop na antenie Radia SK. Wielka energia to była przed chwilą na PGE Narodowym w Warszawie. Znamy zwycięzcę SK Karniaki Cup.
1: SK Karniaki Cup.
0: I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą, ze zwycięzcą, z Rafałem Adamczakiem. Halo Rafał, opowiedz, co tam się działo i kto wygrał 10 tysięcy złotych.
2: Słuchajcie, przede wszystkim mówić do was z Narodowego to jest spełnienie też marzenia, grać na Narodowym. No to moi drodzy, nasz gość, a właściwie to już nasz kumpel z naszej ekipy, Sławek Peszko, jest z nami. Sławku, powiedz, bo przyglądałeś się temu, co robili nasi słuchacze w SK Karniaki Cup. Jak oceniasz technikę, którą stosowali? Najpopularniejsza to była technika bez butów.
3: Drodzy państwo, było bardzo trudne konkurencje. Przede wszystkim pierwsza, gdzie wykluczyła większość przeciwników. Tutaj Krystiana, który zgarnął dzisiaj 10 tysięcy. W trzeciej konkurencji dopiero szli łeb w łeb z przeciwnikiem, a ta konkurencja to uwaga, alkogogle.
2: Alkogogle były. Krystian, 10 tysięcy złotych wygrałeś. W alkogoglach dałeś radę. Powiedz mi, czy ty się jakoś specjalnie przygotowywałeś do tego? Tak zdrać tam między nami.
4: Szczerze mówiąc, to tydzień temu jeszcze chory byłem w poniedziałek, więc za bardzo

0: W trzeciej konkurencji dopiero szli łeb w łeb z przeciwnikiem, a ta konkurencja to uwaga, alkogogle.
1: Alkogogle były. Krystian, 10 tysięcy złotych wygrałeś. W alkogoglach dałeś radę. Powiedz mi, czy ty się jakoś specjalnie przygotowywałeś do tego? Tak zdradź tam między nami.
2: Szczerze mówiąc, to tydzień temu jeszcze chory byłem w poniedziałek, więc za bardzo...
1: Więc sam widzisz, jak było, ale przede wszystkim gratulujemy. 10 tysięcy złotych. Taką kasę wygrałeś. Na co ty przeznaczysz te pieniądze, młody człowieku?
2: Na wakacje, odpoczynek.
1: No, chyba lepiej trafić nie mogłeś. Kogo ze sobą zabierasz i gdzie lecicie?
2: Dziewczynę na Zanzibar raczej.
1: Na Zanzibar. Sławek, ty zazdrościsz trochę?
0: Można, trzeba było się zgłaszać do udziału.
1: No właśnie, to są święte słowa, to Sławek Peszko powiedział. Słuchajcie, trzymajcie rękę na pulsie, bo coś mi się wydaje, że niebawem będziemy mieć dla was kolejne rewelacyjne propozycje. Sławek, bardzo ci dziękuję, że byłeś z nami w tej zabawie.
0: Dziękuję, świetna zabawa i do następnego.
1: Dziękuję pięknie, Krystian, i jeszcze raz gratulujemy. Jak chcesz, możesz kogoś pozdrowić teraz na antenie Radia SK.
2: Ja również dziękuję i pozdrawiam moją dziewczynę Agatę.
0: A, to jeszcze nie koniec, bo jeszcze idziemy na górę, after.
1: A, no właśnie, a to już zostanie między nami, ale zaglądajcie na nasze sociale. My się z Narodowego odmeldowujemy w tym momencie.
3: Dzięki, Rafał. Co będzie się działo teraz na afterku na PGE Narodowym, to oczywiście zostaje na Stadionie Narodowym. A jakby Krystian chciał, żeby na tych wakacjach dobra atmosfera była, to Sławka też powinien ze sobą zabrać. Polecam wam zaglądać na Instagrama Radia SK, bo tam możecie zobaczyć, w jaki sposób Krystian wygrał 10 tysięcy w wielkim finale SK Karniaki Cup.
4: SK Karniaki Cup.
5: Autopromocja.
4: Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W te wakacje prawdziwe.

0: okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
1: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
2: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga! Ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
3: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
4: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
5: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od

0: Już pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie, a w naszym studiu człowiek, który przed chwilą osobiście poznał legendę polskiej piłki, tak, Sławka Peszko, Mati Fuczyło.
1: Hej. I nawet Karniaka z nim strzeliłem, cześć.
0: Za nami wielki finał SK Karniaki Cup, ale to trafiłeś do tej małej brameczki?
1: A możemy przemilczeć?
0: Dobra.
1: Czy w radiu można nie mówić?
0: Ale powiedz, jak tam było, jak emocje na
1: PGN-erodowym. Emocje były naprawdę, naprawdę wysokie. Chciałbym powiedzieć, że Sławek Peszko nie oszukuje z tym, że był kiedyś piłkarzem, bo on naprawdę nieźle trafia do tej bramki.
0: Mati przed chwilą opowiedział, że on do tej malutkiej brameczki małą piłką, piętką nawet potrafi trafić.
1: O, potrafi. Można to zobaczyć na eskowym Instagramie. Zajrzyjcie tam, zobaczcie, bo ja na przykład nie potrafię.
0: Zostańcie z Radiem Eska, bo Mati Wuczuła przejmuje stery i będzie wam grał. No i proszę bardzo, jak się idealnie
1: Shakira
0: ułożyło. Mundialowy hymn od Shakiry, Daj Daj. Już za chwilę w Radiu Eska.

0: SK. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hity na lato!
3: Tylko do soboty. Łopatka wieprzowa bez kości. Najwyższa jakość wieprzowiny. Klasa S. Z kartą klienta aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
4: Topaz. Takie zakupy polubisz.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.

0: Tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie pizze Giuseppe i wszystkie chipsy Pringles w super cenie 7,99. A chipsy Lay's Oven Baked 110 gramów. Jedynie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topaz. Tu robię zakupy.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Cosinus to największa firma edukacyjna w Polsce. Cosinus to największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Siedlce Sokołowska 47. Telefon 25 632 55 79. www.cosinus.pl.
4: Topaz! Hity na lato!
1: Łap gratisy i mega obniżki. Teraz wszystkie lody Magnum i napoje energetyczne Red Bull aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej na drugi produkt.
2: Topaz, takie zakupy polubisz!

0: www.casinos.pl.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Łap gratisy i mega obniżki. Teraz wszystkie lody Magnum i napoje energetyczne Red Bull aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej na drugi produkt.
3: Topaz, takie zakupy polubisz! To będzie
2: aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej na drugi produkt.
3: Topaz, takie zakupy polubisz!

0: reklamie.
1: Eska. Eska. Summer.
2: Warto trzymać z Eską. My wam nie pozwolimy przegapić żadnej dobrej wakacyjnej imprezy. Od tego macie właśnie Eska Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli jesteście na Podkarpaciu, to na pewno warto dzisiaj wieczorem być w Dębicy. Przed nami drugi dzień Eska Music Tour. To nasza letnia trasa koncertowa, która przemierza całą Polskę. No i dzisiaj na scenie w Dębicy pojawi się zespół Zakopower, wstęp darmowy. A teraz przeskakujemy na drugą połowę lipca. Możemy za darmo zobaczyć światowe gwiazdy. Zbliża się Łódź Summer Festival. Tam zagra m.in. Sean Paul, Timbaland czy Bastille. Przed nami też koncert Maty BDS-a czy Łajciora. To od 24 do 26 lipca. A teraz coś dla tych, którzy na przełomie lipca i sierpnia będą wypoczywać na Półwyspie Helskim. Przed nami festiwal Southwave w Jastarni. Tam sporo gwiazd zagra, m.in. Liwka, Zalia, Kukon czy Vito Bambino.
1: Eska.
3: Eska.
1: Summer City.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Muzyka żyje.
6: Mam coś dla fanów muzyki elektronicznej. Szykuje się niezła imprezka. Już w przyszłym tygodniu Audio River Festival w Łodzi. Zagrają tam znani producenci muzyki elektronicznej. Za konsoletą stanie m.in. Shinzo, którego znacie z Eski z wakacyjnej nowości Fire. Impreza potrwa od piątku do niedzieli. W Radiu Eska będziemy mieli dla was zaproszenia. A tymczasem w Sosnowcu startuje drugi dzień fan festiwalu. Za moment na scenie pojawi się Kuba i Kuba, a potem Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli Maryla Rodowicz. Jutro z kolei zagrają Kizo, Zalia, Trips i Ostre.
1: Impreska.
3: Impreska.
1: Impreska.
4: Eska.
6: A teraz zagram ja. Wcale nie taki ostry, ale też będzie fajnie. Mati Fuczyło to ja i zagrają też najlepsze hity na czasie. Wiktor Waligura, Dry School 4 pory roku. Będzie Shakira, a więc musi być pięknie. No to co, dajemy, daj. Mati Fuczyło, hej.

0: Och i ach, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK.
1: SK Karniaki Kart.
0: A my przenosimy się na PGE Narodowy i sprawdzamy, czy tam też są ochy i jachy, bo tam dzisiaj wielki, wielki, wielki finał SK Karniaki Cup. Nasi słuchacze walczyli o 10 tysięcy złotych. No i w tej walce pomagał im też Sławek Peszko, który cały czas jest też na miejscu. No i na miejscu jest Michu Sobkowski. No to halo Michu, słyszysz mnie? Co tam się dzieje u was?
2: Och i ach, och i ach. Jedna część och i ach za nami, ale teraz nie wiem, czy ta ważniejsza część och i ach nie jest przed nami, no bo w końcu nie wiem, czy państwo słyszą. Myślę, że państwo słyszą. Mm-hmm. Jesteśmy w miejscu, w którym jest bardzo głośno i nie jest to już płyta Stadionu Narodowego. A Afterek, Sławku, jakie wrażenia towarzyszą ci tej części naszego spotkania?
3: Najpierw wrócę do poprzedniej. Dobra. Świetna zabawa, naprawdę niezłe konkurencje, dużo śmiechu. No i to jest zwycięzca. 10 tysięcy złotych, warto było się zapisywać do tego konkursu. A teraz oczywiście luźne rozmowy tutaj, każdy chce jakieś ciekawostki ze świata piłki oczywiście, ale też napić się troszeczkę piwka i obejrzeć meczek.
2: Alkoholowego oczywiście, żeby nie było wątpliwości. Wiesz co, tam radziłeś, jeśli chodzi o taktykę. Jaka jest taka twoja taktyka na takie afterparty?
3: Im dłużej, tym lepiej.
2: I hydration break co chwilę, prawda?
3: Dokładnie, ale rzadko się to sprawdzało.

0: Wiesz co, tam radziłeś, jeśli chodzi o taktykę. Jaka jest taka twoja taktyka na takie afterparty?
1: Im dłużej, tym lepiej.
0: I hydration break co chwilę, prawda?
1: Dokładnie, ale rzadko się to sprawdzało.

0: przynajmniej z tej części FM-owej. Na socialach trochę widać, co się dzieje, a później może nie będzie widać, co się dzieje i krótko mówiąc, dobrze się bawiłem. Sławku, wielkie dzięki.
1: Powiem krótko, będzie się działo.
2: O tak. Oj, ja wierzę, że będzie się działo na pewno. Wpadajcie na sociale Radia SK, można zobaczyć, jak Peszkin strzela karniaki. No i słuchacze, też można zobaczyć, jak strzelają. No i w ogóle gratulujemy zwycięzcom i wpadajcie, oglądajcie.
3: SK Karniaki Cup.

Tak gra SK latem. Gym Class Heroes, Cupid's Chokehold w SC. 22 minuty po 18. Ja sprawdzam, co dzisiaj dzieje się na świecie. I nie tylko dzisiaj, no ale sportowo dzieje się na przykład bardzo dużo. Zaczęło się Tour de France. Jako kolarz muszę o tym powiedzieć. Naprawdę, bo to bardzo ważna rzecz. Dzisiaj pierwszy etap. Ale słuchajcie, to nie jest wszystko, co się dzieje. Iga Świątek, to niestety nie mam najlepszych informacji, odpadła z Wimbledonu. Natomiast są inne rzeczy, które się dzieją, które są dobre i przyjemne. Otóż Hubert Hurkacz w kolejnej rundzie jest. Czekamy na czwartą rundę i miejmy nadzieję, że tam poradzi sobie bardzo dobrze. No i jak wiadomo, trwa też mundial, jak Mistrzostwa Świata. No to dzisiaj kolejne mecze, 1/8 finału Kanada-Maroko. O 19 będzie też Paragwaj, Francja to o 23. No będzie się działo bardzo, bardzo, bardzo dużo. SK Karniaki Cup też trwa, to na PGE Narodowym. Tam cały czas Sławek Peszko i cała nasza eskowa ekipa i cała nasza eskowa jedenastka, która walczyła o 10 tysięcy złotych. Teraz oglądają, a właściwie oglądać będą mecz Kanada-Maroko. Oglądajcie też nasze Insta Stories na Instagramie, bo tam wszystko to pokazujemy na bieżąco. No i tak, a co u was? Jakie dzisiaj wasze plany, jakie wasze dzisiaj sukcesy? W końcu mamy sobotę, no to mam nadzieję, że humory są dobre, że humory dopisują. Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, bo ja wierzę, że jest dobrze. A jak nie jest dobrze, no to zaraz sprawimy, aby było. Wysyłajcie głosówki, eskowy messenger, czekam, no i będę je grał. Radio SK. No i hity też będę grał. Just the way you are, Milky, David Guetta. And he goes...

0: Alan Walker, Ava Max i Fate. I 27 minut do 19. Sprawdzam, co dzisiaj u was. Okazuje się, że u niektórych no to trwa takie wielkie oczekiwanie. Karolina się nagrała na eskowym Messengerze. Sprawdźmy, co u niej.
1: Cześć. Kto dziś czeka na Mekambę do północy? Na pewno ja. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Karolina.
0: Karola, ja to rozumiem i pozdrawiam kibiców razem z tobą i ciebie też pozdrawiam, ale w tym miejscu trzeba przypomnieć o poprawnej wymowie tego nazwiska.
2: Mekambe, jak on?
3: Mbeppe.
2: Mbeppe, Mbeppe. Mbeppe. To jest najlepszy piłkarz dla mnie w tej chwili na całym świecie. Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten Mekambe.
3: Mbeppe.
2: Mbeppe. Mbeppe.
3: Mbeppe.
0: Beppe na playliście nie mam, ale Gipsy jak najbardziej. Ty masz z Kukonem, to już za chwilę.
4: Reklama.
5: Topaz, hity na lato.
6: Nie przegap hitów, teraz napoje 850 ml Pepsi, Mirinda, 7up i Mountain Dew w super cenie. 3,99 za sztukę przy zakupie 3. A syrop XXL Herba Polmalina 680 ml tylko 7,99.
7: Topaz, takie zakupy polubisz.
8: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
9: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
10: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
11: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
12: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.

0: tony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Topaz! Hity na lato!
4: Poczuj letnie orzeźwienie. Teraz napoje gazowane Helena 1,25 litra, tylko 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Nesty tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: I po reklamie.

czuć klimat mistrzostw świata w piłce nożnej, prawda? W końcu to oficjalny hymn mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion, DNA w SC. A co u was? Marlena napisała na Messengerze Eski. Właśnie was słucham i odliczam do 19, żeby wyjść do domku po 12 godzinach pracy. A zapowiada się pyszny wieczór z rodzinką przy sushi. No i to się rozumie. Doskonały wieczór w takim razie, dobrej zabawy, no i smacznego wam życzę. Niektórzy odliczają do 19, bo wtedy mecz Kanada-Maroko na przykład. Wiem, że na pewno Sławek Peszko i nasi słuchacze w loży VIP na PGE Narodowym robią to na pewno, bo już za te 12 minut zaczyna się mecz i oglądanie wspólne. Wy też możecie oglądać to, co się tam dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych socialach, ale słuchajcie, no w tym temacie sushi to dowiedziałem się, że dzisiaj mamy coś innego. Dziś mamy dzień, a konkretniej święto hot doga. O, widzicie? Ja na to bym nie wpadł, ale faktycznie coś takiego dzisiaj mamy, a wy czego macie dzisiaj dzień? Dajcie znać głosówkami albo wiadomościami na eskowym Messengerze. U mnie dzień hitów, Terry Swims, Bad Dreams.

co jak co, ale takich hitów można byłoby słuchać w kółko. Forever, w końcu tak nazywa się ten kawałek, to Eben Wester. A jeżeli wy lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie zostańcie dzisiaj z Eską. Teraz Eska Live Remix czeka na was nie tylko w piątki, ale też w soboty. Wieczorami i w nocy będziemy grali wam najlepsze miksy od najlepszych światowych DJ-ów. A dziś o północy Kygo, później Steve Aoki. Radio SK. A jeśli chcecie, to można słuchać przez całą dobę w apce Radia SK.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Już od czwartku cukier 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
4: Topaz, takie zakupy polubisz.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
10: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
12: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
13: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
14: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
13: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie pizze Giuseppe i wszystkie chipsy Pringles w supercenie 7,99. A chipsy Lay's Oven Baked 110 gramów jedynie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
4: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Manx, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Czas na wielki finał Openera. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy. Na lotnisku w Gdyni pojawi się m.in. Terry Swims, którego doskonale znacie ze Ski. Ostatnio gramy jego nowość Mr. Know It All. Na openerowej scenie dzisiaj wieczorem pojawi się też K-popowa gwiazda Jennie z zespołu Blackpink. A dziś też ostatni dzień rapowego święta w Płocku. Na nadwiślańskiej plaży trwa Polish Hip Hop Festival. Dzisiaj na scenie m.in. Fuka i Kaz Bałagane, Malik Montana czy PZ.
8: Impreska.
7: Dzisiaj zaczęło się też Tour de France. Widzę, że panowie tam na rowerze jadą ponad 70 km na godzinę. No nie wiem, jak to jest możliwe, ale są rzeczy możliwe na pewno. Armin van Buuren, Come Around Again. Tak zaczniemy. Chociaż ja kiedyś uciekałem przed psem na rowerze, to może też tak jechałem. Armin van Buuren, gramy. Mati Puczyło, cześć.

0: Jason Derulo, Want to Want Me, w Radiu SK 10 minut po 19. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was, i Adam nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Ja dzisiaj mam dzień lunatykowania. Chodzę i lunatykuję. Dobrze to robię od was. Tak piękną muzykę gro, to chociaż nie zasypią. Pozdrawiam.
0: Adam, ja nie chcę cię straszyć, ale skoro lunatykujesz, to wygląda na to, że ty nie tylko nie zasypiasz, ale ty już śpisz. To uważaj tam na siebie. Hugo, Email Angel, Ultra Night, Move Into The Sun.

Dokładnie tak nazywa się ten hit, Just Dance. Na to Lady Gaga i Kobe O'Doni, West 19 minut po 19, a ja mam coś dla was. Kto lubi rap? Bo tak się składa, że wiem, gdzie będzie stolica rapu w przyszłym tygodniu. Otóż Sława, tak nazywa się ta miejscowość. Od środy do soboty Rap Stacja Festival, tam cała śmietanka polskiego rapu. Naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie, wielkie gwiazdy, a mogę wam zresztą wymienić kilka z tych gwiazd. Busta Rhymes, ale będzie też Mata, Oki, BDOS 2115, Problem, Wajcior, PZ, Żabson, Gibbs, Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Malik Montana, Bam, Paluch, Young Multi i tak dalej, mógłbym tak jeszcze przez kilka minut, ale wy też tam będziecie, albo być możecie, ja będę na pewno i mam nadzieję was tam zobaczyć. Słuchajcie, mam do oddania dwa karnety na rapstację, na cały ten festiwal. No to co, kto chciałby je zgarnąć? Zgłoście się do mnie na Messengerze głosówkami i przekonajcie mnie, że to właśnie wy powinniście dostać dwa karnety na rapstacja festiwal.

Według nich to ostatni dzień lata. Gibbs i Go For Money. Ostatni dzień lata, tak nazywa się ten hit. Ale tak naprawdę to lato dopiero się rozkręca i my wam w tym pomagamy. Dużo się dzieje, w końcu dzisiaj finał SK Karniaki Cup. Nasz słuchacz zgarnął 10 tysięcy złotych. No to po tym, jak w specjalnych okularkach udało mu się strzelić karniaka na PGE Narodowym. No powiem tylko, że w tych okularkach to widać raczej niewiele, więc nie wiem, jak mu się to udało. Teraz za to SK-owa ekipa razem ze Sławkiem Peszko w loże VIP oglądają mecz Kanada-Maroko. No właśnie, fajna sprawa, ale prawdziwą lożę VIP, taką na kółkach, na przedłużony weekend możecie zgarnąć Westę. Trwa akcja SK dowozi kampera i my kampera możemy wam pod dom zatankowanego dowieść. W ostatni czwartek przywieźliśmy go do Wojtka i Marty, no i dostaliśmy nawet głosóweczkę. Sprawdźmy, gdzie teraz nasza

0: Ekipa jest.
1: Siemka, tu Wojtek. Meldujemy się po raz kolejny ze Skowego Kampera. Dotarliśmy do Mikołajek, gdzie trafiliśmy na Dni Mikołajek. Jest bardzo dużo imprez. Nawet patronatem jest Radio SK. Ma rozłożony swój namiocik. Jest tu mnóstwo osób, jest mnóstwo samochodów. Nawet nie ma gdzie zaparkować, ale dzięki waszemu kamperowi udało się znaleźć miejsce. I to nawet za darmo. Także pozdrawiamy was, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na drogach.
0: A widzicie, jak działa Skowy Kamper? Słuchajcie, wpadajcie koniecznie do aplikacji Radia SK, aby też się zgłosić. No a wy, Marta, wy, Wojtek, bawcie się dobrze. No jeżeli wy, słuchacze, zobaczycie gdzieś na drogach Martę i Wojtka, to koniecznie do nich machajcie. Koniecznie, obowiązkowo. Radio SK. Zazdroszczę wam. Dobrej zabawy.
2: Reklama.
3: Tylko do soboty. Łopatka wieprzowa bez kości. Najwyższa jakość wieprzowiny. Klasa S. Z kartą klienta aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
4: Topaz. Takie zakupy polubisz.
5: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor. Gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku. A tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop. 80's. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystaw. Zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topbilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Topaz! Hity na lato!
6: Poczuj letnie orzeźwienie. Teraz napoje gazowane Helena 1,25 litra.

Jako dziecko oglądające klip do tego hitu wyobrażałem sobie, że biegnę razem z postaciami, które w nim się pojawiają. Czyli Darude Sandstorm, tak? Gra SK latem, 14 minut przed 20. Powiedzcie, że nie tylko ja tak miałem, no powiedzcie mi. Oni tak szybko tam biegli w tych przyciemnionych okularach, tylko no nie pamiętam dziś dokąd oni biegli. No ale wyglądali fajnie, zawsze chciałem być nimi. No ale nie o tym teraz. Obiecałem, że ktoś z was zgarnie karnety na Rap Stację, czyli imprezę, która startuje już w środę w Sławie. No i przez kilka dni w Sławie rapowo będzie działo się bardzo dużo. Bardzo

0: dużo koncertów, tam zagrają raperzy, których doskonale znacie z Eski, a SK jest patronem tej imprezy. Mikołaj się nagrał na Eskowym Messengerze w tej dokładnie sprawie.
1: Co ja mam ci na tym, Mati, teraz nagrać?
0: No nie wiem.
1: Bardzo chętnie wybrałbym się na ten festiwal z dwóch względów. Przede wszystkim marzy mi się z małżonką wypoczynek przy pięknym jeziorze Sławskim, przepiękne ludki, Mata, Słoń, PZ. No a po drugie, chciałbym w końcu odpocząć.
0: Miki, to hasło o odpoczynku mnie przekonało. No to odpoczywaj z małżonką na Rap Stacji, bo dwie wejściówki, a do tego magazyn Radia SK. SK Story są twoje. Radio SK. Też chcecie taki pakiecik? To słuchajcie Eski, będziemy mieli jeszcze bilety.

Watch It Burn. To Katy Perry West, 7 minut do 20, to jest sobotnia imprezka, letnia imprezka, lipcowa imprezka. No brzmi fenomenalnie, prawda? Fenomenalnie brzmi też to, co dzieje się teraz na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Kanada gra z Maroko. Jak na razie mamy przerwę. Po pierwszej połowie 0-0. My łączyliśmy się z Stadionem Narodowym, z PGE Narodowym. Tam Michu Sobkowski rozmawiał ze Sławkiem Peszko. W końcu dzisiaj był finał też SK Karniaki Cup. No i Sławek Peszko obstawiał, że wygra Maroko. No jak na razie 0-0, zobaczymy jak będzie. Zaglądajcie na Eskowy Instagram, tam cały czas można zobaczyć, co dzieje się w ramach naszego wielkiego finału imprezy. No a my imprezkowo wcale nie kończymy. Finał jeszcze przed nami. Teddy Swims, Mr. Know It All, to już za chwilę będzie też Kungs, Theophilus London i Galaxy. Radio SK. Jak się bawić, to się bawić.

0: wielką ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tupa!

0: Zakupy polubisz!
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topbilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie pizze Giuseppe i wszystkie chipsy Pringles w supercenie. 7,99. A chipsy Lay's Oven Baked 110 gramów. Jedynie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topaz. Tu robię zakupy.
3: I Borek. SK. Summer.
4: Monika Półbratek. 10 lipca Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach zaprasza młodzież na zajęcia z beatboxu. Warsztaty są bezpłatne, trwają zapisy.
5: Witam serdecznie, Aleksander Antoszczuk, a.k.a. Brixon Fisk.
6: Postudiujemy rytm, postudiujemy dźwięki, pobawimy się muzyczką. Jeżeli nie wiecie, jak to wygląda, to szybko zaprezentuję.
7: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
4: 9 lipca Street Art. Zajęcia poprowadzi Cezary Szewczyk ze Stowarzyszenia Urban Hub.
8: Co dokładnie będzie się działo, to też pokaże, że tak powiem, sytuacja. Na pewno chciałbym wprowadzić młodzież, która będzie na moich warsztatach, w technikę szablonu.
4: Zapisy w CKS.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Muzyką się żyje.
11: W wakacje SK żyje festiwalami. Mamy dla Was bilety na najlepsze letnie wydarzenia, na przykład na festiwal Rapstacja. Już w przyszłym tygodniu do miejscowości Sława w województwie lubuskim przyjadą największe gwiazdy polskiego rapu. To m.in. Mata, PZ, BDOS, Gibbs czy Kizo. Na Rapstacji pojawi się też amerykański raper Busta Rhymes. Słuchajcie uważnie, Eski, bo przez cały ten weekend mamy dla Was zaproszenia.
10: Imprezka.
11: I mamy dla Was też hity, te sprawdzone, te, które dobrze znacie, ale mamy dla Was też nowości. Bądźcie ze mną, bo za chwilę zagram jedną z nich, ale wcześniej to, co sprawdzone. Teddy Swims, Mr. Know It All, Mati Fuczyło, 20. No to lecimy z imprezką.

0: wiecie, że ta pani wczoraj wyszła za mąż?
1: I to w ślubie dekady.
0: No, o nim jeszcze na pewno dziś pogadamy. A to oczywiście Taylor Swift i jej Blank Space. A teraz jednak może... Teraz jednak może...
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przenieśmy się do tego, co najświeższe, najnowsze i najlepsze. Eska, codziennie grawam nowości od waszych i naszych ulubionych artystów, a uwierzcie, że znamy się na tym naprawdę. Tak jak na hitach zna się Steve Aoki, on wypuścił nowość, ona nazywa się Gravity, a w niej jest też Aoki i Sasha. Radio Eska. I już ją wam gram, ale powiem wam jeszcze, że Steve Aoki i cały jego DJ-ski set do usłyszenia jeszcze dziś w Eska Live Remix.

Bo latem Westy mamy dla Was jeszcze więcej hitów i to takich letnich. Ale słuchajcie, przed chwilą graliśmy hit od Taylor Swift. Ta pani wczoraj ogłosiła światu, że nie jest już narzeczoną. Jest żoną. Był ślub i to taki, który zablokował na kilka godzin pół Nowego Jorku. Na telebimach na Madison Square Garden pojawiły się informacje o tym, że Taylor jest już po ślubie. No ale pojawiły się też informacje o tym, ile taka impreza mogła kosztować. Byli na niej chyba wszyscy. Wszystkie gwiazdy świata. Oczywiście przesadzam, ale naprawdę, kogo tam nie było. No a to wszystko za, uwaga, co najmniej 15 milionów dolarów. No, ciekaw jestem, czy z kopert udało się wyjść na zero. Kuba i Kuba.

Temple City Self-Aware West, 28 minut po 20. I to jest naprawdę niezła imprezka. Sprawdzam to, co dzieje się w tym momencie u was, ale nie tylko, bo też to, co dzieje się w ramach mundialu. Kanada gra z Maroko, jak na razie 65 minuta. 1-0 dla Maroko. No, zgadza się to, co mówił i to, co przewidywał Sławek Peszko, bo on w łączeniu właśnie z PGE Narodowego, na którym to finał dzisiaj Karniaki Cup, SK Karniaki Cup. Tam walczyliśmy o bramki, no i tam udało się zgarnąć jednemu z naszych słuchaczy 10 tysięcy złotych. Wszystko to możecie zobaczyć na naszym eskowym Instagramie. No ale słuchajcie, no właśnie, Sławek strzelił, że Maroko dzisiaj wygra. Zobaczymy, czy tak dokładnie będzie. Ale ja sprawdzam, co dzisiaj dzieje się u was. I w ostatnich kilku minutach dostałem kilka razy wiadomość pod tytułem: pozdrów Ewę i Piotrka z Patoki. A napisał to Adrian. No

ale ja sprawdzam, co dzisiaj dzieje się u was i w ostatnich kilku minutach dostałem kilka razy wiadomość pod tytułem: Pozdrów Ewę i Piotrka z Patoki. A napisał to Adrian. No

0: Adi, dla ciebie też, a jak u was? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Dzisiaj mamy imprezkę wspólną.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tupa!

0: takie zakupy polubisz.
1: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
2: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Prazę Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
5: I po reklamie.

koniec początku. Czyli End of Beginning to Joe w Radiu SK, 16 minut do 21, to jest sobotnia imprezka. Jak te imprezki u was się rozkręcają? Co dzisiaj robicie? W tej sprawie do mnie piszecie, można do mnie cały czas pisać na eskowym messengerze, można nagrywać głosówki w tej sprawie, ale słuchajcie, jeżeli wy chcielibyście w ramach takiej sobotniej imprezki, i piątkowej, i niedzielnej też, i czwartkowej też, urządzić sobie wyjazd do jakiegoś fajnego miejsca, no to my możemy wam to zapewnić. Eskowy kamper czeka, możemy go wam przywieźć prosto pod dom, zatankowanego i gotowego do tego, aby, no właśnie, aby bawić się jak najlepiej, aby pojechać w jakieś fajne miejsce. SK cały czas trwa z naszą akcją. SK dowozi kampera, no więc zgłaszajcie się w aplikacji Radia SK. Możecie zabrać nasz dom na kółkach dokąd tylko chcecie i mam nadzieję, że będzie to cudne miejsce. Radio SK. Margaret, Cool Me Down już teraz.

David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. A ja mam opcję na tanie wakacje. No chociaż w sumie tanie to już było. Mati Fuczyło, to jest imprezka. Cześć, słuchajcie. Sprawdzono, kiedy da się kupić najtańsze bilety na loty. No, kiedyś podobno to był wtorek, wtedy udało się znaleźć najwięcej okazji, ale okazuje się, że to już się zmieniło, tak wynika z badań Expedia. I teraz najtaniej jest w piątki. Wtedy za bilety lotnicze zapłacimy najmniej, a w niedzielę z kolei zapłacimy najwięcej. No czyli piątek ma kolejny argument na to, żeby go lubić. Radio SK. Ale soboty też lubimy, prawda? To jest SK.

0: Reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Już od czwartku cukier 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
4: I pska!
5: Eska! Summer!
6: Monika Półbratek. Mały Dawid Bierkat z powiatu siedleckiego potrzebuje naszej pomocy. Choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Trwa zbiórka na jego rzecz w portalu Się Pomaga. Możecie go wspierać także podczas charytatywnych imprez. Dwie takie imprezy już jutro w regionie.
7: Dzień dobry, Łukasz Bierkat, tata Dawida.
8: Proszę Państwa, zapraszamy Państwa w tą niedzielę do Lawendowego Oczka. Team Dawida będzie szykować na zbiórkę kupę atrakcji z naszej strony, dlatego zapraszamy bardzo Państwa serdecznie, bo będzie to impreza dla Dawida w większości skonstruowana. I zapraszamy też Państwa w niedzielę do Chodowa. Będzie koncert charytatywny tylko dla Dawida. Zapraszamy.
6: A zbiórka na Się Pomaga.
5: Eska.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Muzyką się żyje.
10: A ja mam coś dla fanów muzyki elektronicznej, bo przed nami naprawdę niezła impreza już w przyszłym tygodniu Audio River Festival w Łodzi, a tam najwięksi DJ-e, najwięksi producenci muzyki elektronicznej. No będzie naprawdę, naprawdę sporo artystów. Znacie chociażby taki kawałek jak Fire, jego nagrał Shims, no to on tam się pojawi na pewno. Impreza potrwa od piątku do niedzieli, a w Esce będziemy mieli dla Was zaproszenia. Zresztą nie tylko na tę imprezę, bo także na Rap Stację. Ten festiwal szykuje się w Lubuskiem, w Sławie. No i tam przyjadą największe gwiazdy polskiego rapu, to m.in. Mata, PZ, BDOS, Gips czy Kizo. Słuchajcie Eski, bo będziemy mieli zaproszenia właśnie na tę imprezę. No już jutro komuś je rozdamy.
4: Imprezka. Eska.
10: A ja teraz będę z rękawa sypał hitami, i to takimi wielkimi. Będzie Sombrae 12-12, będzie Kygo, będzie Khalid, będzie Griffin, ale uwaga, będzie hit, który na pewno dobrze znacie. Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee, zagramy to. Postanowiłem, że wam to przypomnę. Matti Fuczyło, cześć.

Ależ to był hit, prawda? Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A w końcu wakacje w 2017 roku brzmiały dokładnie tak. Luis Fonsi, Daddy Yankee i Despacito. Uwierzycie, że to już jest prawie 10 lat? Naprawdę! W Esce w wakacje, słuchajcie, przypominamy wam najlepsze letnie hity, ale w Esce zawsze gramy też najlepsze nowości. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. A i teraz z latynoskich brzmień zmienimy nieco klimat. Co powiecie na trochę klubowych rzeczy? Gramy wam je w każdy piątek wieczorem i w nocy w ramach SK Live Remix, ale od dzisiaj gramy je także w soboty. Dziś o północy miksy najlepszych DJ-ów na świecie. Bądźcie koniecznie z nami, no będzie się tutaj działo, ale dziś wcześniej mam też dla was nowość od innego z najlepszych producentów. Josh Baker, Poppy Bascom, My Place, tak nazywa się nowość od tego duetu. No i posłuchajcie, bo to nowe i dobre.

0: Czy ktoś z was zaśpiewał?
1: My Life.
0: It's my life, Bon Jovi w Radiu SK, 20 minut po 21. Słuchajcie, mamy mundial w domu i mamy mundial poza domem. To znaczy, jeden i to finał odbył się dzisiaj na PGE Narodowym. Tam SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko. Nasza eskowa reprezentacja, nasza jedenastka słuchaczy zmierzyła się w Karniakach na Narodowym. Sławek Peszko obserwował i oceniał technikę, a on na Karniakach się zna jak mało kto. No, wpadajcie na sociale Radia SK, tam można to wszystko zobaczyć. Są filmiki, są zdjęcia i zgłaszajcie się do naszych konkursów. Dzisiaj Krystian zgarnął w finale 10 tysięcy złotych. No a przed chwilą cała ekipa w loży VIP oglądała mecz Kanada-Maroko. No to już na tym prawdziwym mundialu. I Sławek Peszko miał rację. Przed meczem razem z Michem Sobkowskim powiedział o swoim faworycie i uwaga, powiedział tak.
2: To myślę, że Kanada wydaje się mocna.
3: A, czyli ty wiesz, kto gra.
2: Kanada-Maroko.
3: Bo ja nie.
2: Ale Maroko też mocne, jednak tutaj za Maroko.
0: A, no i się zgadza. Maroko wygrało 3-0, czyli nie tylko w Karniakach Sławek jest dobry. No i Maroko też jest dobre. Just a Tag Style i John, Turn the Lights Off.

0: Chciałam ciebie więcej, to Roxy i White 2-1-1-5 w imprezce. A jeżeli ja... inaczej, chciałem powiedzieć inaczej. Słuchajcie, no jest jak jest. Jeżeli tak jak ja lubicie Roxy i jej hity bardzo, to sprawdźcie koniecznie SK Story. To jest nasz nowy multimedialny magazyn. W najnowszym wydaniu gwiazdą jest właśnie Roxy Węgier. Mamy ekskluzywny wspólny wywiad wideo Roxy i Kevina. Można też pograć w specjalną grę i zmierzyć się z Roxy właśnie. Też grałem, to wcale nie jest takie proste. Sprawdźcie zresztą sami na sk.pl, a konkretnie na story sk.pl. Jest tam też przewodnik po Budapeszcie. Wypróbowałem osobiście, bo dzisiaj wróciłem właśnie z Budapesztu i przewodnik działa, było super. Super są też hity na playliście, które widzę przed sobą. Za chwilę Beauty and the Beat będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj. Imagine Dragons też zagram.
1: Reklama.
2: Tylko do soboty. Łopatka wieprzowa bez kości. Najwyższa jakość wieprzowiny. Klasa S z kartą klienta. Aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
3: Topaz. Takie zakupy polubisz.
1: I po reklamie.

A kto nie lubi? I like it, ale Stoy Nate Smith w Esce 16 minut do 22. Wiem, że dzisiaj nad morzem bardzo wiele kąpielisk było zamkniętych. Wszystko przez wiatr, wysokie fale i tak dalej, ale słuchajcie, wygląda na to, że będzie tylko gorzej. No nie, że jutro czy pojutrze, ale tak ogólnie, bo według ekspertów sinice coraz częściej w najbliższych latach będą zakwitały, no bo Bałtyk coraz mocniej przegrywa z upałami. To nie jest dobra wiadomość, no ale w skrócie można powiedzieć, że Bałtyk też powiedział dla mnie już za gorąco. Lola Young i Messi.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

A wiecie, że twórca tego hitu 12 lipca zagra w Polsce? Naprawdę? To Shimza i Fire, Fire. Albo inaczej. O, tak ładniej brzmi. A czy sobota może brzmieć lepiej? Nie wiem, czy lepiej, ale czy równie dobrze? Tego jestem pewien. Kolejne hity już na was czekają. Thomas Gray będzie. Gipsy i Kukon będą na pewno też. A ich Ty masz to pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. I trudno się dziwić. A jeżeli dziś imprezki wam jeszcze za mało, to zostańcie z nami. O północy odpalamy SK Live Remix. Teraz już nie tylko w piątki. Od dziś najlepsi światowi DJ-e zagrają u nas też w soboty. O północy Kaigo, a potem Steve Aoki. Radio SK. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: Reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Już od czwartku cukier 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Obowiązują limity. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
0: I po reklamie.
4: Eska.
5: Eska. Summer.
6: City. Monika Półbratek. Na bezpłatne, plenerowe kino familijne zaprasza Siedlczan Centrum Kultury i Sztuki. O szczegółach Adam Tarkowski, dyrektor CKIS.
7: W każdą środę lipca zapraszam Państwa na tereny zielone przy ulicy Wiszniewskiego. Tam tradycyjne już kino plenerowe o godzinie 21 zawsze startuje kino plenerowe. To impreza, która się już też wpisała na stałe w kalendarz wydarzeń w mieście. Duża frekwencja, bardzo fajna atmosfera tych emocjonalnych kin plenerowych, ciekawe tytuły.
6: 8 lipca będzie to film Szybcy i Sprytni, 15 lipca O psie, który jeździł koleją, 22 lipca Asterix i Obelix Imperium Smoka, a 29 lipca 1 na milion.
4: Eska.

0: Reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Nie przegap hitów! Teraz napoje 850 ml Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super cenie. 3,99 za sztukę przy zakupie 3. A syrop XXL Herbapol Malina 680 ml tylko 7,99.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
0: I po reklamie.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę jak rysował.

0: Wszystko i ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.